To była muzyka z baletu Ludomira Różyckiego Apollo i dziewczyna. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Powracamy do płyty Kontrasty, której inicjatorem jest akordeonista Marcin Jabłoński. Usłyszymy muzykę kameralną numer pierwszy na kwintet akordeonowy Adama Potery. Oto części: Ala Rondo, Scherzo, Adagio e Finale. Grają akordeoniści Marcin Jabłoński, Piotr Hołołowicz, Bartosz Głowacki, Daniel Lis i Wiesław Ochwat.

To była muzyka kameralna numer pierwszy na kwintet akordeonowy Adama Potery. Przypominamy nazwiska wykonawców. Marcin Jabłoński, Piotr Hołołowicz, Bartosz Głowacki, Daniel Lis i Wiesław Ochwat. To, co odróżnia festiwal Musica Polonica Nova we Wrocławiu od innych lokalnych imprez muzyki współczesnej, to radykalizm koncepcji programowych, dopuszczanie projektów niebanalnych, czasem kontrowersyjnych. Wybieramy dziś utwór Grzegorza Pieńka On The Verge na krawędzi, na trio smyczkowe. Utwór wykonany w 2024 roku. Zgodnie z tym, co napisała Katarzyna Daszkiewicz w recenzji z festiwalu, muzycy używają także innych, poza instrumentami, przedmiotów. Nie bardzo wiemy jakich. Słychać szeleszczenie papieru, ale najważniejsze jest to, co wykreował kompozytor ze skrzypiec, altówki, wiolonczeli. Są to dźwięki, rzeczywiście na krawędzi możliwości artykulacyjnych, rozproszone szybkie tremola, pizzicata, krótkie motywy grane smyczkiem. Flażolety na granicy słyszalności. Nie ma w tym narracji w tradycyjnym sensie, ale ta muzyka wciąga. Posłuchajmy. Gra trio smyczkowe Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w składzie Krystian Danowicz – skrzypce, Michał Miker – altówka i Marcin Misiak – wiolonczela.

To był utwór Grzegorza Pieńka On The Verge na trio smyczkowe. Przypominamy wykonawców. Trio smyczkowe Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w składzie Krystian Danowicz skrzypce, Michał Miker altówka i Marcin Misiak wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Musica Polonica Nova z 2024 roku. Powracamy do muzyki Bogusława Szefera, przypominając o wczorajszej rocznicy urodzin tego oryginalnego, zmarłego w 2019 roku kompozytora. Przedstawiamy utwór nawiązujący pozornie do tradycji. Będzie to czwarty koncert na fortepian i orkiestrę z 1999 roku. Utwór niepodobny do innych koncertów z tego samego czasu. Oto części. Risolutto, Con Leggerezza, Suave, Tempestoso, część piąta bez oznaczenia tempa, Melodico, a Ballata, Entatio, Cimetico. Partię solową wykonuje kompozytor. Towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Bogdan Olencki.

Wybrzmiał potężnych rozmiarów czwarty koncert na fortepian i orkiestrę Bogusława Szefera. Partię solową kreował kompozytor. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Bogdan Oleński. Posłuchajmy teraz trzech fragmentów na orkiestrę smyczkową Mikołaja Góreckiego. Części Lento, Ritmico, Lento. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Wybrzmiały trzy fragmenty na orkiestrę smyczkową Mikołaja Góreckiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Beatles to tytuł utworu Pawła Henrycha na Wielką Orkiestrę Symfoniczną. Wydawać by się mogło, że tytuł nawiązuje do nazwy legendarnego zespołu. Kompozytor przekonuje, że tak jest w istocie, ale na końcu tytułu dodane jest jeszcze jedno S. Końcówka tytułu to zatem angielskie less, mniej. Kompozytor, przekonując, że inspiracją były przeboje grupy z Liverpoolu, dokonuje całkowitej dekonstrukcji tej muzyki. Nie usłyszymy zatem nawet fragmentu żadnej ze sławnych piosenek. Usłyszymy za to utwór Pawła Henrycha. Gra Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyryguje angielski kapelmistrz Jeffrey Patterson.

To był utwór Pawła Henrycha Beatles. Grała Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyrygował Jeffrey Patterson. Słuchaliśmy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień z 2024 roku. 26 maja zmarła Krystyna Makowska-Wawrynowicz, wybitna pianistka, kameralistka, pedagog Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. Przez wiele lat była dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Kursów Muzycznych imienia Zenona Brzewskiego w Łańcucie. Otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Łańcuta. Nagrała wiele płyt, także ze swym nieżyjącym już mężem, skrzypkiem Mirosławem Wawrynowiczem. My sięgamy do nagrań radiowych. Wiele z nich powstało w Krakowie w nie najlepszych warunkach akustycznych. Zdecydowaliśmy się jednak przedstawić nagranie z 1990 roku. Będzie to ballada opus drugie na fortepian i orkiestrę Ludomira Różyckiego. Krystynie Makowskiej-Wawrynowicz towarzyszy nieistniejąca już Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Krakowie, którą dyryguje Szymon Kawalla.

To była ballada na fortepian i orkiestrę op. 2 Ludomira Różyckiego. Jako solistka wystąpiła Krystyna Makowska-Ławrynowicz. Towarzyszyła jej Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Krakowie, którą dyrygował Szymon Kawalla. Krystyna Makowska-Ławrynowicz, wybitna pianistka i pedagog, zmarła 26 maja tego roku. Koncerto Rustico na marimbę i orkiestrę smyczkową Marcina Błażewicza nie ma nic wspólnego z tym, co potocznie rozumiemy pod pojęciem stylu rustykalnego. Mało tu ciepłych brzmień, a quasi-ludowe rytmy ewokują często atmosferę niepokoju czy tanecznego zapamiętania. Jak to u Błażewicza, przedwcześnie zmarłego, utalentowanego kompozytora. Oto część utworu. Allegro con grazia, lento lugubre, allegro con anima. Grają na marimbie Marta Klimasara, artystka, której utwór został dedykowany, oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą dyryguje Anna Duczmal-Brus.

To było Concerto Rustico na marimbę i orkiestrę smyczkową Marcina Błażewicza. Przypominamy wykonawców. Marta Klimasara, marimba i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyrygowała Anna Duczmal-Mróz. Jerzy Kornowicz zaryzykował rzecz artystycznie trudną. Skomponował dwie pieśni do tekstów wykorzystanych niegdyś przez Fryderyka Chopina. Sielskiej wiosny do słów Stefana Witwickiego i naznaczonego pesymizmem tekstu Zygmunta Krasińskiego Z gór, gdzie dźwigali. Posłuchajmy. Śpiewa Aneta Łukaszewicz, mezzosopran, towarzyszy jej na fortepianie Mirosław Feldgebel. Słuchamy nagrania z koncertu zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w 2010 roku.

Aneta Łukaszewicz, mezzosopran i towarzyszący jej na fortepianie Mirosław Feldgebel wykonali dwie pieśni Jerzego Kornowicza skomponowane do tekstów wykorzystanych niegdyś przez Fryderyka Chopina, Wiosnę do słów Stefana Witwickiego oraz Z gór, gdzie dźwigali do słów Zygmunta Krasińskiego. Słuchaliśmy nagrania z koncertu zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w 2010 roku. Usłyszymy teraz drugą wersję koncertu na saksofony i orkiestrę Black Rainbows, skomponowanego przez Tomasza Jakuba Opałkę w 2019 roku dla znakomitego saksofonisty Bartłomieja Dusia. Oto co solista napisał o tym utworze. Energetyczna, psychodeliczna podróż, która wymagała ode mnie jako solisty nieustannej czujności, błyskawicznych zmian między odmianami saksofonów, często dosłownie w ułamku sekundy. Soliście towarzyszy Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca.

saksofonista Bartłomiej Duś i Orkiestra Muzyki Nowej grająca pod dyrekcją Szymona Bywalca to byli wykonawcy koncertu na saksofony i orkiestrę Black Rainbows Tomasza Jakuba Opałki. Cykl pięciu pieśni zdradzonej na sopran, skrzypce, wiolonczele, harfę i perkusję Rafała Janiaka do słów Mariusza Jagiełły przedstawia, jak pisze kompozytor, różne stadia emocji tytułowej zdradzonej. Wiersze nie opisują konkretnej historii, tej możemy się tylko domyślać dzięki muzyce, która podąża za zmiennymi nastrojami bohaterki. Oto tytuły pieśni: spokój, złość, lęk, zawiść, zaufanie. Solistką w pieśniach jest Joanna Freszel, sopran, towarzyszą jej Kamila Wąsik-Janiak, skrzypce, Dominik Płociński, wiolonczela, Zuzanna Elster, harfa i Łukasz Piotrowski, perkusja. Dyryguje kompozytor Rafał Janiak.

Wybrzmiało 5 pieśni zdradzonej na sopran, skrzypce, wiolonczele, harfę i perkusję Rafała Janiaka do słów Mariusza Jagiełły. Przypominamy wykonawców. Joanna Freszel-sopran, Kamila Wąsik-Janiak skrzypce, Dominik Płociński wiolonczela, Zuzanna Elster harfa i Łukasz Piotrowski perkusja. Dyrygował kompozytor Rafał Janiak. Powracamy raz jeszcze do muzyki Bogusława Szefera. Przypominamy, wczoraj minęła 97. rocznica urodzin zmarłego w 2019 roku kompozytora, dramaturga, pisarza muzycznego, barwnej postaci awangardy artystycznej połowy XX wieku. Utwór Kesukan, numer drugi, na 13 smyczków z 1991 roku, uznano za jedną z bardziej przystępnych kompozycji hermetycznego artysty. Kesukan po indonezyjsku znaczy ulubiony. Co to oznacza w twórczości Bogusława Szefera? Posłuchajmy. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

To był Kesukan numer 2 na 13 smyczków Bogusława Szefera. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Carmina de Tempore, czyli Pieśni o czasie Rafała Augustyna, zostały napisane do słów poetów polskich XVI i XVII wieku. Tematem wiodącym jest tu czas, nieubłagalnie upływający, zmierzający ku nieuniknionej transformacji człowieka z wymiaru ziemskiego w eschatologiczny, napisał kompozytor. Olgierd Pisarenko określił ten utwór jako doskonałą syntezę modernistycznych środków z drugiej połowy XX wieku z tradycją. Oto Carmina de Tempore na sopran, fortepian i altówkę Rafała Augustyna do słów dawnych poetów polskich. Kolejne pieśni: Intrada z Daniela Naborowskiego, Scherzo z Dominika Rudnickiego, Lamento ze Zbigniewa Morsztyna, Capriccio z Mikołaja Sempa Szarzyńskiego, Variazioni con alcune licenze ze Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Zbigniewa Morsztyna, Korale z Hieronima Morsztyna. Wykonawcy: Olga Pasiecznik sopran, Sobolcz Esteni fortepian, Beata Raszewska altówka.

Wybrzmiał cykl pieśni Rafała Augustyna Carmina de Tempore na sopran, fortepian i altówkę do słów dawnych poetów polskich. Przypominamy wykonawców. Olga Pasiecznik sopran, Sobolcz Esteni fortepian i Beata Raszewska altówka. Posłuchajmy na zakończenie nostalgicznego poematu Krzysztofa Herdzina Trzy korony na orkiestrę smyczkową. Tytuł odnosi się do najwyższego szczytu Pienin, pięknego krajobrazowo pasma górskiego. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczwal.

To był poemat Trzy Korony na orkiestrę smyczkową Krzysztofa Herdzina. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. I tym nostalgicznym akcentem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
10: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
9: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
11: Cicho, wiem.
9: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Reklama.

0: Słuchają Państwo Dwójki, jest siódma. Dziś siódmy dzień czerwca, 158 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:17, a zajdzie 7 minut przed 21. Imieniny obchodzą Anna, Antoni, Jarosław, Robert, Teresa i Wiesława. Wysyłamy najlepsze imieninowe życzenia. A niedzielny poranek w programie drugim zaczynamy od wiadomości kulturalnych. Przed mikrofonem punktualny jak zawsze Marcin Pesta.
1: Dzień dobry Państwu. Michał Stochel wygrał 22. konkurs Eurowizji dla młodych muzyków w Erywaniu. Polski akordeonista pochodzący z Zarembek koło Kolbuszowej jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Do międzynarodowego finału awansował po zwycięstwie w konkursie Młody Muzyk Roku 2026, w którym zdobył także Nagrodę Publiczności.
2: Ten konkurs jest wielką szansą na pewno dla każdego uczestnika. Samo uczestnictwo w nim to jest już jeden wielki sukces. Myślę, że ten konkurs bardzo może pomóc. Na pewno nie ogranicza się wyłącznie do repertuaru klasycznego. Oczywiście jest on równie ciekawy. Na pewno chcę związać z tym swoją przyszłość oczywiście i myślę, że nie będzie to tylko klasyka, ale również inne gatunki muzyczne.
1: W finale konkursu w Erywaniu wystąpiło 11 młodych instrumentalistów z całej Europy. Decyzją międzynarodowego jury Michał Stochel zajął pierwsze miejsce, zdobywając tytuł najlepszego młodego muzyka Europy. Motywy lniane i technika tkania w deski to tematy przewodnie podlaskich splotów, czyli siódmego festiwalu

0: Kactwa, który rozpoczął się w Białymstoku. W programie m.in. gra miejska Operacja Len, wystawa tkanin, warsztaty oraz koncerty.
1: Technika tkania w deski.
2: Tkaczka Urszula Lęgiewicz.
1: Nazwa pochodzi od desek pomocniczych listewek, które były wykorzystywane właśnie przy tej technice. W przypadku dużych tkanin, na przykład tkanina dwusnowowa, szybko możemy zobaczyć efekty naszej pracy. Przy tkaninie lnianej jest to proces długi, wymagający.
3: Na festiwalu skupiamy się na lnie.
2: Agnieszka Jakubicz, Podlaski Instytut Kultury.
3: Cała wizualizacja jest na niebiesko, czyli w kolorze kwitnącego kwiatu lnu.
4: Czasy, kiedy Polska bardzo intensywnie produkowała dużo lnianych materiałów, odszedł w zapomnienie.
2: Aleksandra Pluta z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
4: Do momentu, aż rozpowszechniła się bawełna, ze względu na cenę, łatwość zastosowania. Dzisiaj len wraca do łask głównie jako tkanina odzieżowa. Sukienki, spodnie, koszule.
3: Będzie można przejść tak jak kiedyś siano len i zbierano go, obrabiano do dalszego włókna. Będzie można wiązkę lnu przerobić na nić i zobaczyć, jak wygląda utkana na krośnie.
1: Powstaje nam tutaj prosta lniana tkanina.
0: Siódmy Festiwal Tkactwa Podlaskie Sploty potrwa w Białymstoku jeszcze dziś do godziny 18. Ponad 18 artystów z różnych części świata prezentuje swoje prace w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach Wschodniego Festiwalu Fotografii. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć m.in. zdjęcia wykonane w technikach szlachetnych. To świetna możliwość zaprezentowania swojej twórczości w wymiarze fizycznym, mówi jeden z uczestników festiwalu, wielokrotnie nagradzany fotograf Łukasz Spychała.
5: Fotografia stała się wszechobecna i przez łatwość fotografowania często jest ona gdzieś tam przeniesiona na margines. I na przykład moja fotografia trochę idzie naprzeciwku temu, ponieważ moje fotografie są zrobione za pomocą aparatu tradycyjnego, analogowego, na film negatywowy. Filmy, które są później wywoływane w ciemni. Pokazując fotografie, które miały swój początek w aparacie tradycyjnym, chcę pokazać, że ta fotografia analogowa, tradycyjna cały czas ma rację bytu i nie musi ustępować miejsca aparatom cyfrowym.
0: Prace artystów Wschodniego Festiwalu Fotografii w Lublinie można oglądać zarówno w miejskich galeriach, muzeach, jak i w przestrzeni publicznej. Czeski Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór o pył księżycowy, potwierdził wcześniejsze orzeczenia sądów niższych instancji, uznając, że rzadkie próbki przechowywane przez rodzinę jednej z badaczek należą do Czeskiej Akademii Nauk.
6: Próbki trafiły w latach 70. do Czechosłowacji w ramach współpracy naukowej ze Związkiem Sowieckim. Przez lata pozostawały w posiadaniu rodziny badaczki, która otrzymała księżycowy pył od sowieckich współpracowników. O istnieniu cennego materiału Akademia Nauk dowiedziała się dopiero w 2020 roku i wystąpiła o jego zwrot. Sądy niższych instancji przyznały jej rację, nakazując zwrot próbek. To stanowisko podtrzymał Sąd Najwyższy, który uznał, że pył nie został przekazany konkretnej osobie, lecz Akademii Nauk jako instytucji. Rzeczniczka sądu Gabriela Tomiczkowa podkreśliła, że orzeczenie zamyka nietypowy spór o jeden z najcenniejszych materiałów naukowych znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej. Przedmiotem sporu było 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i szkła o łącznej masie około 1 grama. Materiał został pobrany z powierzchni Księżyca przez sowieckie sądy z programu Luna. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejno o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
7: Pogoda.
8: To i my w nawiązaniu do pierwszej wiadomości gratulujemy Michałowi Stochelowi, tak samo jak Maji Chwalińskiej zresztą. Jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to jest rzecz ciekawa. Mianowicie synoptycy zapowiadają, że dziś w całym kraju przelotne deszcze i burze, z wyjątkiem Podkarpacia. No ale kiedy patrzy się za okno, na przykład w Warszawie, no to słonecznie, dość przyjemnie. Zobaczymy, co wygra. Czy prognozy, czy sytuacja ta poranna została. Około 16 stopni Celsjusza teraz w całym kraju o poranku, ale ma być cieplej, do 20 na Pomorzu, 22 na zachodzie, a nawet 26 na południowym wschodzie naszego kraju.
7: Autopromocja.
9: Jest jednym z nielicznych dyrygentów, którzy znają praktycznie każdą nutę symfonicznych dzieł Mieczysława Karłowicza. Jeden z recenzentów o jego interpretacji Symfonii Odrodzenie napisał, że wyrasta z ducha klasycznej elegancji i umiaru. W swoim dorobku fonograficznym ma nie tylko tę symfonię i komplet poematów Karłowicza,

0: ale oczywiście całe mnóstwo innej muzyki. Jerzy Selwarowski będzie gościem najbliższej audycji Cafe Muza, a porozmawiamy nie tylko o symfonicznych poematach. Zapraszam już dziś, Marcin Majchrowski.
1: Autopromocja.
2: 7 minut po 7, program realizuje Wojciech Ciarka, przed mikrofonem Roch Sieciński. Będziemy z Państwem do 10:00 w ten niedzielny poranek.

Niedziela, o której śpiewała tym razem nie Ewa Bem, a Gabakulka. Towarzyszyła jej warszawska orkiestra rozrywkowa, choć to fragment koncertu nie z Warszawy, a koncertu, który odbył się w pięknej szczecińskiej filharmonii. Tekst oczywiście Marii Czobaszek, tekst, który celnie trafia w częste te niedzielne emocje. Czeka się na wolne, a potem różnie z jego wykorzystaniem, już abstrahując od miłosnego wątku tego przeboju. Wielu z nas czekało na długi weekend i nie chcę powiedzieć, że już się kończy, bo została cała niedziela. Warto ją dobrze wykorzystać. Ale zastanawiam się, jak państwo spożytkowali ten dodatkowy wolny czas. Czy wykorzystali go państwo na wystawy, koncerty? Znalazł się wreszcie czas na książkę? Może nadrabianie wizyt w kinie, a może kontakt z naturą. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Jeśli chcieliby państwo polecić swój sprawdzony i dobry sposób na wykorzystanie wolnego, który być może warto wykorzystać w ten ostatni dzień długiego weekendu, to proszę pisać. No oczywiście pewne aspekty można łączyć, choćby ten kontakt z naturą.

I tak sobie wspominamy czasem na antenie dwójki bezbłędny Emerson String Quartet, tym razem w muzyce Antonina Dworzaka. To był kwintet smyczkowy z Dur Opus 97, czyli amerykański. A ja przeglądam, co też wydarzy się w przyszłym tygodniu, także na naszej antenie. Jak jesteśmy między godziną 7 a 8, to oczywiście zwykle oferujemy Państwu płytę tygodnia i tak będzie od jutra. Będzie to nowa płyta tygodnia na nowy tydzień. Już wiem, ale nie mogę jeszcze zdradzić wszystkiego. Natomiast mogę zdradzić, że będzie to muzyka klasyczna. Jednocześnie wykorzystywana w filmach, czyli w takim razie, czy to muzyka filmowa, zadałbym pytanie. Bach, Vivaldi, Mozart, Purcell, Handel nie mogli mieć zielonego pojęcia, że piszą muzykę filmową, a tymczasem o tym właśnie będzie nasza kolejna płyta tygodnia. Teraz jednak sięgamy po kompozytora, który był świadomy, do czego będą wykorzystywane spisane przez niego dźwięki. Te dźwięki to John Williams. A Państwo pamiętają, jaki to film?

Muzyka do jakiego filmu? Takie pytanie padło przed wysłuchaniem nagrania. No jak powiem Extraterrestrial, to pewnie nie wszyscy z Państwa skojarzą, ale jak powiem E.T., to wszystko będzie jasne. Film Spielberga z 1982 roku, muzyka Johna Williamsa, choć to wykonanie znacznie bliższe naszym czasom, London Symphony Orchestra, przed chwilą na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. No, John Williams i Steven Spielberg to taka współpraca już, nazwijmy to, dość długo trwała. 30 film panowie właśnie chyba kończą, z tego co wiem. No właśnie, bo John Williams mimo 94 lat na emeryturę nie przechodzi. Zobaczymy, co będzie, gdy dotrze do wieku Clint Eastwooda, który tydzień temu ogłosił, że na emeryturę jednak przechodzi, a lat ma 96. No, każdemu życzymy tyle zdrowia i tak ciekawej pracy, dającej satysfakcję. Oby tak długo tworzył i ten pianista.

Kto był tak hucznie oklaskiwany w Filharmonii Narodowej? No oczywiście Bruce Liu. Nieco ponad 5 lat temu, a skoro były to wariacje na temat La ci darem la mano, to był to etap 3. A u nas już za chwilę magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.

0: Jest dokładnie 7:30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. 25 maja w Watykanie zaprezentowano pierwszą encyklikę Leona XIV zatytułowaną Magnifica Humanitas. To dokument długo oczekiwany, bo pierwsza encyklika nowego papieża zwykle pozwala lepiej zrozumieć kierunek jego pontyfikatu. W tym przypadku jej tematem stała się sztuczna inteligencja, cyfryzacja i pytanie o miejsce człowieka w świecie nowych technologii, mówi ksiądz biskup profesor Jacek Grzybowski.
3: 135 lat temu papież Leon XIII wydał ważną dla Kościoła i potem, jak się okazało, dla całego świata encyklikę Rerum Novarum. Wydaje się, że wprost nawiązuje Leon XIV właśnie do tamtej encykliki, która, pamiętajmy, powstała w drugiej połowie XIX wieku, wieku wielkiej przemiany technologicznej, industrializacji Europy i rosnących ogromnych problemów związanych z pracą, z robotnikami, z wyzyskiem, z tym, jak zmieniała się technologicznie Europa, ale także przez to zmieniało się życie milionów ludzi. Owe rzeczy nowe wtedy w XIX wieku, to był wzrost technologii maszyny parowej i tego, co sprawiło, że Zachód osiągnął ogromne sukcesy i finansowe, i technologiczne. Dziś Leon XIV wskazuje na rzeczy nowe, które zmieniają naszą rzeczywistość i także są technologią. Oczywiście już po tych ponad 135 latach inną, ale tak samo mocno od

0: działającą na nasze społeczeństwa. Wydaje się zatem, że Leon XIV świadomie nawiązuje z mocą do swojego poprzednika Leona XIII, pokazując, minęło ponad 130 lat, ale wciąż relacja człowieka i społeczeństwa wobec wytworów ludzkich jest istotna i nie może Kościół przejść wobec tych wyzwań obojętnie.
1: Papież nie zaczyna encykliki od opisu sztucznej inteligencji i świata cyfrowego, lecz od dwóch obrazów biblijnych. Pierwszy obraz to wieża Babel, drugi to odbudowa Jerozolimy przez Nehemiasza.
0: Tak, to piękne bardzo obrazy, które tak naprawdę nawiązują do konstruowania, no bo to są, można by powiedzieć, obrazy inżynieryjne. Zbudować wieżę Babel, pięknie to jest opisane w Księdze Rodzaju, zbudujmy sobie miasto i wieżę, która będzie dla nas znakiem, abyśmy się nie rozproszyli. To jest ten biblijny przykład pychy człowieka, który nie potrzebuje Boga, aby w świecie rządzić, aby w świecie się odnaleźć, aby w świecie panować. I drugi obraz, już znacznie późniejszy historycznie, właśnie odbudowy świątyni, konstruowania inżynierskiej pracy nad świątynią Bożą, aby przywrócić kult Boży, kult Jahwe w zniszczonej Jerozolimie. Więc wydaje mi się, że tu genialnie papież ładnie jakby podprowadza nas. Te obrazy biblijne dotyczą właśnie wykorzystania techniki, mocy, jakby zdolności człowieka, także tych inżynieryjnych, tak? Zbudujmy miasto, zbudujmy wieżę, odbudujmy świątynię, ale w dwóch różnych intencjach. Jedna jest poświęcona właśnie temu, żeby umocnić się tak, aby człowiek całkowicie panował nad historią, nad geografią, nad rzeczywistością. Druga w pokorze wobec Boga, Stwórcy świata, który daje nam świat w zarząd, ale pragnie, abyśmy go kształtowali według jego woli, według jego zamysłu.
1: Czyli tak naprawdę dwa modele rozwoju. W jednym modelu stawiamy na pokonywanie ograniczeń, w drugim stawiamy na wzrost, ale od strony ludzkiej.
0: Tak, albo w drugim chcemy zharmonizować ludzką technikę, ludzką inżynierię, ludzki potencjał technologiczny z personalizmem. I to widzę w tej encyklice. Znaczy, papież nie jest wrogiem technologii, nie jest wrogiem sztucznej inteligencji, wbrew różnym komentarzom, nie jest wrogiem jakby tego rozwoju człowieka, który będzie tylko postępował, ale mówi wyraźnie, że my jako ludzie musimy zawsze pamiętać, że on ma służyć całemu człowiekowi, także jego głębokiej duchowości i także jego religijności, no bo większość ludzi na świecie jest religijnych, uznaje jakąś transcendencję i opiekę Boga nad światem. Więc jakby to jest bardziej według mnie takie obrazy, które pokazują dwa podejścia do świata związane z podejściem do człowieka, albo ja, i dlatego też cytuję tam świętego Augustyna, albo ja siebie uwielbiam i wtedy czynię siebie panem całego stworzenia i nie ma dla mnie żadnych ograniczeń, albo jestem tym, który uprawia, dogląda, przemienia, ale jakby ze świadomością, że tu jest inny stwórca, inny pan, inny ojciec tej rzeczywistości, który dał ziemię, świat, technologię w zarząd ludziom, pamiętając o tym, że to ostatecznie człowiek jest tym prawdziwym obrazem Boga na ziemi.
1: Kiedy budujemy świat wedle modelu wieży Babel, dominującą rolę zaczyna odgrywać paradygmat technokratyczny, który bardzo precyzyjnie Leon XIV stara się scharakteryzować w tej encyklice.
0: Pokazuje tam rzeczywiście, że technologia w tym paradygmacie nie jest tylko narzędziem, tak jak powinna być, ale tak naprawdę jest jakby podporządkowaniem człowieka, jego rzeczywistości, mocy technologii. I takim bardzo mocnym już wymiarem paradygmatu technokratycznego jest transhumanizm i posthumanizm, czyli próba zmiany w ogóle natury człowieka. No i tu trzeba wyraźnie powiedzieć, oczywiście to jest wspomniane w encyklice, no ale takie prace trwają, to jest jakiś nurt, tak byśmy powiedzieli, transhumanizmu bardzo mocny w niektórych środowiskach, cyborgizacji człowieka, czyli że możemy już usprawniać władze ludzkie tak mocno, że być może zmienimy także naturę ludzką, także pod wpływem badań czy też różnego rodzaju manipulacji genetycznych. O tym piszą transhumaniści, widząc to jako przyszłość, papież przed tym ostrzega, jakby wyraźnie stara się pokazać, że nie możemy podporządkować człowieka temu paradygmatowi technokratycznemu, ponieważ, i to jest teza papieża, zagubimy swoje własne człowieczeństwo.
1: To jest pewnego rodzaju takie ekstremum myślenia w ramach paradygmatu technokratycznego, ale chodzi o to, że na co dzień człowiek staje się przedmiotem, na który się patrzy.

0: patrzy tylko pod kątem wydajności i zdolności konsumpcyjnej. Człowiek jest rozpatrywany jako trybik maszyny.
1: Tak, albo nawet byśmy powiedzieli jako zasób, jako produkt, nie jako osoba, no bo to jest właśnie największe zagrożenie, że człowiek będzie zasobem treści, które realizuje sztuczna inteligencja i cała niezwykle coraz bardziej i coraz mocniej fascynująca technologia. Więc tak, rzeczywiście to przed tym ostrzega. I on jest taki najbardziej codzienny, ten wpływ tej technologii. To znaczy my sami widzimy, korzystając z różnego rodzaju urządzeń, które są już realizowane w ramach sztucznej inteligencji, nie tylko czatu GPT, ale naprawdę różnych rzeczy, które pomagają nam nawet w życiu społecznym, że jest to niebezpieczeństwo, że człowiek może być postrzegany nie jako twórca, nie jako ten, który panuje nad tym, tylko jako pewien rodzaj właśnie trybika, jak pan redaktor powiedział, ja bym powiedział zasobu, którym się technologia posługuje. I to jest straszne.
0: Paradygmat technokratyczny zostaje obecnie wzmocniony przez wszystkie technologie cyfrowe, a zwłaszcza przez sztuczną inteligencję. I tu papież zwraca uwagę na bardzo istotną rzecz, że właśnie te narzędzia cyfrowe, te rozmaite algorytmy, z którymi mamy do czynienia, nie są neutralne pod względem wartości. One przyjmują oblicze tych, którzy je wytwarzają, finansują i którzy nimi się posługują. I tu papież widzi niebezpieczeństwo.
1: Tak, uważam, że to jest bardzo słuszna uwaga Leona XIV, ponieważ często o tym zapominamy. Myślimy, że to są właśnie jakby technologie czyste. Taki, bym powiedział, R2D2, którego wprowadzamy dane i on jakby w sposób czysty, jakby z czystą intencją nam te dane obrabia, przerabia i je nam oferuje. Tak nie jest. W niektórych takich drobniejszych pracach może tak być, natomiast ostatecznie, jak wiemy, algorytmy pracują na bardzo skomplikowanych formułach i mogą sprawić, że człowiek zostanie zamknięty w pewnych treściach i tematach. I tak naprawdę wprost mówi papież o wychowaniu młodego pokolenia, że grozi nam zamknięcie na poszukiwanie prawdy. Więc to jest rzeczywiście bardzo słuszna uwaga Leona XIV, że my zapominamy, że za całym tym technologicznym sztafarzem jest jakieś zaplecze, które jest niewidzialne, a które jest często bardzo mocno sprofilowane albo może być manipulowane. I dlatego papież mówi wprost, to jest zagrożenie dla społeczeństwa, dla prawdy, dla wychowania, może dla demokracji.
0: Komercja sprawia, że algorytmy będą promować treści, które są oparte na uczuciach, na lękach, na naszych słabościach i które są konfliktogenne, które polaryzują społeczeństwo.
1: Tak, widzimy to też pod platformach cyfrowych, które do tej pory działały. Jest już kilkanaście przynajmniej dobrych publikacji, które pokazują, że platformy społecznościowe, te najbardziej popularne, żywią się konfliktem, żywią się napięciem, żywią się agresją wręcz, ponieważ one, wzbudzając właśnie te napięcia czy konflikty, jednocześnie generują ogromny ruch w tych platformach, więc wcale twórcom tych platform często nie zależy na pojednaniu i pokoju, a wręcz na podsycaniu różnego rodzaju antagonizmów. Tak jak mówię, jest to już dobrze opisane, natomiast to wchodzi teraz już nie od strony tylko, jakby to powiedzieć, twórców platform, ale właśnie sztucznej inteligencji, która sama jakby uczy się takiego, a nie innego funkcjonowania w różnego rodzaju doświadczeniach. Ona jakby na swój sposób, oczywiście w dużym cudzysłowie, rozpoznaje już swojego odbiorcę, no bo każdy, kto korzystał z czatu GPT dość, jakby to powiedzieć, regularnie, to zaobserwował, że ChatGPT jakby profiluje nas. On wie, w jakim jesteśmy mniej więcej wieku, czym się zajmujemy, jakie tematy nas interesują, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. On to wszystko wie. Nam się wydaje, że tego nie wie. To tak jak nasze smartfony, no doskonale nas jakby opisują. I tu jest to niebezpieczeństwo, mówi papież, że technologia po prostu tak nas ogarnie, że będzie nami kierowała, ale ostatecznie nie technologia, tylko twórcy tych treści, które są jakby podawane przez różnego rodzaju urządzenia cyfrowe.
0: W związku z tym można powiedzieć, że sztuczna inteligencja i świat cyfrowy nie tylko utrudnia nam dostęp do prawdy, ale odbiera nam wolność świadomych wyborów i jest zagrożeniem dla demokracji.
1: No to bardzo mocna teza Leona XIV. On oczywiście jakby ją formułuje w takim szerokim kontekście. Te zdania tam padają, ale jakby on je uzasadnia, jakby pokazuje, do czego doprowadza nieuczenie młodego pokolenia kompetencji krytycznego myślenia, sprawdzania informacji, jakby takiej właśnie

ostrożności wobec tego, co mówią cyfrowe twory, a zachęca do tego, żeby skupiać się właśnie na relacjach, na bardzo takim krytycznym, ale w takim znaczeniu uważnym czytaniu czy przekazywaniu treści, uczeniu się, pogłębianiu swoich kompetencji.

0: chronić nowe pokolenie, które już żyje właśnie w czasach cyfrowych przed negatywnym wpływem technologii.
1: Tu pojawia się jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Stajemy się przedmiotem, można powiedzieć, w rękach algorytmów, ale nie tylko w tym sensie, jakie informacje są nam podsuwane, ale w tym znaczeniu, że algorytmy zaczynają decydować o naszym losie.
0: No tak, niestety jest to jakiś wynik takiego idealistycznego czy naiwnego myślenia, że technologia właśnie jest bezstronna. I są takie pomysły, że właśnie można powierzyć jej zadania społeczne, czyli rządzenia, że ona będzie sprawiedliwsza przez to, że jest właśnie pozbawiona emocji, że będzie rzetelniejsza, ponieważ nie ma na nią wpływ korupcja na przykład, tak nie można jej przekupić. Tak, to są takie według mnie, i to papież też to sygnalizuje, naiwne przekonania, że ta technologia jest czysta, taka jakby pozbawiona właśnie takich negatywnych, wewnętrznych uwarunkowań stworzonych przez jej twórców. Tak? I to jest, uważam, bardzo istotne, że trzeba patrzeć na tą technologię jako na coś, co jest wytworem człowieka dla człowieka. I ona nie jest czysta, ani nie jest całkowicie jakby taka pozbawiona pewnych elementów zagrożenia. Cała ta encyklika właściwie jest o tym, że to, co nam technika daje, że ona coś nam daje i to są wielkie rzeczy, które ułatwiają nam pracę, przyspieszają wiele procesów, dzięki nim żyje się nam lepiej, jakby sprawniej. Natomiast technologia też coś nam odbiera i powinniśmy zawsze o tym pamiętać. I także w życiu społecznym ona może nam coś odebrać, do czego ostatecznie ludzie tęsknią, czyli do przyjaźni, miłości, spotkania. Tam dużo na przykład papież mówi o tym, że technologia nigdy nie zastąpi spotkania i kontaktu ciała. Ciało człowieka jest jakby elementem właśnie takim, który jest niezastąpiony. I rozmowa, spotkania. On też mówi właśnie w tym wychowaniu młodzieży, że małe grupy, że dyskusje, jakby bycie razem. To sprawia, że my czujemy, że jesteśmy ludźmi, a nie jesteśmy właśnie zasobem, który w jakiś sposób korzysta, ale także jest wykorzystywany przez technologię.
1: O encyklice Leona XIV, Magnifica Humanitas, mówił ksiądz biskup profesor Jacek Grzybowski. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Way to Oasis. To utwór Zbigniewa Seiferta w interpretacji Atom String Quartet. Muzyka tego skrzypka musiała pojawić się dziś na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, no bo właśnie dziś, 7 czerwca, przypominamy Zbigniewa Seiferta w 80. rocznicę urodzin. Mógłby być z nami, artyści tworzą do późnego wieku. Jego nie ma z nami niestety już bardzo długo. Zmarł w wieku 32 zaledwie lata i tak zapisał się w panteonie polskich muzyków jazzowych i światowych skrzypków jazzowych. Wiolinistyka jazzowa wyglądałaby zupełnie inaczej, przynajmniej nad Wisłą, gdyby nie jego nagrania, których jednak relatywnie mało zostało w porównaniu do tego, co mogłoby się wydarzyć. Ale nie ma co gdybać. Upamiętnienie Zbigniewa Seiferta w naszym kraju jest na dość wysokim poziomie, a jedną z głównych zasług w tym temacie Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy imienia Zbigniewa Seiferta. Ja wiem, że jest rok wieniawskiego i ten konkurs będzie rozgrzewał emocje melomanów muzyki klasycznej, no jednak już w tym miesiącu, od 17 do 20 czerwca, trwać będzie Seifert Competition i my serdecznie Państwa do Krakowa na ten konkurs zapraszamy. Zakwalifikowało się 10 artystów z 6 krajów, w tym 4 Polaków. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za Magdalenę Ślusarz, Wojciecha Maciejowskiego, Mikołaja Kostkę i Wojciecha Barteczka, a w samym Atom String Quartet 2 czy 3 laureatów tego konkursu z poprzednich edycji. Jest 7:50, niespełna 10 minut do 8:00.

fragment pierwszego koncertu fortepianowego S-dur Franciszka Liszta. Solistą Lang Langa towarzyszyli mu filharmonicy wiedeńscy. O godzinie 8, czyli za niespełna 5 minut w programie drugim Polskiego Radia Nabożeństwo, a my z Wojciechem Ciarką, który realizuje program, wrócimy do Państwa o 9, punktualnie o 9. Rzecz jasna z kolejną porcją muzyki, ale również z audycją Aleksandry Łapkiewicz, czyli coniedzielną Kunstkamerą. Do jakiego tym razem muzeum się wybierzemy, to wszystko jeszcze przed nami. Na razie mogę zdradzić, że będziemy w Krakowie. A do tej pory słuchaliśmy w poranku dwójki i klasyki, i jazzu, i muzyki filmowej, ale nie było jeszcze wątków folkowych. Wowakin i Leć głosie, porosie.

0: Autopromocja.
1: Kolej u swych źródeł była obietnicą przyspieszenia oraz narzędziem łączącym oddalonych od siebie ludzi. Zarazem jednak od samego początku pozwalała na organizowanie ludzkich biografii według odgórnie ustalonych rozkładów jazdy. W obsypanym nagrodami dokumencie pociągi staje się figurą historii. Niesie, wywozi, przywozi, rozdziela i łączy. Jest rytmem epoki, ale też narzędziem odtwarzania cyklów przemocy i nadziei, rozstań i powrotów. O poetyckim wymiarze archiwalnych nagrań, z których złożony jest dokument, porozmawiamy z autorem filmu, Maciejem Dyrgasem. Zapraszam dziś o 13.30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Minęła ósma. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy Państwa do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z parafii w Żychlinie koło Konina. Nabożeństwo sprawuje i kazanie wygłosi ksiądz proboszcz Tadeusz Jelinek.
3: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen. Hasłem dzisiejszej niedzieli niech będą dla nas wszystkich słowa: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. W tym roku obchodzimy 416 lat parafii. 416 lat istnienia, 416 lat błogosławieństwa Bożego, które spoczywa nad Żychlińską parafią. I chcielibyśmy na rozpoczęcie nabożeństwa dziękować Bogu, śpiewając pieśń numer 231. Alleluja, pośpieszmy nieść naszemu Bogu hołd i cześć.

Panie, moje serce się nie wywyższa. Nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie gonią za wielkimi rzeczami. Zbyt niezwykłymi dla mnie. Przeciwnie, swoją duszę uspokajam i uciszam. Jak niemowlę przy piersi matki, tak spokojna jest moja dusza. Izraelu, ufaj Panu, teraz i na wieki. Boże Wszechmocny, Tobie dziękujemy za ten czas. Czas, kiedy Ty, Panie, objawiasz się nam. Za ten czas naszego życia, kiedy możemy razem służyć Tobie. Dziękujemy Ci, Boże, że powołałeś nas do życia, że powołałeś nas do służby, że pokazujesz nam drogę, którą mamy podążać. Prosimy Cię, Boże, Ty, który dajesz dary swoje, spraw, byśmy umieli z nich właściwie korzystać. Błogosław nam dzisiaj w tym darze słuchania i głoszenia i śpiewania Tobie na chwałę, Panie. Prosimy Cię o dar modlitwy i by Twoja łaska

łaska, Panie, napełniała nas wszystkich. Zawsze. Prosimy Cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Wsłuchajmy się w lekcję Starego Testamentu zapisaną w Księdze Micheasza, 6 rozdział od 6 wersetu.
1: Z czym stanę przed Panem i jak pokłonię się Bogu na wysokościach? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną i rocznymi cielcami? Czy Pan będzie miał upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam oddać pierworodnego za mój występek, złożyć własnego syna jako ofiarę za mój grzech? Pouczono cię, człowiecze, o tym, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko tego, abyś czynił sprawiedliwość, miłował życzliwość i abyś postępował pokornie z twoim Bogiem.
0: Błogosławieni, którzy słuchają Słowo Boże i strzegą Go w sercach swoich.

0: Wsłuchajmy się w lekcję Nowego Testamentu, zapisaną w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział od 4 wersetu.
1: Różne są dary łaski, ale ten sam Duch. Różne są też posługi, ale ten sam Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym jednak Duch objawia się dla wspólnego dobra. Temu bowiem przez Ducha jest dany dar mądrości słowa. Innemu natomiast według tego samego Ducha umiejętność poznania. Jednemu dar wiary w tym samym Duchu. Drugiemu zaś łaska uzdrawiania w tym jednym Duchu. Innemu dar czynienia cudów, innemu prorokowania, jeszcze innemu rozpoznawania duchów. Jednemu różne rodzaje języków, drugiemu natomiast dar tłumaczenia języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna tak, jak chce. Tak bowiem, jak jest jedno ciało i ma wiele członków, a wszystkie członki, chociaż jest ich wiele, są jednym ciałem, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy przecież w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jest jeden członek, lecz liczne. Jeśli noga powiedziałaby, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy przez to rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli ucho powiedziałoby, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy przez to rzeczywiście nie należy do ciała? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? A jeśli całe byłoby słuchem, gdzie byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Jeśli zaś wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? A tak wiele jest członków, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Ale o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które uchodzą za słabsze. Te więc, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem. I te wstydliwe traktujemy z większą przyzwoitością. Te zaś, które nie należą do wstydliwych, nie potrzebują tego. Ale Bóg tak ukształtował ciało, że obdarzył większą czcią te członki, którym jej brakuje, aby nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby członki tak samo troszczyły się o siebie nawzajem. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki.

0: Jeśli jednemu członkowi jest okazywany szacunek, radują się z nim wszystkie członki. Ludzie prości bądź niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? A jeśli natomiast wszyscy prorokowaliby, a wszedłby ktoś z niewierzących lub człowiek prosty, to przez wszystkich jest przekonywany, przez wszystkich jest osądzany. Tajniki jego serca stają się jawne i tak upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: rzeczywiście, Bóg jest pośród nas.
1: Wzrastajmy w łasce i w poznaniu Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, któremu niechaj będzie cześć i chwała teraz i na wieki wieków. Amen. W odpowiedzi na usłyszane słowo zechciejmy wyznać wiarę naszą, mówiąc słowa wyznania apostolskiego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tekst Ewangelii, który pragnę teraz przeczytać, zapisany jest u świętego Marka, 10 rozdział od 42 wersetu. Jezus przywołał do siebie uczniów i powiedział: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a przywódcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie wśród was. Lecz kto chciałby stać się między wami wielki, będzie waszym sługą. A kto chciałby być między wami pierwszy, będzie niewolnikiem wszystkich. Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Błogosław, Panie, słowo Twoje i mów do nas. Niechaj Twoje słowo przemienia nasze życie na lepsze. Amen. Pewien znany profesor uniwersytetu po wykładzie został zauważony przez studentów, jak pomaga starszemu woźnemu przenosić ciężkie krzesła po spotkaniu. Jeden ze studentów zdziwiony powiedział: panie profesorze, przecież nie musi pan tego robić. Profesor odpowiedział spokojnie: człowiek, który uważa, że w pewnych rzeczach robić nie musi, bardzo szybko zaczyna uważać się za ważniejszego od innych. To zdanie mocno przypomina dzisiejszą Ewangelię. Bo Jezus po raz kolejny odwraca logikę tego świata. Wiemy, że uczniowie walczyli o względy, o znaczenie. Zaczynają myśleć kategoriami, kto ważniejszy, kto bliżej Jezusa, kto będzie miał większy wpływ. A Chrystus mówi bardzo wyraźnie: wiecie, że władcy narodów nadużywają swej władzy? I mówi do uczniów: nie tak ma być między wami. To jest właśnie manifest Kościoła. Bo przecież świat często buduje relacje na sile, dominacji, kontroli, prestiżu,

szafowania wiedzą i informacją i hierarchią. Chrystus buduje wspólnotę na służbie. Bardzo mocno w tym wszystkim brzmią słowa, które przekazuje nam apostoł Paweł. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Myślę, że największym zagrożeniem dla Kościoła nie jest tylko problem zewnętrzny, laicyzacja czy cokolwiek z tych rzeczy. Największym zagrożeniem jest moment, kiedy Kościół zaczyna myśleć jak świat. Kiedy urząd, funkcja staje się ważniejszy od człowieka, autorytet zastępuje służbę, struktura staje się ważniejsza niż Ewangelia. A przecież Jezus nie stworzył zarządu ani religijnej elity. Stworzył wspólnotę uczniów. Najbardziej spektakularnym obrazem Ewangelii jest scena umycia nóg, gdzie Jezus myje nogi swoich uczniów. Chrystus, Pan i Nauczyciel, klęka przed uczniami. W tamtym świecie mycie nóg należało do niewolników. Dlatego ten gest był tak szczególny i szokujący. Jezus pokazuje, prawdziwa wielkość nie polega na tym, ilu ludzi stoi przed tobą, ale przed iloma ludźmi potrafisz uklęknąć. Może właśnie tutaj Kościół zagubił swoją drogę. A jeśli już myje nogi, to często na pokaz. Kościół traci ducha Chrystusa wtedy, gdy bardziej zaczyna przypominać system władzy niż wspólnotę służby. I dotyczy to każdego wyznania, także naszego. Bo pycha religii potrafi ukryć się wszędzie. Pod purpurą, pod togą, pod tytułem, pod funkcją, a czasem nawet pod pozorem pokory. W tradycji reformowalnej bardzo ważne jest rozumienie, że biskup czy zwierzchnik nie jest panem Kościoła, a powinien być równym z równych, odpowiedzialnym za jedność, sługą wspólnoty, a nie właścicielem sumień innych ludzi. Synody, rady, kolegia, wszystkie gremia kościelne powinny być miejscem wspólnego rozeznania, słuchania siebie nawzajem, szukania woli Boga, a nie walki o wpływy i konflikt interesów. Bo Kościół, który ma jakieś interesy, to można powiedzieć, że pycha idzie przed upadkiem. Bo Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy razem szukają Chrystusa. Współcześnie wielu ludzi odchodzi dziś nie od Boga, ale od religii formalnej, kościołów, wspólnot pozbawionych ducha Ewangelii. A duch Ewangelii to służba.

służba sobie nawzajem. Bo ludzie są zmęczeni pychą, obłudą, hipokryzją, dominacją, wywyższaniem się, wzajemnym osądzaniem, chłodem instytucji. A przecież człowiek, budując się w przebudzeniu do nowego życia, kiedy nagle budzi się i widzi, że coś jest nie tak, to czego najbardziej potrzebuje? Prawdy, pokory, wysłuchania, obecności i przede wszystkim miłości. Bo przecież na końcu życia co będzie najważniejsze? Kto miał wyższy urząd, funkcję? Kto wygrał głosowanie? Kto miał większe poparcie? Kto powiedział wyraźniejsze słowo? Kto miał więcej racji? Kto miał ostatnie zdanie w wypowiedzi? Kto rządził? Nie. Najważniejsze będzie jedno. Czy nasza droga była za Chrystusem? Czy chcieliśmy być podobni do Niego? A Chrystus powiedział: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Czy czasem nie oczekujemy, że On, Jezus, będzie nam służył? I może właśnie od tego powinniśmy zacząć. W każdym kościele, na każdym synodzie, w każdej parafii, z każdym duchownym. Nie od pytania w głębi własnego serca, jak być u góry, jak zachować władzę, jak być najważniejszy, ale komu dziś mogę służyć? Komu dziś mogę pomóc? Komu dzisiaj mogę poświęcić czas? Z kim chcę być? Amen. Wstańmy i przyjmijmy życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie.

Stańmy do modlitwy. Dzięki Ci składamy, Ojcze, za Twoje święte imię. Ty, który dałeś nam miejsce na ziemi, Ty, który dałeś nam właściwe wskazówki, jak żyć. Ty, który dałeś nam Jezusa Chrystusa, byśmy żyli wiarą, byśmy wiedzieli, co to znaczy życie. W Jezusie Chrystusie, Panie, dałeś nam to wszystko, co jest potrzebne nam do życia, aby zrozumieć, jaką drogą mamy iść, co robić, jak postępować. Pomóż nam często w naszych trudnych decyzjach, rozmyślaniach zadać sobie pytanie, co uczyniłby Jezus Chrystus? Dziękujemy Ci za Twoją moc, za to, że Ty, Panie, uniżyłeś samego siebie, byśmy my wszyscy mogli znaleźć miejsce w Twoim królestwie. Dzięki Ci składamy za Twojego Ducha, który napełnia nasze życie. Dziękujemy Ci za to, co mienione i prosimy o to, co przed nami. Ty, Panie, znasz. Każdy włos na naszej głowie, Ty znasz każdy dzień naszego życia. Ty znasz, Panie, jakimi jesteśmy ludźmi. Dlatego prosimy Cię, pomagaj nam, byśmy doskonalili się w miłości, byśmy doskonalili się w poświęceniu. Prosimy Cię, Boże, o nasze problemy, o nasze kłopoty, byś Ty, Panie, był na naszych ustach, kiedy nie wiemy, jak rozwiązać problem. Byś Ty, Panie, był na naszych ustach, kiedy chcemy wielbić i chwalić Twoje imię, bo wielki jesteś, Panie. Błogosław, Panie, wszystkim

chorym. Błogosław wszystkim cierpiącym. Błogosław tym wszystkim, którzy szukają Twojego miejsca. Prosimy Cię. Przemieniaj nasze życie na lepsze. Spraw, że będziemy chcieli

0: niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.
1: Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad Tobą, niech Ci będzie miłościw. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój święty pokój. Amen. Idźmy już w pokoju, o miłości wzajemnej, o czynieniu dobra nigdy nie zapominajmy, albowiem to są ofiary naszych serc miłe Bogu.

Wysłuchali Państwo nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z parafii w Żychlinie koło Konina. Nabożeństwo sprawował i kazanie wygłosił ksiądz Tadeusz Jelinek, proboszcz parafii. Śpiewał chór parafialny Deo Gloria.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 9:00. Słuchają nas Państwo w niedzielę, jest już 7 czerwca, czas pędzi. Imieniny obchodzą dziś Anna, Antoni, Jarosław, Robert, Teresa i Wiesława. A w studiu od rana Wojciech Ciarka za konsoletą, przed mikrofonem Roch Siciński. Cieszymy się, że są Państwo z dwójką. No i specjalnie dla Państwa Marcin Pesta zebrał aktualne wiadomości ze świata kultury. Zapraszamy na kolejny serwis. Marcinie, oddaję Ci głos.
1: Dziękuję. Witam ponownie. W Koszalinie rozpoczyna się dziś 45. Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film. Najstarsza w Polsce impreza poświęcona wyłącznie debiutom filmowym. W programie znalazło się ponad 100 produkcji, w tym 13 pełnometrażowych fabuł, 14 dokumentów oraz 70 krótkich metraży. O główną nagrodę Wielkiego Jantara powalczą m.in. filmy Silver, Królestwo czy Zapiski z Oblężonego Miasta. O tym, co dominuje w konkursie, mówi dyrektorka programowa festiwalu Anna Serdiukow.
2: Przede wszystkim rodzina i to w takim ujęciu trochę terapeutyzującym i rozliczeniowym. Bardzo dużo jest filmów, które gdzieś podejmują dialog z rodzicami i zwykle są to właśnie filmy, które gdzieś mają coś wyjaśniać, coś naprawiać, rozliczać, ukazywać jakąś historię, która była przemilczana przez lata w rodzinie. Bardzo dużo jest filmów, które składają hołd dziadkom, babciom i ukazują takie historie sprzed lat, nieznane, przekazywane trochę jak gawęda w rodzinie, ale twórcy młodzi dochodzą do wniosku, że to są historie, które chcieliby opowiedzieć światu.
1: Wydarzenie otworzy dziś pokaz filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy z muzyką na żywo. 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych potrwa do 13 czerwca, a wszystkie pokazy są bezpłatne. Film Igrający z diabłem Piotra Małeckiego i Maćka Nabrdalika zdobył Złotego Lajkonika dla najlepszego polskiego pełnometrażowego dokumentu na 66. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Wśród laureatów znalazł się także Jakub Piątek, który zdobył Złotego Lajkonika za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny Bacewicz i Bomsori. W międzynarodowym konkursie dokumentu Złoty Róg zdobył film Na zawsze Tristan w reżyserii Tobiasa Nolego i Lorana Bonarda. 66. Krakowski Festiwal Filmowy zakończył się wczoraj wieczorem. W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie dziś finisarz wystawy Barbary Kasten Postabstrakcja. To pierwsza tak szeroka prezentacja twórczości jednej z najważniejszych amerykańskich artystek pracujących na pograniczu fotografii, rzeźby, instalacji. W programie finisarzu warsztaty cyjanotypii dla

0: dorosłych, oprowadzanie kuratorskie oraz spotkanie abstrakcja w fotografii, mówi dyrektorka Zachęty Agnieszka Pindera.
1: Jesteśmy w sali Narutowicza. Jest to bardzo wysoka sala z różnego rodzaju elementami dekoracyjnymi. Odbijają się nie tylko one, ale odbijają się w takich krzywych zwierciadłach, w bardzo mocnych kolorach, również prace prezentowane na ścianach, ale też nasze ciało widzów, nasz obraz jest kompletnie zdeformowany. I to jest z jednej strony taki sygnał, że jesteśmy na wystawie artystki, która pracuje z percepcją i z przestrzenią. Z drugiej strony myślę, że podkreśla też jej taką bardzo otwartą, bardzo pozytywną i radosną osobowość.
0: Wystawę Barbara Kasten Postabstrakcja można oglądać jeszcze tylko dziś do 20 w Warszawskiej Galerii Zachęta. W 115. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci wybitnego szwajcarskiego pisarza Maxa Frisza w Zurichu zostanie dziś przyznana nagroda literacka jego imienia.
2: Trofeum literackie otrzymuje Austriak Michael Kohlmeier, autor licznych powieści, sztuk teatralnych i słuchowisk. 76-letni pisarz zasłynął przepisywaniem antycznej klasyki w powieściach jak Telemach czy Kalipso, bazujących na Odysei Homera, koncentrujących się jednak na życiu wewnętrznym i psychice bohatera. W swojej najnowszej filozoficznej noweli pod tytułem Zepsuci, Kohlmeier zgłębia naturę zła. Jury nagrody Maxa Frisza stwierdza, że autor, jako odważny narrator i pełen pasji myśliciel, zawsze podejmuje refleksję nad prawdą, moralnością i zagrożeniami dla naszej kultury demokratycznej. Przyznawana od 1998 roku, co 4 lata, nagroda należy do najwyżej dotowanych wyróżnień literackich i opiewane 40 tysięcy franków szwajcarskich. Jej laureatami są m.in. Maja Hadelab i Robert Menasse. Tegoroczna gala wręczenia odbędzie się na scenie Schauspielhaus, teatru, w którym wystawiano wiele sztuk Maxa Frisza. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Po więcej informacji ze świata kultury odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: W tej chwili w większości regionów około 20 stopni Celsjusza i no, wiele więcej nie będzie na zachodzie czy na Pomorzu, za to na południowym wschodzie kraju dziś temperatury mogą osiągnąć nawet 26 stopni Celsjusza, tak mówią synoptycy. No ale zachmurzenie ma wzrastać do dużego, poza Podkarpaciem wszędzie ma padać. Albo będą to przelotne deszcze, albo burze. Niebo nad Warszawą wciąż w żaden sposób tego nie zdradza, ale tutaj też ma pokropić. Wiatr słaby i umiarkowany, no oczywiście w czasie burz nie tak słaby, bo porywy wiatru mają sięgać do 70 km na godzinę.
5: Reklama.
6: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Trwa niedzielny poranek dwójki, jest prawie 9 minut po godzinie 9, a my już teraz Państwa zapraszamy na ciąg dalszy na antenie programu drugiego, czyli na spotkanie z bohaterem audycji Cafe Muza. O godzinie 10 nasze studio odwiedzi Jerzy Salwarowski, który w tym roku będzie świętował okrągły swój piękny jubileusz. My na to spotkanie z Marcinem Majchrowskim zapraszamy, a muzycznie sięgamy może trochę przewrotnie, nie po Szymanowskiego, a po muzykę Feliksa Janiewicza. To nagranie sprzed mniej więcej 30 lat, kiedy Jerzy Salwarowski prowadził Polską Orkiestrę Radiową, a w roli solisty tutaj Konstanty Andrzej Kulka. To będzie trzecia część koncertu skrzypcowego Emol Janiewicza.

0: Jerzy Salwarowski będzie bohaterem audycji Cafe Muza. To za 47 minut w Dwójce, a potem także na kanale YouTube programu Drugiego Polskiego Radia. My serdecznie Państwa zachęcamy do tego, by odwiedzać i na naszą stronę internetową, i nasz kanał YouTube, ale także profile w mediach społecznościowych. Dzięki temu nie umkną Państwu, co ciekawsze, programy, spotkania, audycje i reportaże. Przed chwilą powiedziałem, że solistą Konstanty Andrzej Kulka, i tak było, a z kolei pierwszy utwór po godzinie 7 dziś, i od czego zaczęliśmy poranek, czyli Miłość jest jak niedziela, to była Gaba Kulka. I z góry Państwu mówię, że to zbieg okoliczności. Oczywiście nie ta zbieżność nazwisk, tylko dobór utworów. No co przed nami w niedzielnym poranku Dwójki? O 9.30, jak co tydzień, Kunstkamera, czyli podróże po świecie sztuki wraz z naszą redakcyjną przewodniczką Aleksandrą Łapkiewicz. Dziś Ola zabierze nas do stolicy Małopolski.
1: W Muzeum Narodowym w Krakowie, w oddziale poświęconym Stanisławowi Wyspiańskiemu, jednym z najpiękniejszych portretów jest macierzyństwo. O historii tego tajemniczego obrazu opowie Magdalena Laskowska, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kuratorka i współkuratorka wystaw poświęconych Stanisławowi Wyspiańskiemu.
0: To za kwadrans, a poprzednie odcinki Kunstkamery także do znalezienia na stronie dwojkapolskieradio.pl. Teraz już na naszej antenie duet Ryszard Galliano i Avia Vital.

wirtuozi mandoliny i akordeonu, bandeonu za nami. A przed nami? No właśnie, powiedziałem po 9, że czas pędzi i rzeczywiście czas pędzi, więc dla tych, co wyczekują wakacji, mogę powiedzieć, że przed nami wakacje. Sprawdziłem, ile dokładnie dni nam zostało, dokładnie według wyliczarki w internecie oczywiście, 18 dni, czyli 446 godzin, co oznacza, że roku szkolnego zostało jeszcze 6,2%, no to już raczej z górki. Oczywiście trzymamy kciuki za tych, którzy starają się dopłynąć do końca. Gratulujemy i zazdrościmy tym, którzy mają najdłuższe wakacje w życiu, czyli maturzystom. No i oczywiście przechodzimy do ciągu dalszego muzycznego w programie drugim, wypatrując tych wakacji, aby były słoneczne i bezpieczne. A teraz koncert skrzypcowy F-dur. Antonia Vivaldiego, skoro skrzypce, to warto powiedzieć, że Giuliano Carmignola obsługuje ten instrument, a towarzyszy mu Akademia Bizantina prowadzona przez Ottavio D'Antone.

W pierwszej godzinie naszego spotkania pytałem, jak państwo wykorzystali, czy też wykorzystują ten długi weekend i przyznam, że spodziewałem się poleceń literackich, tych książek, które czekały i wreszcie w długi weekend się doczekały na swoją kolej, albo zaproszeń na wydarzenia koncertowe czy wystawy. Tymczasem państwo jednak w przewadze wybierają przyrodę i tenis. To łączy słuchaczy radiowej dwójki w długi weekend. Dziękujemy za wiadomości i zdjęcia. Patrząc na ten piękny długi weekend, jeśli chodzi o pogodę, ale także piękne krajobrazy naszego kraju, no to oby tak to się składało częściej. Jak i majówka piękna i słoneczna, taki ten długi weekend. Oczywiście nie cały może słoneczny i nadto ciepły, ale narzekać też nie możemy. No, niewiele czasu zostało do Kunst kamery, ale to idealna przestrzeń na po prostu ładną piosenkę na naszej antenie, bo w dzisiejszym poranku jest różnorodnie, a więc tą ładną piosenką będzie Ella's Song w wykonaniu Emily Elbert.

0: Kunstkamera.
1: Jest to niewątpliwie obraz o wielkim uczuciu Wyspiańskiego do najbliższych, ukazaniem potęgi miłości macierzyńskiej, ukazaniem siły posiadania rodziny, no bo świadomość Wyspiańskiego śmierci, bo jest 2 lata przed śmiercią Stanisława Wyspiańskiego. Wyspiański jest chory już od lat 90., ale wiemy, że choroba przyspiesza i właściwie to jest łabędzi śpiew, bo po 1905 właściwie już tylko pisze, a właściwie dyktuje swoje dramaty leżąc w łóżku. I teraz jest kwestia no, po prostu tego, że Wyspiański już malując macierzyństwo żegna się z rysowaniem pastelami na rzecz twórczości dramatycznej.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. W ostatnich latach życia rodzina była dla Stanisława Wyspiańskiego źródłem siły i ważnym tematem twórczości. W Muzeum Narodowym w Krakowie, w oddziale poświęconym Stanisławowi Wyspiańskiemu, jednym z najpiękniejszych portretów jest macierzyństwo. O historii tego tajemniczego obrazu opowie Magdalena Laskowska, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kuratorka i współkuratorka wystaw poświęconych Stanisławowi Wyspiańskiemu.
1: Jest to pastel, który powstał w roku 1905 i przedstawia rodzinę malarza. Żonę, jego córeczkę Helenkę i najmłodszego synka Stasia. Pastel jest zamknięty w drewnianych, brązowych, prostych ramach, które zakomponował sam Wyspiański. Mamy tą wielką radość i wielkie szczęście, że jest to oryginalna rama i pastel był w rękach tylko jednego kolekcjonera przed przybyciem do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Był bowiem zakupiony bezpośrednio z pracowni artysty przez Feliksa Manga-Jasińskiego. I potem Feliks Manga-Jasiński podarował ten pastel w 1920 roku do zbiorów muzeum.
2: Stanisław Wyspiański swoją rodzinę, żonę i dzieci rysował, malował dość często. Te lata, początek XX wieku, to jest ten czas, kiedy rodzina pojawia się na tych obrazach.
1: Stanisław Wyspiański, jeżeli portretował, to bardzo często portretował swoich najbliższych. Myślał nawet o takim cyklu, na którym przedstawiłby żonę i poszczególne wizerunki swoich dzieci. Te wszystkie portrety, które stworzył, właściwie stworzył między 1902 a 1905, poświęcone najbliższym. Dlaczego najbliższym i dlaczego takie daty? Wyspiański pobrał się z Teofilą w latach 90., to znaczy znał się od lat 90., pobrał się w roku 1900 z nią, natomiast posiadał z nią

0: już wtedy, biorąc z nią ślub, trójkę dzieci. Czyli Teodora, który był dzieckiem przysposobionym i potem kolejno Helenkę, swoją jedyną córeczkę, potem Mietka i na koniec najmłodszego Stanisława. I teraz co robi Stanisław Wyspiański w swoich portretach rodzinnych? Portretuje dzieci w sytuacjach niezwykle intymnych, w sytuacjach wyrywkowych, to znaczy bardzo szybko i kadr każdego ujęcia dzieci jest bardzo zamknięty i bardzo wyrywkowy, wręcz na wzór jakby japońskich obrazów z tamtego czasu, ale też podobny jest do myślenia współczesnych zachodnich malarzy, których Wyspiański świetnie znał, którymi się inspirował też.
1: No tak, bo Wyspiański sam mówił o tym, że portret można malować 15 minut, pół godziny, do godziny, bo później to już nie będzie portret, tylko obraz na temat danej osoby.
0: Tak, tak, mówił, że będzie to już historia tej postaci i mówił, że portret powinien być złapaniem tej chwili, tego momentu, grymasu, zatrzymanego, charakterystycznego ruchu danej postaci, bo tak jak mamy na przykład w portretach Chmiela, jego przyjaciela, gdy Chmiel go odwiedza wieczorem w pracowni, Chmiel charakterystycznie jakby opiera rękę na oparciu kanapy i wtedy Wyspiański mówi stop, stop, zatrzymaj się, w ten sposób ja cię zdejmę. Wyspiański niesamowicie szybko potrafił malować, właściwie rysować pastelami. Rysował jak kredką, wiadomo, rozpoczynał od myślenia nad anatomią twarzy, bo tam u niego wszystko było mocno wystudiowane anatomicznie, bo był świetnie wyszkolonym rysownikiem i na tym kunszcie swoim rysowniczym Wyspiański potrafi jeszcze do tego wszystkiego dołożyć własne przestylizowanie, czyli podkreślanie grubym konturem niektórych rzeczy, wprowadzanie tych niezwykłych barw, no bo wiadomo, że Wyspiański tutaj wprowadza nam cały postimpresjonizm. Świetnie operował plamą barwną, bo proszę zobaczyć, co się dzieje na twarzach. Akurat w przypadku macierzyństwa to jest bardzo specyficzny portret, ponieważ on powstał na innej karcie, zarysowanej karcie pastelu. To znaczy, to są właściwie dwie sklejone karty papieru engr, które wcześniej były zarysowane ornamentem fuksji. Czyli Wyspiański bierze już kartony pokryte ornamentem fuksji i na nich bardzo grubo nakłada warstwy kolejne pastelu, by wydobyć postaci. Stąd ta Helena, ich matka jej, czyli Teofila, mają ubrania, szczególnie matka, kaftan fuksję. Czyli ten kaftan fuksję u Teodory to jest po prostu tło, które wychodzi spod spodu. I teraz proszę popatrzeć, co dzieje się na twarzach tych postaci. One są niezwykle grubo nałożone na warstwa pastelu, bardzo grubo, bo on musi ukryć tą fuksję. My teraz badając różnymi światłami ten portret, czyli oświecając go pod kątem, różnego rodzaju też rodzajami świateł, tą fuksję widać, ta fuksja spod spodu wychodzi i to jest bardzo ciekawe, że on tego był świadomy, ponieważ w raptularzu, czyli w swoim dzienniku, który on prowadził w latach 1904-1905, czyli codziennie zapisywał, co robił w danym dniu, pisze, że właśnie w tym momencie, czyli w czerwcu 1905 roku, maluje tak zwaną wielką fuksję. A potem dodaje, że też maluje Heleny, maluje żonę z Helenami, czyli wyraźnie widać, że on tą fuksję nam tutaj nie ukrywa, tylko przez raptularz pokazuje nam też swój warsztat artystyczny.
1: No właśnie, bo ten obraz jest niezwykle intrygujący i tak jak pani powiedziała o tym, że Wyspiański bierze swój zamalowany wcześniej karton. I co, do czego doszliście? Jak ten obraz powstawał?
0: On też jest niezwykle ciekawy i ma swoją właśnie taką mocno tajemniczą i symboliczną historię, bo to nie jest zdjęcie rodziny. To nie jest uchwycenie kadru z czerwca 1905 roku. To jest niesamowite, ponieważ układ Teodory karmiącej Stanisława, on powtarza z pastelu z roku 1902. Ten pastel jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Tam Teodora ma taki granatowy kaftan, czyli Wyspiański ma ten portret, który teraz jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, u siebie w pracowni, prawdopodobnie na sztaludze. I on maluje to samo ujęcie Teodory i Stanisława z 1902 roku i dokłada nam Helenkę z 1905 roku, czyli Helenkę autentycznie wtedy wyglądającą w 1905 roku, bo Staś powinien być 3-letnim dzieckiem, a nie dzieckiem przy piersi tutaj kilkumiesięcznym. Czyli jakby robi nam niezwykłą taką kliszę wspomnienia połączonego z realnością w tym momencie. I jak wspaniale pisał w latach 80. Zdzisław Kępiński, obraz ten jest kwintesencją macierzyństwa, czyli miłości matczynej, tego misterium właśnie, tego uczucia, ponieważ jest to obraz głęboko symboliczny, to nie jest stricte obraz realistyczny, chociaż jest namalowany w tej realistycznej przecież konwencji. Co jest też istotne, Wyspiański dubluje nam Helenkę, czyli Helenkę

0: ukazana jest on face i Helenka ukazana jest też z profilu. Ukazana jest jakby w dwóch momentach, z bardziej rozczochranymi i rozwiązanymi kokardami i mniej. I też to pokazuje jakby chwilę, z drugiej strony pokazuje osobowość tej dziewczynki. No i też do tego wszystkiego Wyspiański dokłada z tyłu kwiaty, kwiaty, które stanowią niezwykle dekoracyjny ornament. Rzadko Wyspiański, wręcz z horror vacui, zapełnia całą płaszczyznę pastelu, ponieważ Wyspiański z reguły lubił gładkie tła przy portretowaniu ludzi, czyli puszczał główny reflektor na twarze portretowanych postaci, czyli na ich stan duchowy. Tutaj natomiast jest to niezwykle dekoracyjne, niezwykle wręcz w takim duchu secesji, bardzo bogate pod względem różnego rodzaju faktur, ornamentów, kolorystyki. No i właśnie te przepiękne kwiaty z tyłu, też co ciekawe, kwiaty mówiące o jego rodzinie, bo to są kwiaty kaczkowane krakowiaki, czyli te zwykłe polskie wiejskie pelargonie, czyli nie kwiaty w tym stylu egzotycznym, jak robił Mucha czy inni artyści tamtego czasu, tylko absolutnie kwiaty polskie, które rosły przecież na wsi, a wiemy, że Wyspiański je miał po prostu u siebie w mieszkaniu, czyli to też niezwykle awangardowe, a z drugiej strony te kwiaty są bardzo piękne, jeśli chodzi o ich fakturę czy ich układ.
1: Zatrzymajmy się na moment właśnie na samej tej scenie. Mówi pani scena macierzyństwa, wielka miłość matki do dzieci, ale myślę, że tych miłości tutaj na tym portrecie jest więcej, bo no są wspomnienia Heleny o ojcu, prawda, czy wspomnienia osób z zewnątrz, z domu Wyspiańskich. Tutaj też jest wielka miłość ojca.
0: Tak, tak, niewątpliwie Stanisław Wyspiański uwielbiał swoje dzieci. Był nimi zachwycony, są wspomnienia właśnie przeróżne z epoki, kiedy miał pieniądze, potrafił pojechać z Helenką dorożką do rynku, kupować jej cukierki, kupować jej prezenty. Jest też niezwykła czułość przekazana w poezji Stanisława Wyspiańskiego i też Wyspiański był niezwykle dyskretnym człowiekiem, czyli nie sposób w jego listach odnaleźć opowieści o jego życiu osobistym, natomiast też do żony, miłości do żony. Natomiast właśnie w poezji, w niektórych wierszach, tych klasycznych, które znamy, ten szacunek i miłość do rodziny i ważność tej rodziny jest, no, jest niesamowicie czytelna. Zresztą też znajomi Wyspiańskiego mówili, że on dzięki rodzinie znalazł korzenie, osiadł wreszcie i mógł mieć spokój do tworzenia artystycznego, bo miał jakby stworzony dom i ten dom tworzyła mu Teodora. Pomimo tego wszystkiego, co działo się w ówczesnym Krakowie, bo wiemy dobrze, że Teodora nie była postrzegana pozytywnie w środowisku tutaj mieszczańskim. Także z pewnością też w tym obrazie widać ogromną miłość do żony. Żonę portretował kilka razy. No i jest ten wyjątkowy autoportret z żoną rok wcześniejszy, gdzie jest rzeczywiście jedyną postacią w całej bogatym oeuvre Wyspiańskiego, jedyną osobą, z którą Wyspiański się portretuje, jest to właśnie Teofila.
1: Mówi pani o tym, że Teofila stworzyła mu dom. Trzeba wspomnieć o tym, tu mamy macierzyństwo. Wyspiański bardzo wcześnie swoją matkę stracił.
0: Tak, tak. Ta trauma związana z utratą mamy przejawia się też i w listach, bo on nawet do przyjaciół swoich pisał, że jakby nie miał możliwości oddania miłości matce. Matka była bardzo wrażliwą kobietą, bardzo muzykalnie wykształconą, pisała poezję. I wyszła za Franciszka Wyspiańskiego, rzeźbiarza, też nieprzypadkowo wybór był oczywisty, bo też akurat ta postać jej się bardzo podoba. Zachorowała na gruźlicę, zmarła, kiedy on miał 6,5 lat. I Wyspiański znalazł drugą opiekunkę w postaci siostry mamy, czyli Janiny Stankiewiczowej, która jemu ten dom dodatkowy stworzyła po tym, jak wiadomo, ojciec zaczął mieć problemy alkoholowe i ta sprawa z przejęciem opieki nad Stanisławem wyglądała w ten sposób, że najpierw po śmierci mamy Stanisławem opiekowała się siostra Franciszka Albina i Franciszek, a potem po tych perypetiach związanych właśnie z chorobą Franciszka opiekę nad Stasiem przejęła Janina Stankiewiczowa. I tą opiekę sprawowała aż do jego czasu wyjazdu na pierwszą wielką, ogromną podróż zagraniczną, która go ukształtowała jako dojrzałego artystę, czyli w kierunku Paryża.
1: No właśnie, ta podróż, bo wspomniała pani postimpresjonizm, nabizm, prawda? Wyspiański tam w Paryżu z Gauguinem się zetknął tutaj w tym obrazie. Widać, że to nie było obojętne spotkanie.
0: Paryż ukształtował Wyspiańskiego jako dojrzałego artystę, bo on żył 38 lat, a Paryż to jest około 3,5 roku. Więc jak widać też i w skali, że to był długi okres, jeśli chodzi o jego bycie za granicą. I co jest istotne, tam Wyspiański chłonął nie tylko malarstwo, ale chłonął właściwie wszystko, czyli właściwie mieszkał w Luwrze cały

cały czas tam chodził, cały czas studiował, cały czas oglądał bardzo dobrą sztukę dawną, sztukę antyczną, ale też chodził na współczesne wystawy sztuki, czyli nieobce mu było wszystko to, co działo się, a wtedy działo się ogromnie wiele przecież w sztuce, czyli kończył się impresjonizm, był postimpresjonizm, był ekspresjonizm, był nabizm i też, co istotne, Wyspiański nie opuszczał też opery i nie opuszczał też teatru i bardzo wiele czytał. Ale

0: Wyspiańskiego. Znane jest oczywiście też rysunki Stanisława Wyspiańskiego Anach, czyli tej jawajskiej partnerki Gogena, więc ewidentnie te nitki się przecinały, jeśli chodzi o spotkanie z wielkimi artystami tamtych czasów. Paryż absolutnie go ukształtował, wraca tutaj do Krakowa i jest artystą absolutnie dojrzałym, artystą wybitnym, bo artystą po prostu z ogromnymi horyzontami też intelektualnymi, bo to, że on był świetny technicznie, to my wszystko wiemy, ale podłoże intelektualne było ogromne tego artysty, więc nie dziwota, że on po prostu wyrastał ponad cały Kraków i nie miał osób sobie jakby równych. Tylko możemy być szczęśliwi i dumni, że wrócił z tego Paryża, bo on chciał tam przecież zostać i stworzył to potem, co stworzył w Krakowie i dla Krakowa. I nie ma porównywalnych tak dobrych dzieł portretowych wykonanych pastelem na pewno w Polsce, a też śmiem zaryzykować, że w świecie.
1: O macierzyństwie Stanisława Wyspiańskiego opowiadała kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie Magdalena Laskowska. Obraz można będzie oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie w oddziale poświęconym artyście od 26 czerwca. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.

Blackbird duetu Paul McCartney i John Lennon, oczywiście jeśli chodzi o kompozycję i słowa, bo to repertuar grupy The Beatles. Słuchając tej interpretacji pomyślałem sobie, że spytam Państwa, czy słyszeli Państwo nową płytę Paula McCartneya, tę, która ukazała się mniej więcej tydzień temu. No trzeba przyznać, bardzo udana. Jeśli jeszcze Państwo nie słyszeli, odsyłam. Tu oczywiście Brad Meldau i jego trio. Brad Meldau, który opiera się przede wszystkim na tych autorskich kompozycjach, ale jest jednak jednym z tych pianistów, który nie ma żadnych oporów w sięganiu po dzieła innych twórców. Robi to bardzo często, szczególnie w warunkach koncertowych. No i jest to muzyka z różnych światów. Beatlesi to tylko jeden z wielu przykładów, czy to Nick Drake, czy Radiohead, czy Bob Dylan, czy Jan Sebastian Bach, bo świetnie zostały przyjęte te meldałowskie interpretacje. Myślę, że warto do nich wrócić w dwójce, ale może nie teraz, skoro Beatlesi byli w interpretacji Brada Meldaua, to może przy Bachu się zatrzymamy, ale już w niejazzowym wykonaniu.

niespełna 5 minut do godziny 10. Tak powoli kończy się nasze poranne, niedzielne spotkanie, za które dziękuję Państwu realizator Wojciech Chciarka i Roch Siciński. Kłaniam się nisko, jednocześnie zapraszając na kolejny program w dwójce zapowiadany Café Muza. A żegnamy się fragmentem utworu skomponowanego przez Jamesa Brandona Lewisa z myślą o polskim kwartecie smyczkowym. Wystąpią tu wszyscy wspólnie. Lutosławski Quartet i James Brandon Lewis. Tegoroczne wydawnictwo, kompozycja Movement 2.

0: Autopromocja.
1: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek, serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19 będę rozmawiał z Jakubem Dymkiem o jego książce Rewolucja ambicji, jak zmienia się Polska. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
2: Konrad Góra jest postacią z mitu poetyckiego w pewnym sensie. Przywodzi na myśl wojaczka, stachurę.
3: Tak mówił o laureacie wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości Piotr Śliwiński, członek kapituły. W najbliższej strefie literatury przemówi również sam poeta.
4: Mnie zawsze interesowało mówienie do ludzi tak, żeby usłyszeli obcego, niekoniecznie we mnie, ale ze mną.
3: Zapraszam już dziś o 11:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
5: Program Drugi Polskiego Radia. Dziś jest niedziela, 7 dzień czerwca. Właśnie minęła 10:00.
0: Kafe Muza.
5: Marcin Majchrowski przy mikrofonie, przy konsolecie Wojciech Ciarka, nieustająco Roch Siciński, który był z Państwem do 10:00, będzie czekał na Państwa telefony w odpowiednim momencie, ale na swoim miejscu wizję realizuje Wiktor Wysocki, to już wszystkich wymieniłem, którzy są zaangażowani w to nasze przedsięwzięcie, które wiąże się z poranną rozmową przy kawie, a w studiu... Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy się umawialiśmy, a to było 12 lutego 2023 roku, tak trochę liczyłem na to, że właśnie to drugie spotkanie z naszym gościem odbędzie się w czasie, kiedy przypada bardzo miły jubileusz, ale to dopiero 7 września. Jerzy Salwarowski, wybitny dyrygent, jest w studiu programu Drugiego Polskiego Radia. Dzień dobry, maestro.
6: Dzień dobry, witam.
5: To jeszcze życzeń mam nie składać, czy już mogę składać?
6: Nie, no to się za wcześnie.
5: Dobrze, dobrze. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy właśnie... Czas bardzo szybko płynie. To wydaje mi się, jakby było wczoraj, a to były już 3 lata minęły od lutego 2023 roku. Kończyliśmy to nasze spotkanie. Pan miał ze sobą tutaj specjalne okolicznościowe batuty, które ma pan w swojej kolekcji. Prezenty od orkiestr z Torunia i ze Szczecina.
6: Istotne, prawda? Istotne. Bardzo to było piękne. Są to batuty tylko i wyłącznie okolicznościowe. Nimi się dyrygować nie da, bo jedna jest złota, więc jest za ciężka, a druga jest szklana, więc za bardzo delikatna. Ale są w mojej kolekcji jako to, o czym będę zawsze pamiętał i będę darzył ofiarodawców wielką estymą.
5: To te dwa ośrodki, które jakby najbardziej w sercu zapadły w ciągu tych... kilku dekad pracy artystycznej?
6: No w zasadzie to pierwszą orkiestrą, która zapadła w moje serce na zawsze, to będzie Orkiestra Filharmonii Opolskiej, w której spędziłem pierwsze moich 6 lat życia. Nie życia, tylko życia dyrygenckiego.
5: Zawodowego. Tak, oczywiście.
6: Po czym druga orkiestra to jest Filharmonia Śląska. Tam też spędziłem 6 lat. No a batuty otrzymałem od Torunia, od Szczecina. To były dwie orkiestry, w których byłem dyrektorem artystycznym i dość... W Toruniu byłem 3-krotnie. To dziwne, ale tak się składało, że były przerwy w moim działaniu i od nich dostałem kryształową batutę. Natomiast od Szczecina też po zakończeniu mojego dyrektorowania tamże dostałem tą batutę złotą. I są to te orkiestry, które sobie bardzo, bardzo cenię.
5: A jeszcze była trzecia batuta z Tonkinu.
6: Tak, no batuta tonkinowa to jest co innego, ponieważ to jest batuta, którą właśnie sam sobie strugałem. Tonkin to jest taki kręcony bambus, którego właściwie ja wiedziałem o tym, że to jest coś, z czego się robi szczytówki do wędek, ale jeden z moich starszych profesorów dyrygowania, Marian Lida, powiedział mi, chcesz mieć dobrą batutę, to kup sobie końcówkę do wędki z tonkinu i wystrugaj sobie. Ona się świetnie struga, będziesz chciał mieć bardziej sprężystą, to bardziej wystrugasz. I

0: Weź sobie dorób korek, jak ci pasuje do uchwytu. Będziesz miał batutę na lata. Ona się nie złamie, ona będzie ci służyła, ale ona jest lekka, poręczna i bardzo dobra. I bardzo długo dyrygowałem batutą tonginową. Po czym, jak się zmieniły czasy i zmieniły się materiały, to przeszedłem jednak na batutę z włókna szklanego, którą dyryguję do dziś dnia.
1: Szybko się zużywają te batuty, panie dyrektorze?
0: No właśnie nie. Tonginowa, ona się zużyła, to znaczy było czasami, bardzo rzadko w moim wydaniu, że falnąłem nią o pulpit w sposób, no powiedzmy, niekontrolowany. Jedna się złamała, ale a tonginowa się nie... Z włókna się nie łamią.
1: Się.
0: One są właściwie praktycznie niezniszczalne, to znaczy prędzej korek się zniszczy i zużyje, no, ale to też jest kwestia tego, jak się ją trzyma. To nie jest jakiś chwyt bardzo mocny, także w zasadzie one są, już te nowe są niezniszczalne.
1: Zdarzyło się panu, że wypadła z dłoni podczas koncertu?
0: O tak.
1: I co wtedy?
0: W momencie, który został uwieczniony na filmie, to znaczy ona, to o czym teraz chcę powiedzieć, to było tak, że jak miałem koncert laureatów na konkursie w Budapeszcie, to w którymś momencie odłożyłem batutę, ponieważ jakiś tam fragment chciałem dyrygować bez batuty. W założeniu moim tak było. I położyłem ją na pulpicie, bo to było coś takiego, że był pulpit. I źle ją położyłem na tyle, że ona, kręcąc się na tym korku, już patrzyłem na to i widziałem już, co się stanie, że ona mało to, że stoczyła się na dół pulpitu, to jednak korek przeważył i spadła na ziemię, narobiła dość sporego hałasu.
1: Dynamika była piano wtedy?
0: No
1: jakoś?
0: Tak.
1: No
0: tak.
1: To zwykle tak, tak bywa.
0: To jedno. A było też tak, raz czy dwa, że batuta mi przy jakimś ruchu gwałtownym do góry wstecz, lekko trzymana, wyleciała w publiczność. To tej batuty już nie odzyskałem nigdy.
1: No trofeum absolutne, tak. No oczywiście.
0: I tu jeszcze jedna bardzo może śmieszna sytuacja, którą opowiedział nam na studiach mój drugi mistrz, profesor Henryk Czyż, który powiedział, a muszę wziąć, zrobić jakąś hecę na koncercie, muszę wyrzucić batutę do tyłu. I specjalnie to robił, znaczy nie stale, ale jakąś też batutę z założenia wziął, że w którymś tam momencie ją wyrzuci do tyłu, żeby ktoś miał to trofeum.
1: Henryk Czyż był postacią bardzo wyjątkową w przestrzeni polskiego życia muzycznego i polskiej dyrygentury. Człowiek nie tylko muzyki, ale także słowa, prawda? Bo pisał pod koniec życia i to bardzo udatnie na różne tematy. Z pewnym dystansem podchodzący na przykład do swojej kompozycji, prawda? Bo też był kompozytorem i takie utwory pastiszowe bardzo dobrze mu wychodziły ostatnio. Był przypomniany, to było w zeszłą niedzielę, suita Wlazł kotek na płotek Henryka Czyża. No, uroczy tak. Utwór po prostu, niecałe 5 minut. Jak pan dyrektor go zapamiętał właśnie z tych czasów studenckich?
0: Henryka Czyża zapamiętałem jako tego, który był obrońcą mojego wejścia na dyrygenturę. On był przeciwny moim studiom dyrygenckim. To znaczy... Ja zdawałem w Krakowie na dwa wydziały, to znaczy na kompozycję i na dyrygenturę. I na kompozycję zdałem bez większych problemów do Krzysztofa Pendereckiego. Natomiast egzamin z dyrygentury skończył się negatywnie, to znaczy Krzysztof powiedział, że nie, że moja postura jest taka, jaka jest, że będę wyglądał na tym pulpicie jak słoń w składzie porcelany.
1: To się bierze pod uwagę?
0: No, to przecież ja cytuję słowa profesora.
1: Tak, tak.
0: No i powiedział, to był jeden zarzut, a drugi, przyznaję bez bicia, drugi był taki, że moja znajomość literatury muzycznej, a specjalnie symfonicznej, w tym momencie, kiedy zdawałem na dyrygenturę, była zbyt słaba. Kiedy postawił mi na pulpit jakąś tam partyturę bez pokazania tytułu, co to jest, żebym ja to zagrał i co to jest, a ja nie wiedziałem, co to jest. A była to nie mniej, nie więcej, tylko 4. Symfonia Brahmsa. No w ogóle, więc to jest prawda, że moja znajomość literatury muzycznej w tym momencie była dość słaba, co zostało mi też wypunktowane. No i nie zdałem tego egzaminu, no ale na studia zdałem, byłem na dyrygenturze, zwróciłem się z prośbą.

0: prośbą, z pytaniem, czy mogę hospitować dyrygenturę. No i czyż się zgodził. Więc chodziłem na te zajęcia bardzo pilnie, no ale nie było mowy o tym, żebym stanął na podium, bo on miał swoich studentów i swoje zajęcia, ale pilnie się przygotowywałem, uczyłem się, dyrygowałem w kącie na sucho razem z innymi tam studentami i pytałem się, czy nastąpi kiedyś, podszedłem, pytałem się profesora, czy kiedyś nastąpi taki moment, że będzie, że poprosi mnie na podium i co mam przygotować. On mi powiedział w sposób bardzo czyżowski, powiedział, no widzi pan, mam tu takich studentów od pierwszego do piątego roku, oni tu dyrygują różne utwory, to niech się pan tego wszystkiego nauczy, to jak przyjdzie taki moment, to ja pana poproszę. No, chciał, to było, to się stało. No i po jakimś tam, chyba w lutym tego pierwszego roku, poprosił mnie właśnie do zadyrygowania finału czwartej symfonii Brahmsa, którą w tym momencie dyrygował dyplomat. No stanąłem, oczywiście tam nie było mowy, żeby jakikolwiek pulpit stał przed dyrygentem. Zadyrygowałem, co miałem do zadyrygowania.
1: Z pamięci?
0: No oczywiście. No i właściwie uwag mi żadnych nie dał, powiedział dobrze. No i potem już jeden czy drugi raz pozwolił mi z tym czy z owym jakimś fragmencikiem, coraz bardziej mi, że tak powiem, dopuszczał do pulpitu. No i skończyło się to tak, że na końcu pierwszego roku oznajmił mi, bo byłem na egzaminie jako ten słuchacz i ten, oznajmił mi, że mam zaliczony pierwszy rok. No i został mi zaliczony i w tym momencie jakby wyrównałem swoje studia dyrygenckie i kompozytorskie i studiowałem dalej. Uczyłem. Niestety czyż po drugim, po trzecim roku moich studiów wyjechał z Krakowa. No i zostałem, studia kończyłem u drugiego pedagoga, który jest bardzo ważny w moim życiu artystycznym i dyrygenckim, u Krzysztofa Missony, który dał mi, o czym pewnie tu jeszcze też będzie mowa, niewątpliwe umiejętności akompaniowania solistom. On był mistrzem w tym i bardzo mi w tym pomógł.
1: To oddzielna sztuka, oczywiście dyrygenta, właśnie prowadzenie towarzyszenia solistom. Ale chciałem jeszcze a propos Henryka Czyża, czyli to była taka trudna miłość w cudzysłowie studenta i mistrza na samym początku.
0: Tak, ale potem ona się diametralnie zmieniła. Do tego stopnia, że chyba byłem wtedy na czwartym roku studiów, a Czyż miał mieć koncert Komisch Oper w Berlinie i coś nie mógł. I skierował mnie tam i poprowadziłem ten koncert. To było też dla mnie wielkie wyzwanie.
1: No tak.
0: Prowadziłem tam wtedy drugą symfonię Szymanowskiego, między innymi. Ale najśmieszniejsze było to, że jak przyszedłem tam do tej Komisch Oper, szedłem na pierwszą próbę, a w drzwiach stało jakieś dwóch czy trzech panów. Nie powiem smutnych panów, ale panów, którzy przez pierwsze 15 minut dość dokładnie się wpatrywali we mnie, co ja robię, no bo nie wiedzieli, bo ja byłem zupełnie nieznanym tam człowiekiem. No jak zobaczyli tam, że orkiestra mnie słucha i że grają, że wiem, co chcę, to po 15 minutach delikatnie się wyniksowali z tego pomieszczenia.
1: Dyskretnie tak wyszli.
0: Po czym jak była przerwa, okazało się, że to był dyrektor tamtej orkiestry, przyszedł do mnie i powiedział, Szymanowski, das ist schwereschtig. Ja powiedziałem, jawohl. No bo rzeczywiście to trudne, ale bardzo pięknie to wtedy tam zagrali. Bardzo pięknie. I od tego czasu miałem niejaki wstęp do niemieckich orkiestr.
1: Bardzo ciekawe to, co pan mówi o Henryku Czyżu i właściwie w wyzwaniach stawianych młodym adeptom sztuki dyrygenckiej, studentom, to chyba w naszej rzeczywistości trochę już odeszło w przeszłość. Trochę niemożliwe jest coś takiego, żeby od takiej strony podejść studenta, który chce i wymagać od niego bardzo wiele. Jak to jest teraz?
0: Jak jest teraz? To tak. Znaczy, kiedy ja przyjmowałem na dyrygenturę, wymagałem tylko, żeby na egzaminie wstępnym dyrygowali adepci, kandydaci, żeby nie dyrygowali, nie, broń Boże, z nut. No i brałem pod uwagę to, co prezentują, pokazując na pulpicie, dyrygując jakiś utwór. Ale potem bardzo często stosowałem taką metodę, jaką Czyż stosował do mnie na wstępnym egzaminie. To znaczy, on mówił tak. Teraz do kandydata, niech pan zadyryguje taki wiedeński walc, jaki, który pan z pamięci

0: który pan ma w głowie, nawet bez muzyki, niech pan zadyryguje walcem. Żeby zobaczył, co to. A teraz niech pan zadyryguje taki ruski marsz. Taki, tego typu zadawał zadania. No to są zadania typowo takie, no, techniczne. Mhm. Żeby się zorientować, jak ten młody człowiek reaguje na to, czego od niego pedagog chce. W ogóle jego myślenie o tym, kim ma być dyrygent, co ma robić, jak ma się zachowywać. To jest bardzo, bardzo takie uwagi. Niektóre były bardzo lapidarne i bardzo ważne. Na przykład jedna z nich była taka, no zacznę od końca. Dyrygent musi mieć byczą skórę na karku. Co by to miało znaczyć? To znaczy, że nieważne, jak potem mówił, choćby się z niego z góry cegłówki leciały i belki na głowę, na szyję, to on ma stać i robić swoje. To znaczy, mowa tutaj pewnie o tym, że z orkiestry mogą czasem płynąć negatywne sygnały, albo od samego siebie trzeba przewalczyć swoje nieumiejętności albo swoje trudności, żeby stać na swoim. Przyznam się, że potem sam stworzyłem taką jedną maksymę, którą moim studentom zawsze przekazywałem, mianowicie taką, że partyturę dyrygent musi mieć opanowaną w sposób doskonały. To znaczy, ja uważam, że mam opanowaną partyturę wtedy, kiedy jest dla mnie jak książka otwarta naraz na wszystkich stronach. Bardzo to wszystkim się podobało.
1: Czyli wszystko na pamięć?
0: No pewnie. Znaczy, każdy oprócz szczegół? Akompaniamentu. Mhm. Ze względu na to, że trzeba odpowiadać też za solistę. A solista też człowiek i czasami może się pomylić. Więc wtedy trzeba mieć podkładkę.
1: I to ta cegłówka spadająca wtedy na głowę, tak? Metaforycznie.
0: No, wtedy mogą się dziać najróżniejsze rzeczy.
1: A pamięta pan może taki przypadek, kiedy naprawdę coś dramatycznego się wydarzyło na linii solista, orkiestra, dyrygent i trzeba było się zupełnie ratować?
0: No, to znaczy, wydarzyło się nieco, nie tyle dramatycznego, co śmiesznego. Mianowicie, mniejsza z tym gdzie, mniejsza w tym z kim, można powiedzieć tak, że młody adept fortepianu i koncert fortepianowy Mozarta. No i jest próby, wszystko ładnie, pięknie, jest koncert. No a jak pan doskonale wie, panie redaktorze, tam są takie całe sekcje, że solista gra główny temat, czy główną myśl gra i prawą, i lewą ręką, mhm. a orkiestra towarzyszy na zasadzie, mówiąc kolokwialnie, błąd cyk, i nic się tam więcej w orkiestrze nie dzieje. A solista ma grać tak. No, wszystko, co główne. I nagle w takim momencie z powodu zupełnie niepojętych dla mnie, nagle solista się zawiesił. I w środku takiej frazy, no tu gramy te swoje nasze bumcyk, a on przestał grać. No i co jest? No, a ta ja jeszcze, oczywiście kalkulacja błyskawiczna, a tu jeszcze ze 20 taktów trzeba grać, to nic. No i to trwało, wiem, że 3 albo 4 takty. Ja wszeptem do całej orkiestry tutti, jak to wiadomo, gdzie to jest, następne tutti, nie czekając na to, co się stanie, podniosłem ręce bardziej imperatywnie i zagraliśmy następne tutti. Więc to nasze nic granie trwało może 3 albo 4 albo 5 sekund, no ale trwało. Po czym dalszy ciąg tej bajki jest po koncercie. Mianowicie przebrany już w cywilne ciuchy, wychodzę z filharmonii po tych samych schodach, po których wychodzi publiczność. I jakoś tak się jestem wtopiony w tą publiczność. I słyszę następujący dialog. Popatrz, ale była heca. Patrz, jak się dyrygent się pomylił, że nic nie grali.
1: Oby jak najmniej takich przypadków się zdarzało, no, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że wszyscy są ludźmi, różne okoliczności różnie wpływają na efekty pracy artystycznej i na to, co się prezentuje publiczności. I od tego się oczywiście nie ucieknie. Jeszcze wracając do Henryka Czyża, bo zanim weszliśmy tutaj do studia programu drugiego, aby z państwem być dzisiaj w audycji Cafe Muza, wspominał pan, zresztą tak trochę się umówiliśmy, że będziemy rozmawiali o Mieczysławie Karłowiczu dzisiaj.
0: Istotnie.
1: Nieco więcej. Wspominał pan, że Symfonia Odrodzenie Karłowicza to jest też ta nić wiążąca pana z pana pedagogiem, z Henrykiem Czyżem. I jakby odkrycie Karłowicza to jest za sprawą Henryka Czyża u pana?
0: Nie. Odkrycie Karłowicza było dużo wcześniej, ale nie tyczyło się symfonii.

0: odrodzenie.
1: To trzeba wspomnieć innego mojego kolegę, równolatka można powiedzieć, redaktora zresztą Leszka Polonego, który był wielkim miłośnikiem Karłowicza, Tatr. I z nim właściwie przegadaliśmy tysiące godzin na temat Karłowicza. On mnie zaraził. On mnie zaraził poematami symfonicznymi. Nim jeszcze w ogóle miałem jakiekolwiek pojęcie o pieśniach, o czym może za chwilę. I to był mój pierwszy przewodnik po poematach Karłowicza. Natomiast Symfonia Odrodzenie była dla mnie jakimś takim jakby wcześniejszym czymś, co jeszcze właściwie było w czasie, jak on pisał, to były jego studia, to jeszcze niby wyglądało, że to nie jest takie całkiem skończone, że to nie jest dobre. To nie było tak lekceważone przeze mnie. Może za dużo powiedzieć lekceważone, ale nie brane na serio. Po czym przyszedł taki moment, że czyż jak właśnie on to nagrywał i na lekcjach jakichś opowiadał nam o tej symfonii, mówiąc, jaka ona jest wspaniała. On jej tam dodawał zresztą zgodnie ze swoim tam myśleniem literackim, nadawał różne znaczenia i teksty, prace u podstaw, jeśli chodzi o czwartą część, na przykład pozytywizm i tak dalej. I wtedy ta symfonia nabrała dla mnie
0: rumieńców,
1: bardzo wielkich rumieńców. Zacząłem patrzeć na nią i słuchać jej zupełnie inaczej. Mając już wiedzę i wiadomość i całą świadomość wszystkich poematów, nagle cofnąłem się nieco wcześniej i zobaczyłem, że ta symfonia nie jest wcale jakąś szkolną symfonijką, tylko to jest naprawdę porządne dzieło. Co się potem okazało, bo nagrałem ją dwukrotnie. No i to drugie nagranie specjalnie, live z Filharmonią Narodową, jest też potem na płytach i naprawdę uważam go za bardzo dobry.
0: Wspominał pan również o tym, że dyrygenci różni to bardzo spektakularnie toczącą się drogą zawodową postępujący mieli różne podejścia do Symfonii Odrodzenia, że Wodiczko na przykład ją tam pociął i zwidował, jak to się mówi.
1: To znaczy, to Wodiczko był jednym z tych, który nie odmawiał sobie możliwości cięcia różnych partytur, to nie tylko akurat nie Karłowicza. On po prostu uważał, że należy to skrócić. No. Robił operacje na muzyce.
0: Na żywym organizmie.
1: Tak. Mnie to bardzo przeszkadzało. To znaczy, ja uważam, że Karłowicz był znakomitym twórcą formy i tworzył muzykę tak, jak forma muzyczna tego wymaga. I nie należy za wszelką cenę skracać tego. Należy czasami dać wybrzmieć czemuś tam. I tutaj powiem przeciwko sobie coś. Mianowicie właśnie w Symfonii Odrodzenie w czwartej części wynalazłem, jak słuchałem tego, uszyłem się i patrzyłem się, jak to zrobić, wynalazłem dwa miejsca, każde z nich miało po dwa takty, które właśnie wydało mi się, że ich jest za dużo. I przyznaję się uroczyście, że w Symfonii Odrodzenie sam wyciąłem cztery takty.
0: Na ile? Na kilkaset, tak?
1: No nie, na całą symfonię.
0: Na całą symfonię. To niezbyt duża ingerencja.
1: No niezbyt duża.
0: Ale generalnie pytam pana o to, bo taka uwaga, refleksja, kwestia podejścia właśnie do materiału źródłowego, do partytury, do tego, co jest skończonym dziełem stworzonym przez kogoś. Czy dyrygent ma prawo w to ingerować i jak głęboko i właściwie na jakiej zasadzie to się odbywa? Tego, że no właśnie, jeżeli już się tnie jakiś utwór, to czy Bohdan Wodiczko się stawiał trochę powyżej Mieczysława Karłowicza, bo uważał, że on to wie lepiej? Czy jednak ten dyrygent powinien być ten krok za kompozytorem i postępować tą drogą, którą twórca wyznacza?
1: Najpierw odpowiem na tą pierwszą część pytania. Skoro Wodiczko wyciął, to się stawiał powyżej Karłowicza, co jest moim zdaniem niedobre. No ale z drugiej strony każdy jest artystą, każdy wybiera jakąś drogę, każdy robi to, co uważa za najlepsze. Ja uważam, że najważniejszą rzeczą jest odtworzyć myśl kompozytora. Odtworzyć ją jak najcelniej, jak najlepiej. Ale też właśnie przy Karłowiczu takiego określenia używam i do orkiestry, i

0: Sam, jak rozmawiałem z reżyserem dźwięku, który nagrywał, że bardzo ważną rzeczą specjalnie u Karłowicza jest oświetlenie pewnych motywów, bo tych motywów tam jest bardzo dużo. One się plotą ze sobą, wiją w ten sposób, że czasami niektórych na pierwszy rzut oka nie słychać. I pewnego rodzaju wzmożenie dynamiki albo skontrastowanie dynamiki, coś, co nazywam jeszcze raz moim oświetleniem danych motywów, jest bardzo ważne. I to starałem się robić tak, żeby ten cały splot motywiki, ten przewspaniały u Karłowicza kontrapunkt i jego jakby wielką siłę pokazywać tak, żeby każdy to splatanie się motywów widział bardzo dobrze, a to można zrobić właśnie tylko w ten sposób, że te motywy są słyszalne. To jest zresztą sprawa nie tylko tycząca Karłowicza, ale w ogóle całego dyrygowania, bo jest bardzo łatwo wziąć, zadyrygować coś, nazwijmy to też może kolokwialnie na hura, to znaczy wszyscy grają cicho, a potem głośno, a potem szybko, a potem wolno i na tym się kończy. I w zasadzie nie ma tam struktury tej drobniejszej, która pokazuje to, co tam jest naprawdę. To umyka słuchaczowi. Słuchacz nie ma obowiązku, słuchając jakiejś muzyki, znać ją wcześniej. To wykonawca ma mu ją pokazać i dać mu ją poznać. A żeby mu dać ją poznać, to musi ją oświetlić tak, żeby on to postrzegł, posłyszał. I to jest najważniejsze. I zresztą orkiestry to bardzo lubią, bo czasami orkiestry też nie wiedzą, że na przykład jak my tu gramy na skrzypcach, to tam właśnie w dzwonkach jest któryś temat, którego nie słychać i czego pokazać. Wszyscy mówią, a no właśnie, o tam on jest. I to się wszystkim bardzo podoba.
1: Karłowicz jest z nami w nagraniach pana dyrektora. Odwieczne pieśni, czy Stanisław Janna Oświecimowie na początek?
0: No może odwieczne pieśni, bo musimy tutaj
1: dobrze
0: się na chwilę przenieść 150 lat do tyłu.
1: Dobrze.
0: To znaczy na tę nieszczęsną, straszną śmierć, którą zgotowały mu góry i na tablicę, która tam jest, w tym miejscu i napis na tej tablicy, który jest dla mnie bardzo ważny i bardzo jakby pouczający, który brzmi non omnis moriar, nie ze wszystkim umrę. Moim zdaniem Karłowicz nie ze wszystkim umarł, chociaż z drugiej strony pytanie jest, ilu ludzi zna choć jeden utwór Karłowicza,
1: no właśnie.
0: Ale z drugiej strony jednak on jest i żyje i tkwi w świadomości bardzo wielu ludzi, bardzo wielu kultur. Zresztą w tej chwili ostatnio jednak rozszedł się, mówiąc też nie po całym świecie. Tak więc to jest bardzo ważne, że to się stało, że go się gra coraz bardziej. Natomiast to, że góry, które on ukochał, go zabrały w ten sposób, który go zabrały, jest po prostu czymś tragicznym i czymś, no...
1: pewną ironią losu,
0: no, prawda? Nie wątpię, tak. Bo zawsze sobie wyobrażamy, no, 32 lata, co on jeszcze mógł od 32 roku napisać. Jak ja to popatrzę się, nawiązując do tego, po co się spotykamy dzisiaj, 80 minus 32, no, to jest 48 lat.
1: Sporo. Prawie pół wieku.
0: Co można za ten właśnie czas napisać? I co by on napisał? Ktoś powiedział, gdzieś przeczytałem, że on się nosi, nie wiem skąd się to wzięło, ale nosił się z zamiarem napisania kolejnego cyklu poematu, bo te 6 rozumiem, że dla niego było czymś zamkniętym. No ale to już są dywagacje, no, które nigdy nie odkryjemy. No, on góry ukochał, a góry go nam i jemu zabrały.
1: Początek odwiecznych pieśni Mieczysława Karłowicza. Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego.

0: Początek poematu symfonicznego Odwieczne pieśni, opus 10, pierwsza z tych trzech pieśni w interpretacji Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją naszego gościa Jerzego Salwarowskiego. Początek lat 80.
1: XX wieku. Trzeba przytoczyć tytuł
0: pieśni.
1: To jest pieśń o wiekuistej tęsknocie, prawda? No jakby sama muzyka pokazuje tą tęsknotę, to jest dość powiedziane wprost, przetransponowane wprost na tą tęsknotę. On do czegoś dąży, coś chce pokazać, za czymś tęskni. To się potem dopiero okaże, co to jest w trzeciej pieśni, o czym za chwilę będzie. Myślę więc, że bardzo ważnym jest, żeby wejść w psychikę młodego kompozytora, żeby popatrzeć, do czego on chce dążyć, co on w życiu, co jego interesuje, i patrzeć na to też w sposób taki, w jaki on starał się pokochać teatry. On też właściwie dążył w teatrach do tego, żeby coś znaleźć, uzyskać. Przecież pamiętajmy, że on oprócz tego, że był kompozytorem i w ogóle muzykiem, no to był wspaniałym taternikiem, piescą przyrody. On przecież w górach przeszedł 140 dróg, właściwie chyba 5 albo 6 szczytów w Tatrach, których on nie zdobył sam albo w towarzystwie. To nie były szczyty, na które się wchodzi po ścieżce. To są szczyty taternickie, które wymagają
0: przygotowania, tak.
1: A w latach tych, których on to robił, to było zupełnie inne czasy, jak teraz, kiedy mamy zupełnie inną technikę wchodzenia w góry, więc to jest niezmiernie ważne. I ten spokój, ta cisza i rzeczywiście to utęsknienie jest czytelne w sposób idealny.
0: A to mnie właśnie zawsze bardzo fascynowało u Karłowicza, że to jest młody człowiek i on jednak ciągle patrzy w taką stronę życia i to ma odbicie w jego twórczości, nad którą wisi jakieś fatum. To jest zupełnie czasami trudno wyobrażalne dla, bo jak sobie przyłożymy tę miarę do współczesności młodych ludzi, to nie patrzy się w ten sposób na życie.
1: No wystarczy przytoczyć temat, tytuł drugiej pieśni, pieśni o miłości i śmierci.
0: Tak.
1: To dzisiaj nie posłuchamy, posłuchamy pieśni o wszechbycie. I to też jest już spojrzenie na filozofię pewną, którą on miał. To znaczy on wszechbyt uważał za tchnienie przyrody z góry, prawda? Pisał się, będąc na Mięguszowieckim szczycie, leżąc tam na skałach, oddawał się w pięknej pogodzie pewnym rozważaniom filozoficznym.

0: Mówił, że ten wszechbyt przenika z góry wszystkie fibry jego ciała. Tak. Mówił o tym w sposób, no, jego pisanie, jego język był też wspaniały. Kto przeczytał jego opowiadania, które są zapisane w annałach, Polskiego Związku Tatrzańskiego, no to widzimy, że tam jest to pisane językiem bardzo wspaniałym, bardzo pięknym. Tak. I można wiedzieć, że on naprawdę te Tatry kochał, a one mu się tak niestety odwdzięczyły, jak mu się odwdzięczyły.
1: Na to nie mamy wpływu, ale to też powstała właściwie legenda tutaj, taka niezwykła, która jest jakimś znakiem rozpoznawczym twórczości Mieczysława Karłowicza. To trzecia pieśń o wszechbycie i za chwilę uruchomimy telefony.

0: Wszechbyt, pieśń o wszechbycie.
1: Pozwoliłem sobie przytoczyć ten początek, ponieważ ten wszechbyt tutaj ma jeszcze inny wyraz, inny wymiar, o którym może nie wszyscy wiedzą albo wiedzą. Ten szereg dźwięków od dołu do góry będący w instrumentach dętych, to jest naturalny szereg alikwotów dźwięku. To też jest wszechbyt. To na pewno zostało w ten sposób pomyślane i pokazuje to Karłowicz zresztą we wszystkich trzech pieśniach. Tutaj to już nabiera ostatecznego charakteru bardzo wyrazistego i bardzo jasnego. Tak jak więc to tchnienie wszechbytu z góry to jedno, a wszechbyt pokazywany przez samego kompozytora to drugie. Także to jest też niezmiernie ważne i umiejętność, tutaj powiedziałbym też instrumentacyjna, żeby to tak napisać, żeby to było dobrze słyszalne. Zresztą tutaj powiem szczerze, że to wymagało pewnych zabiegów takich w samym wykonawstwie, żeby to przeprowadzić tak, żeby to naprawdę było słyszalne. To nie jest łatwe, ale możliwe.
0: A zdradzi pan dyrektor, jakie to były zabiegi? Czy to tajemnica?
1: No nie jest to tajemnica. To znaczy, trzeba od samego dołu, kiedy zaczynają niskie rogi, drugi i czwarty, na niski dźwięk, uzyskanie czystego brzmienia w tych niskich rogach czasami jest trudne. Wymaga dobrego ustawienia dźwięków przez tych niskich waltorni, niskich nazwy, tak, grających na drugiej, niskiej, czwartej waltorni i przeprowadzenie tego tak, żeby te wszystkie dźwięki alikwotów były pokazane na tej samej głośności, tak żeby to można przeczytać jako ten bieg alikwotów do góry i może ktoś, kto wie, sobie to rozłożył jako składowe dźwięku.
0: Tutaj bardzo, bardzo precyzyjnie to było przedstawione i no, można było jakby taki przykład

0: Padł na zajęcia, prawda, z teorii muzyki nawet. Dokładnie pokazanie, że każdy dźwięk składa się z tych tonów składowych, które można właśnie rozłożyć. Ale tak, taka refleksja mnie naszła, nie wiem, może to jest bardzo naiwne w tym momencie, a propos tego, co pan powiedział, co byśmy mogli dostać od Karłowicza, gdyby danemu było dłużej żyć. No bo przecież... To jest oczywiście kilkadziesiąt lat później się pojawia w muzyce europejskiej, ale cały spektralizm, prawda, czyli nawiązywanie do tonów składowych, tylko jeszcze nawet tych, których potem już nie słychać, czyli tych ćwierćtonów, które są jeszcze wyżej poza całą skalą. No to coś tutaj jest na rzeczy w symfonii, przepraszam, nie w symfonii Odrodzenie, tylko w odwiecznych pieśniach, w pieśni o wszechbycie u Mieczysława Karłowicza, początek XX wieku, no pewna prekursorskość.
1: Wielokrotnie się zastanawiałem, co by to było, co by on napisał. Oczywiście ten moment, że on przecież nie żył wysublimowany w świecie, tak, że on by słuchał tego, co się dzieje dookoła i brał w tym udział, na pewno by to w jakiś sposób wpływało na to, co pisał i jak pisał. No ale to są wszystko dywagacje których
0: oczywiście.
1: Nie zrobimy nic. Wiadomo, dla mnie to był geniusz najwyższej wody, który na pewno stworzyłby coś równie genialnego jak pieśni, o których jeszcze nie mówiliśmy, ale które są też wspaniałe na tym pierwszym etapie jego twórczości. I coś równie genialnego jak dla mnie Stanisław i Anna Oświecimowie, którzy są apogeum jego twórczości poematu symfonicznego.
0: Będziemy mogli fragmentu również posłuchać, ja tylko chciałem przypomnieć 22 645 22 22. Mogą państwo telefonować do nas. Gościem audycji Cafe Muza jest maestro Jerzy Salwarowski. Początek lat 80., jak mówiłem, te poematy symfoniczne i nagranie legendarne z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej. Długo trwały te sesje, czy to była praca na akord wtedy, panie dyrektorze?
1: Nie, no to nie nagrywaliśmy tego wszystkiego naraz.
0: Tak.
1: Bodaj po dwa nagrywaliśmy. Tydzień na dwa poematy to tak było. Bo musiało trwać, musieliśmy to przygotować. Zresztą wcześniej ten i ów poemat był przeze mnie dyrygowany na koncertach. No a potem naprawdę duża praca orkiestry, wspaniałej wtedy orkiestry, i to, że udało nam się znaleźć naprawdę z Filharmonią Śląską bardzo bliski wspólny język, który spowodował, że naprawdę uważam, że ten materiał jest taki, że warto, żeby... Znaczy jest, on jest.
0: Jest, oczywiście.
1: W zasobach jestem, nie ukrywam, że jestem z niego dumny. Zresztą tak się potem złożyło, że za te sześć poematów dostałem złotą płytę. Trochę mnie martwi to, że nie jest to nigdzie w annałach. Przeglądałem to, co się pisze o twórczości Karłowicza. Martwi mnie, że nie jest to zaznaczone dość blisko tym, co się o tych poematach pisze, kiedy one zostały wykonane. Bo przecież te moje nagrania to był jakby pierwszy moment, który otworzył tym poematom drogę na estrady, nie ukrywam, na estrady świata.
0: Absolutnie prekursorskie. To był chyba pierwszy komplet w ogóle, prawda?
1: Tak.
0: Poematów symfonicznych.
1: No i tutaj muszę wrócić jeszcze do dwóch nazwisk, do Stanisława Dybowskiego,
0: tak,
1: i do Leszka Polonego.
0: Już.
1: Oni jakby mnie nakręcili do tego. A było to tak, że Dybowski po konkursie moim w Budapeszcie zapytał się, co ja bym chciał nagrać. Ja powiedziałem, że chętnie bym nagrał poematy Straussa. A on do mnie powiedział, a czy nie interesowało cię dokładnie, że są takie poematy w Polsce? Ja bym ci zaproponował komplet poematów Karłowicza. Ja się do tego dość zapaliłem, zresztą porozmawiałem o tym. Jak powiedziałem o tym Leszkowi Polonemu, to on wpadł w ogóle w ekstazę. No, nie jeden dzień, nie jeden wieczór, nie jedną noc przegadaliśmy na temat poematów Karłowicza i potem się stało tak, jak się stało, że to one zostały nagrane, a nie Strauss.
0: Proszę założyć słuchawki, panie dyrektorze.
1: Tak?
0: Jest z nami pan Tadeusz z Częstochowy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tadeusz Wrona.
0: Dzień dobry.
1: Witam pana dyrektora.
2: Chciałem serdecznie pozdrowić pana dyrektora Jerzego Salwarowskiego i wyrazić wielką wdzięczność za kierowanie naszą Filharmonią Częstochowską w tak znakomitym stylu i w tak wspaniały sposób. Pamiętam pierwszy koncert po objęciu dyrektury

kiedy pan dyrektor dyrygował, nie pamiętam już jaki to był utwór, ale w każdym razie było to wielkie dzieło dyrygowane zupełnie z pamięci. Dla mnie to też był wielki szok tej maestrii i tego wspaniałego przekazu, interpretacji utworu całkowicie również z pamięci i tym, jak orkiestra nasza znakomicie

0: całe lata częstochowskie, gdzie mieliśmy przyjemność współpracować tak blisko przecież z Urzędem Miasta i zapytać, jakie miał pan, panie dyrektorze, odczucia, jeżeli chodzi o współpracę z Filharmonią Częstochowską, o współdziałanie również z miastem i czy Częstochowa jako miasto również zapadła panu w pamięć i czy pan może powiedzieć tak jak ja, kocham Częstochowę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Kiedy zaczynałem pracę, naprawdę wydawało mi się, że będzie to wspaniała współpraca i taka była na początku. Nim przejdę dalej, może jeszcze na chwilę wrócę się do mojego mistrza Henryka Czyża, który mówił w ten sposób o dyrygencie, że są dwa rodzaje dyrygentów. Jedni to ci, którzy mają głowę w partyturze, a drudzy to ci, co mają partyturę w głowie. Mówiąc głowę w partyturze, myślał o tych, którzy nachylają się nad nutami, żeby je czytać w czasie dyrygowania, co jest moim zdaniem niepotrzebne i niedobre.
1: Nie odrobili pracy domowej,
2: dokładnie,
1: tak?
2: To jest jedno. Dwa, moja współpraca się z władzami, to znaczy z panem prezydentem i z władzami Częstochowy układała bardzo harmonijnie i bardzo dobrze, bardzo ją sobie chwalę. Różne dzieła, które wykonywałem zarówno na Jasnej Górze, jak i w Filharmonii, jak i przy różnych innych okazjach, bardzo były dobre. Natomiast niestety zakończenie tej współpracy było bardzo złe albo słabe, bo niestety doszli do głosu ludzie, od których wymagałem pewnego profesjonalizmu, a którzy go nie posiadali, a którzy mieli dość wyuczoną ze związków zawodowych umiejętność pewnego rodzaju pieniactwa. Nie wchodząc w szczegóły, ta współpraca nam się na końcu przestała dobrze układać, co nie znaczy, że ja ogólnie uważam za złą. Moje dokonania z Filharmonią w Częstochowie i moja współpraca z miastem była bardzo dobra. No, niestety słabym zakończeniem, ale to nie zmienia mojej estymy do tej orkiestry. Siedzieli tam w przeważającej części bardzo dobrzy muzycy i wspaniali profesjonaliści i ci, którzy kochają muzykę. No ale jak nas życie uczy, nie wszyscy kochają muzykę. Nie będę się bardziej rozwlekał nad tą sprawą. Ja bardzo dziękuję za to, co pan prezydent zrobił i dla orkiestry, i dla mnie. Mam nadzieję, że to zostanie też w annałach na zawsze. Dziękuję za telefon.
1: Dziękujemy bardzo. 22 645 22 22. Pytania do Jerzego Salwarowskiego można jeszcze zadawać. Orkiestra to partner, czy... Można zdjąć na razie słuchawki, tak? Orkiestra to partner, czy jednak... zespół do okiełznania dla dyrygenta.
2: To też jest dość ciekawe, co mam do powiedzenia w tym względzie, bo tutaj trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jeden moment to jest taki, kiedy się po raz pierwszy przychodzi do jakiejś orkiestry, kiedy następuje wzajemne badanie, bo ono następuje.
1: Mhm. Zarówno dyrygent, i próba sił też?
2: No, ale w ogóle kto kim jest? To znaczy orkiestra przez pierwsze 10 albo 15 minut dowiaduje się, czy dyrygent umie partyturę i czy umie zawiadywać orkiestrą, a dyrygent dowiaduje się, jakie oni są kondycji, jakie mają przyspieszenie, jaką mają odpowiedź. I te pierwsze 15 minut w zasadzie w wielu rzeczach obu stronom na wstępie wystarcza. Po 15 minutach orkiestra albo się podporządkowuje dyrygentowi i zaczyna pracować z nim tak, jak on chce, bo rzeczą dyrygenta jest zrobić, żeby orkiestra grała tak, brzmiała tak, jak chce dyrygent. Albo orkiestra zaczyna grać tak zwaną swoją grę, to znaczy patrzą się na siebie, bo jak pan doskonale wie, oni mają różne swoje anteny połączone na siebie, niekoniecznie patrząc się wtedy na dyrygenta.
1: System porozumiewania się bez słów, tak?
2: Tak, dokładnie. Wtedy ja tego nie doświadczyłem nigdy, ja widziałem takie rzeczy, że traktują dyrygenta jako zło konieczne. Jako tego, który daje znak na początek i na zakończenie. Albo i to nie. Mhm. Więc wracając do tego, jak to jest, jak się jest pierwszy raz z daną orkiestrą, no to jest taki moment zapoznania. I potem

0: Niezmiernie ważną rzeczą jest to, czy dana orkiestra spowoduje, czy tak się stanie, że dyrygent zostanie tam zaproszony po raz wtóry. Jeśli tak, no to już jest inaczej, bo już się znamy, prawda? Ja kiedyś powiedziałem do kogoś, że nowa orkiestra to jak nowa dziewczyna. Bo to poznanie się z kimś to jest też takie pierwsze, albo będzie zauroczenie, albo będzie...
1: Albo nie będzie.
0: Albo nie. No i zawsze wydaje mi się, że z większości, albo w zasadzie nigdy z żadną orkiestrą nie miałem jakichś takich zgrzytów. Zawsze udawało mi się... Znaczy nie było mowy o tym, żebym ja dał sobie, żeby orkiestra jeździła na mnie. To było niemożliwe. Znaczy nie dopuściłbym do tego, no ale do tego musiałem mieć w ręce argumenty. Argumenty, znajomość partytury, technikę i tak dalej. Umiejętność słyszenia, umiejętność pracy i tak dalej. To już te dalsze sprawy. Rozłożenie tej pracy, czucie czasu, kiedy przerwa, kiedy co, kiedy próbować z całością, kiedy próbować sekcjami, kiedy dać odpocząć waltorniście i tak dalej, i tak dalej.
1: 22 645 22 22. Pan Piotr z Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem i czekam cierpliwie na możliwość porozmawiania z mistrzem. Miałem zaszczyt, przydzielono mi taką funkcję w Filharmonii Krakowskiej przez pewien czas, że miałem obsługiwać dyrygentów, bo było to puste miejsce. Było to puste miejsce, po prostu wszyscy wchodzą na estradę, orkiestra wchodzi, technicznie tam zajmują się swoimi sprawami i dyrygent zostaje sam. Nawet nie wie dokładnie, kiedy wyjść na estradę. Więc ja tą lukę zapomniałem. Miałem zaszczyt tak samo pana Jerzego też obsługiwać nie jeden raz. I mam takie pytanie właśnie, bo jeździ po świecie, czy ta luka jest zapełniana w różnych filharmoniach. Widzę, że w naszej filharmonii w tej chwili się poprawiło, tam jest specjalna osoba, która wydaje kwiaty i która się zajmuje tym, ale to było to straszne, bo to dyrygent wchodzi, pan Salwarowski oczywiście zawsze, podziwiałem go za opanowanie, bo zawsze był kamienny, normalnie kamienna twarz, wychodził, wydrygował, schodził i tyle. A różne reakcje były. Byli tacy, którzy w ogóle nie wiedzieli, w jakim świecie ze strady się znajdują. No nie będę wymieniał nazwisk, ale byli tacy, którzy w ogóle nie poznawali ludzi. No więc takie pytanie, czy to jest, jak ta sprawa załatwia? No i oczywiście bardzo dziękuję za zajęcie się Karłowiczem, za propagowanie naszej muzyki, bo na przykład będąc w Szwecji u córki, ja słyszałem cały czas Szymanowskiego, a u nas rzadko się to zdarzało. No dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Jeśli chodzi o tego człowieka, który prowadzi do estrady, to jest tak, że w wielu filharmoniach zajmuje się tym inspektor orkiestry i to jest urządzone właściwie w ten sposób, że inspektor przychodzi po dyrygenta, mówi, że już można wchodzić, że jest orkiestra nastrojona i wtedy dyrygent poprzedza inspektora, który wprowadza go na estradę, do wejścia i potem za nim dąży i siada na swoje miejsce, gdzie tam jego miejsce w orkiestrze jest. To jest jedna metoda. A druga metoda, w niektórych orkiestrach jest tak, że jest człowiek odpowiedzialny za, nazwijmy to w cudzysłowie, produkcję tego koncertu i jego zadaniem jest przyjść do garderoby, powiedzieć, orkiestra gotowa i wtedy on wyprowadza dyrygenta i prowadzi go do estrady, otwiera drzwi i mówi, proszę bardzo, można wchodzić. I wtedy już dyrygent sam podąża na podium. Oczywiście, że to jest też tak, że cały czas będąc w garderobie mam na mikrofonach dźwięk z sali, słyszę orkiestrę najpierw preludującą, a potem strojącą się. I dokładnie słyszę, kiedy już najpierw zapada cisza, potem obój gra A i wszyscy się do niego stroją. Ja już wiem, że za chwilę, za te 2, czy 3, czy za 5, czy za 10 sekund będzie pukanie do moich drzwi i przyjdzie inspektor i powie, jesteśmy gotowi, albo przyjdzie ten lub ta, która produkuje dany koncert, przyjdzie i mówi, proszę bardzo, orkiestra gotowa, można iść na estradę. Tak to wygląda. Czasami jest tak, że garderoba dyrygenta znajduje się po przeciwnej stronie tego miejsca, które jest potem przewidziane do wchodzenia na estradę i wtedy, kiedy na przykład wchodzę na próbach, wchodzę na estradę od kontrabasu, bo tak jest najbliżej, a potem się okazuje, że z jakichś tam powodów należy wejść od strony lewej, patrząc się od publiczności i wtedy musi mnie przeprowadzić ten, który prowadzi
1: dookoła. Po backstage'u tak zwanym, tak.
0: i pokazać, którędy mam wejść. Także

0: Jest to osoba, która jest to anioł stróż, który jest tym ostatnim, który daje ten znak, no, na start, można powiedzieć, daje ten ruch w ramię albo i nie, kiedy dyrygent już wchodzi na swoje miejsce.
1: Panie doktorze, a czy w podtekście tego pytania nie było trochę pytania o to, czy i gdzie czuł się pan dyrektor dobrze zaopiekowany, a gdzie gorzej?
0: O, tutaj wchodzi jeszcze inna bardzo ważna rzecz, mianowicie jestem krakowianinem, w związku z tym bywałem w Filharmonii Krakowskiej od 5 roku życia jako koncertujący, bo tam po raz pierwszy miałem możliwość występu jako przedszkolak w orkiestrze perkusyjnej dziecięcej, w której występowałem na różnych takich instrumentach. To była tam najpierw na trójkącie, potem na bębenku, potem na werblu, a potem i na ptaszku przy Symfonii Dziecięcej Hedna. Także byłem tam, może później rozpoznawalny przez tych, którzy obsługują filharmonię. Potem, właściwie od czasów początku studiów albo nieco wcześniej, byłem stałym bywalcem na próbach, gdzie ktoś mnie musiał wpuszczać. No, przecież nie mogłem sobie tam wchodzić, gdzie chciałem, i zawsze był tam ktoś z obsługi, właśnie z tych ludzi, którzy tam pracowali, którzy wiedzieli, kim jestem, i wpuszczali mnie na próby, bo przesiadywałem na tych próbach wielokrotnie, bardzo długo. Tak więc tam specjalną estymą ogarniałem tych ludzi, którzy tam pracowali. W innych filharmoniach, no przecież w polskich filharmoniach miałem niewiarygodną różną ilość koncertów, i ci ludzie, którzy mnie prowadzili na estradę, też byli mi znani, też byli mi pomocą. A to, co pan powiedział o tym, że miałem kamienną twarz, to była rzecz, do którą mnie zresztą bardzo niektórzy słuchacze mówili: dlaczego ty, czy dlaczego pan, jak pan wchodzi na estradę, dlaczego się nie uśmiecha? Dlaczego pan ma zawsze taką poważną minę? Nawet jak jest bardzo wesoła muzyka. No jakoś ja podchodzę do tego jako do jednak rzeczy, która jest, no, ma być przekazem dla ludzi, która jest bardzo odpowiedzialna. I dla mnie, gdybym wyszedł mając na twarzy, no, może zbyt uśmiech albo zbyt łobuzerski uśmiech, mógłbym być postrzegany jako ktoś, kto sobie lekceważy to, co będzie robił.
1: Panie dyrektorze, i tym kończymy dzisiaj nasze drugie spotkanie w audycji Cafe Muza, bo czas bardzo szybko upłynął już. Dziękuję bardzo. Jerzy Salwarowski był gościem naszej audycji, a przy okazji początku września będzie okazja, by składać życzenia specjalne. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo. Wojciech Ciarka przy konsolecie, Wiktor Wysocki przy mikserze z kamerami, Rok Siciński przy telefonie. W imieniu wszystkich dziękuję i pozdrawiam. Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

0: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.
8: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa!
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Reklama.
15: Strefa literatury.
16: Jeden taki ode mnie całe życie chciał być psem, a zamieszkał na śmietniku, jak kot.
17: To głos i wiersz Konrada Góry, tegorocznego laureata Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. Ja nazywam się Katarzyna Hagmajer-Kwiatek i zapraszam Państwa do wspólnego szwendania się po tematach, miejscach i rewirach języka nie tak często obecnych, nawet w strefie literatury. Dla wrażliwych, szczególnie najmłodszych uszu, mogą to być jeszcze rewiry zakazane. Najbliższą godzinę spędzimy w towarzystwie poety Konrada Góry i krytyka literackiego autora posłowia do jego wierszy zebranych Jakuba Skurtysa. Ale najpierw oddajmy głos jednemu z członków kapituły Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, Piotrowi Śliwińskiemu.
18: W tym roku ukazały się wiersze zebrane Konrada Góry i nie jest to tom szczupły, bo też on prócz tego, że wydawał tomiki poetyckie w mniej więcej klasycznej postaci, wydawał również utwory poetyckie w postaci niekonwencjonalnej, jako gazeta, jako coś w rodzaju ulotki, plakatu. Krótko mówiąc, w takiej, która wskazywała na materialną stronę również tego.

0: o czym się zajmuję. To nieobojętne, na czym rzecz zostanie wydrukowana, jak się rozłoży i tak dalej. Więc zebrawszy to wszystko, mamy do czynienia z dorobkiem naprawdę dużym. Jednocześnie Góra jest taką postacią, która budziła sporo emocji, przeważnie pozytywnych, ale oczywiście znam również negatywne czy niechętne, dlatego że jest bardzo charakterystyczny. Jego sposób bycia, fizjonomia, ubieranie się, mówienie, wszystko to jest niepodobne do niczego czy do nikogo, kogo znamy z dzisiejszego życia literackiego. Konrad Góra jest postacią z mitu poetyckiego w pewnym sensie. On przywodzi na myśl Wojaczka, Stachurę, także innych twórców, którzy prowadzili nietuzinkowe, niebanalne życie. Wyróżnia go również działalność społeczna, to zainteresowanie losem najbiedniejszych, tych najniżej szacowanych w rachunkach społecznych czy ekonomicznych. W pewnym momencie, ku nie tylko mojemu zdumieniu, stał się wydawcą. Ta firma Papier w Dole opublikowała sporo ciekawych rzeczy, a jako poeta jest bardzo celny. Język jest mu uległy, ale on nie jest uległy językowi, to jest bardzo ważne. Jemu się nie mówi, nie odnoszę takiego wrażenia. Nie mam pojęcia, jak wygląda jego proces tworzenia wiersza, czy on pisze długo, bardzo skreśle, szuka jakiejś formy właściwej, czy nie. Ale to może nie jest najważniejsze. Nie należy do tych twórców, jest garść także i we współczesnej Polsce takich piszących, którym się jakoś poezja łatwo się zapisuje na kartce, a potem drukuje. Nie, w to absolutnie nie wierzę. Tak? To znaczy, on jednak ten wiersz filtruje, poddaje jakiejś presji, czegoś od niego chce. No ale przede wszystkim jest głęboko świadomy, że w języku zawierają się różne formy przemocy i kłamstwa. Jeśli jest zaangażowany politycznie, a jest, to nie w sposób agitacyjny. On nie pisze ulotek partyjnych, on nie namawia do głosowania na tę czy inną opcję. On raczej skłania ku uwadze, ku uważności, ku podejrzliwości, ku nieufności w stosunku przede wszystkim do tych mechanizmów i tych języków, które sprawiają, że krzywda zostaje ukryta, że kłamstwo wydaje się prawdą, że bieda jest niewidzialna. Ta prawda chyba odgrywa tutaj znaczną rolę, że się wmawia jakby, czy można skutecznie wmawiać światu jakieś obcą historię. W tym sensie jest bardzo krytyczny politycznie, ale nie jest, powtarzam, prostym poetą politycznym, partyjnym, zaangażowaniem agitacyjnym. Jest ekologiczny, ale jak pomysłowo. Pisał o wojnie, ale tak, że człowiek uświadamia sobie, iż pisanie o wojnie wymaga skromności i taktu, że napisać o wojnie, nie będąc na wojnie, to prawdę mówiąc rodzaj pychy, bezczelności, jakiegoś rodzaju przywłaszczenia sobie cudzego doświadczenia, to jakiś narcyzm wrażliwości, coś podejrzanego, u niego nic takiego nie występowało. Mówię o wojnie ukraińskiej, oczywiście trochę również palestyńskiej, ale i w tym on nie jest kimś tak jednoznacznie deklarującym taką, a nie inną postawę, choć oczywiście wiadomo, kto jest mu bliższy. Krótko mówiąc, to jest poeta bardzo etyczny, moim zdaniem głęboko etyczny, który znalazł swój język, który potrafi być złożony, filozoficzny, wymagający, ale bywa też bardzo czuły, bardzo liryczny, bardzo uważny, obserwujący. To jest po prostu wybitny poeta. Co więcej jeszcze dodam, taki, bo to nie zawsze w języku ludzi mówiących o współczesnej poezji oznacza to samo, taki, który może się podobać ludziom nie będących koneserami współczesnej poezji.
1: Wydaje mi się, że werdykt Silesiusa w tym roku nie zaskoczył nikogo ze środowiska poetyckiego czy krytyczno-literackiego.
2: Jakub Skurtys.
1: Raczej zaskakiwało to, że Konrad Góra jeszcze dotąd nie dostał tego Silesiusa za całokształt twórczości. To nie jest zaskakujące również dlatego, że jury Silesiusa już od jakiegoś czasu nagradza poetów średniego pokolenia. Natomiast co jest fascynujące w Konradzie Górze, to przede wszystkim to, że jego trzeba ujmować z kilku różnych perspektyw równocześnie. Ze względu na to, że on jest i zjawiskiem literackim, osobowością twórczą, aktywistą, pewnego rodzaju działaczem nawet społecznym, można by powiedzieć, że politycznym, bo to jego anarchistyczne nastawienie zawsze było bardzo istotne. No a oprócz tego mamy wiersze, które bardzo dużo robią w polszczyźnie, bardzo dużo robią na takim poziomie językowym, formalnym, na poziomie zdania, przekształcając te zdania, odzyskując słowa, odzyskując różne rejestry.
2: Odzyskując skąd?
1: Odzyskując bardzo często albo z jakiejś polszczyzny regionalnej, albo z polszczyzny dawniejszej, albo z polszczyzny specjalistycznej. Konrad Góra jest na przykład orędownikiem walki o prawa zwierząt. Zresztą w ogóle jest orędownikiem walki o prawa wszystkich słabszych istot, mniejszości, ludzi pozbawionych praw. O taką kategorię można by powiedzieć filozoficznie nagiego życia, tak? Żeby to życie jednak nie było nagie i żeby z powrotem został wyposażony

0: różnego rodzaju prawa. W związku z tym na przykład sięga po słownik myśliwski, łowiecki, albo sięga po słownik kulinarny, dawniejszy. I z tych takich różnych dziwnych grypsów czasami, czasami jakichś etnolektów, czasami różnego rodzaju specjalistycznych poziomów, wyciąga słowa do takiego bieżącego działania wierszem, można by powiedzieć. Tak? Natomiast to nie jest też jakiś rodzaj takiej intelektualnej, słownikowej zabawy, którą moglibyśmy, no nie wiem, przypisać do poety akademickiego. Przeciwnie, on po prostu tych słów używa na bieżąco, korzysta z nich w taki podręczny sposób, natomiast bezwzględnie jest to poeta, który rozszerza nam rejestry polszczyzny. To jest bardzo ciekawe i tak samo jest to poeta, który rozszerza nam możliwości zdania czy wersu. I to też nigdy nie jest wysilone, choć bardzo często jakby podbija charakter jego wiersza, tak? Sprawia, że ten wiersz jest w jakiś sposób bardziej wzniosły, patetyczny, trudniejszy w odbiorze, udziwniony, natomiast zawsze za tym stoi jakiś konkretny pomysł na drobne przesunięcie, tak jak w tym słynnym tomie, oratorium, poemacie, jak Konrad to nazywa, nie. No nie, tak naprawdę nie chodzi tutaj o przeczenie, tylko chodzi o formę nich w takim układzie, który nigdy nie może stanąć na początku zdania. Modlimy się o nie. I zawsze to musi być gdzieś tam środek zdania. On postanowił to tych nich, te nie wysunąć na sam początek. W związku z tym to są takie zabiegi, które czynią go również poetą fascynującym. No i oczywiście tematyka wierszy.
1: Jagodziarze, kurkarze, spałem w pewnym wężu i mówią na to współczucie. Śnili mi się inni niewyspani. Inżynier Preutracjusz, przerażony, że nauk odbiera mu kontrolę nad pokrętną logiką pływów przepompowni. Pomniejszy państwowiec, usuwający lupą średniki z ustawy o wdzięczności zmarłych. Jak gdy jako młody bojówkarz agendy antyuzależnieniowej obrywał główki makom chaotycznie dosiewanym w kartofliskach. Jagodziarze, kurkarze, osobny naród kobiet z pogranicza krain i województw, aż nadto uczciwych. Nocą śnią, że idą, za dnia śpią w marszu i pochyleniu. Dobrą dwukrotność sezonu koją je dźwięki hamowania. Żałują tempa na udar, boreliozę i ustalanie win. Byłem przez jakiś czas mieszkańcem południowej Wielkopolski. Tam się mały taki ruch autonomiczny wytwarza. Nie na rzecz oderwania Wielkopolski od Polski, tylko na rzecz oderwania południowej Wielkopolski od Wielkopolski. Ale ten ruch się nie skonsoliduje, bo Kalisz się nie skonsoliduje z Ostrowem Wielkopolskim. I dlatego to tak wygląda, jak wygląda teraz. To się tam zajmują głównie negocjacją przejścia szprychy tej kolei szybkiej, bo tam ma rozryć Kalisz na pół. No i się to tam większości ludzi nie podoba, bo tam są też tereny ziemne i perspektywa ustawodawcy, czy też pomysłodawcy kolei szybkiej jest taka, że jak będziemy jechać przez tereny rolne, to będziemy ludziom oddawać odszkodowania za tyle ziemi, ile im zamkniemy. No bo jak będą mieli z dwóch stron torów gospodarstwa, to rzeczywiście nie będą w stanie ich obrabiać. To im za tą drugą stronę zapłacimy, a ci ludzie mówią, to nie wszystko. Tutaj wszystko było robione na liśnik, na deszczownice, które są ukształtowane pod pewnymi kątami i jak tam pójdzie nasyp, to wszystko się rozwali. Nie rozwali się tylko to, że mnie odetniesz od jednej trzeciej czy połowy gospodarstwa, ale i to, że mi na przykład woda przestanie spływać z pola do rowu, bo będzie inna cyrkulacja. A za to nikt nie zapłaci odszkodowania, bo tego niby nie widać. No i oni tam walczą o to, no, ale mają raczej przewalone, no bo to pójdzie po terenach niezamieszkałych, czyli terenach intensywnej uprawy rolnej tamtejszej, z którą też już nie do końca sympatyzuję, bo to kiedyś były tereny, gdzie uprawiano najwięcej cebuli w północnej Polsce, bo w południowej to jeszcze inaczej wygląda, dużo ziemniaków, chrzanu tam w tych okolicach. A teraz to prawie wszystko jest kukurydza, czyli pasza i paliwo, nie? To nie jest uprawa żywności. Zresztą to jest taka tajemnica, że w Polsce jest 10 razy więcej dzików niż było. No i myśliwi sobie z nimi nie radzą i praktycznie lochy nie mają okresów ochronnych na czas noszenia i z noktowizorami wolno polować na dziki. No wszystko to jest bez sensu, no bo oni sobie z nimi nie radzą. A rozwiązaniem tej zagadki jest to, że niby w Polsce nie wolno uprawiać modyfikowanej kukurydzy, ale nikt nie sprawdza kukurydzy sprowadzanej z Węgier i Serbii, no może z Chorwacji bardziej, no może z Unii, no ale jak ona tam z Serbii przejeżdża, jest przebijana gdzieś tam. A podstawową formą modyfikacji tej kukurydzy jest nabijanie jej hormonami na ciążę mnogie u świń. A kukurydza do tego stanowi doskonałe ukrycie dla dzików, bo stanowi coś w rodzaju gęstego lasu, od którego są niższe.

0: mają jedzenie przy sobie, także łatwo im jest ryć pod kukurydzą, łatwiej niż pod drzewami. Nie? No niby świnia domowa nie jest wyhodowana z dzika, ale mniejsza z tym. To są naprawdę bliskie gatunki. I ta kukurydza, no, ona jest po to, żeby się świnie bardziej niosły. No i się dziki od tego bardziej niosą. Tych dzików jest więcej, niż oni są w stanie ogarnąć, bo prawda jest też taka, że te, których nie zabiją, raczej umrą z głodu zimą, bo nie mają co dziki zimą jeść w Polsce. Bo lasy są na maksa ubogie, podszyt bruną.
1: Tematyka wierszy oparta na dużej wrażliwości społecznej, również nakierowanej na kwestie konfliktów, wojen, kwestie migracyjne, uchodźcze, kwestie wykluczeń, różnego rodzaju wykluczeń, od poziomu takiego triumfu, powiedzmy, cywilizacji technicznej nad tym, co rozumiemy jako natura, nad tym, jak rozumiemy życie zwierząt i dzikich, i zwierząt hodowlanych, aż po właśnie rozszerzenie tego na taki konflikt, powiedzmy, globalnej północy z biednym południem, czyli bardzo szybko podłączenie kwestii islamskich, podłączenie różnego rodzaju jakby kwestii uchodźczych, tutaj i Iran, i opresja polityczna, i oczywiście Syria, i Palestyna, i Kurdowie, wszystkie te takie migracyjno-kolonialne tematy, które w tym naszym obiegu globalnej północy funkcjonują, one się pojawiają w wierszach Konrada Góry, to też nie jest tak, że on mówi za nich. Stara się po prostu włączać te wątki, żebyśmy my pamiętali, żebyśmy widzieli, i to jest troszeczkę jak w takim pierwszym wierszu otwierającym swój debiut napisał. On przyszedł jako poeta unaocznić to państwu. Tam jest taka fraza, unaocznić to państwu, oczywiście w znaczeniu państwu jako tej formie politycznej i państwu jako temu adresowemu skierowaniu do nas. Tak? To jest poeta, który nieustannie zwraca naszą uwagę na coś, na co nie chcemy patrzeć.
2: To może posłuchajmy tego wiersza w wykonaniu samego Konrada Góry, z którym miałam szansę spotkać się we Wrocławiu tuż przed odebraniem przez niego Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości.
0: Wrocław. W dowczoraj nieznanym powietrzu. Beznarodowy jak wojwodiniec. W państwie, gdzie z braku Żydów i granic wszędzie wygasłe wojny toczy się o macicę. O masę perłową narodu wleczonego w pyskach przez kundle. O Matkę Boską zwrotną jak F-16. Zwrotną jak brązowe butelki, bo zwrotną jak zielone. Zdejmując wymiar jak trumienny krawiec, cmentarny geodeta, widzę, że zewsząd otacza mnie morze, przykryte sierścią zgniłych koni, tłuste i połyskliwe jak kauczuk, Odra, która podchodzi do gardła krwią ziemi, Sowietów i Niemców. Zastygła w nim. Podobni, ale to oni. Widać po cieniach, że mają ich więcej. Skoro już wszyscy uparliśmy się o Niemiec, przysłano mnie unaocznić to państwu.
2: Masz jakieś wspomnienia związane z 2007 rokiem, kiedy przed debiutem książkowym tutaj wygrywałeś turniej imienia Rafała Wojaczka, turniej jednego wiersza?
0: Są wszystko wspomnienia z Urszulą Kozią, która bardzo dużo mi dała, także wtedy i po drodze. Kiedyś była taka sytuacja, mieszkałem na Skłocie i policja nam wbiła drzwi i ja przyszedłem do Odry zostawić ulotkę. I tam była pani Urszula i powiedziała: panie Konradzie, niech pan coś zje. I dała mi 100 zł. A ja wróciłem na Skłod, kupiłem kratę piwa. Było to jedno z najważniejszych piw w moim życiu, a taką naprawdę chyba łamiącą historię to mam taką, że jak Urszula Kozioł straciła wzrok, w pewnym momencie praktycznie przestała widzieć, no to ja się przestałem wstydzić wchodzić do rynku, bo po prostu regularnie na nią wpadałem, ale już nie miałem problemu, że mnie zobaczy. Nie? No nie jeżdżę na pogrzeby starszych poetów, bo musiałbym zacząć i już jeździć konsekwentnie. Nie byłem na pogrzebie Kozioł. No nie byłem też na pogrzebie Półki, wymiksowałem się z tego w ostatnim momencie. Wszyscy pojechali na pogrzeb Półki i mówię, nie będę w tym mieście siedział i nie pojadę na ten pogrzeb. I do Ostrawy się jeździło dwoma pociągami, mówię, pojadę sobie do jakiegoś abstrakcyjnego miejsca. W Ostrawie jest taki klub anarchistyczny, wtedy był, już nie ma. Absyntowy klub w Lesie, funkcjonujący jako klub absyntowy, który nie miał nawet koncesji na piwo i to piwo było podawane taką ruletą, rzucałeś monety. Nikt nikomu nic nie dawał do ręki. Nie? Tam było non-stop obłożenie, chociaż wchodziło się przez dwoje drzwi, podając hasło, absyntowy klub w Lesie, jak brzmiało hasło. Przyszedłem, usiadłem w takiej nyży w pierwszym możliwym ciemnym miejscu i łoiłem browara za browarem, no i nie usuwałem nic ze stołu i na tym stole było coraz więcej szkieł. Siedziałem ponuro w tej nyży i przychodzili kolejni ludzie, oni mnie jako tako kojarzyli, chociaż widzieli, że tu rzadko bywam i pytali,

0: Maria, podaż losem co? A ja mówiłem, kamosz mi se utopił. A oni pytali, Jezus Maria, gdzie? Bo tak każdy pyta. A ja mówiłem, w Odrze. I wszyscy wybuchali śmiechem. No i po czwartej takiej akcji szlak mnie trafił. Wyszedłem przez pierwsze z tych drzwi, drugie z tych drzwi. Na plac Svatopluka Čecha. Przeszedłem na drugą stronę tego placu i doszedłem do takiej barierki. I mówię, splunę z tej barierki. Doszedłem do tej barierki, a za tą barierką płynęła taka struga na 3,5 metra i nad nią było napisane rzeka Odra. Po prostu jak w Ostrawie komuś powiesz, że się utopił w Odrze, to wszyscy wybuchają śmiechem, bo tam strudem można wejść do wody. Dopiero jak Ostrawa spotyka Ostrawicę, to się robi rzeką.
1: Urszula Kozioł, Tomasz Pułka, a z kolei do ciebie przyklejają wojaczka.
0: No ale to przebrzmiała sprawa. No, ja to niedawno powiedziałem, z Kurtystą napisał. Mi zajebiście pasuje, że jestem w tej chwili we Wrocławiu jako drugi po Pułce. No bo pasuje mi to bardziej niż drugi po wojaczku. Nie? No bo wiadomo, że nikt nie porównuje poetów wrocławskich z Różewiczem i z Kozią, a poniekąd ze Styczniem, który został kompletnie zapomniany, który umarł tu w koszmarnych warunkach, opuszczony przez kolejnych ludzi. Tylko taki bardzo skłócony ze mną, nielubiony przeze mnie poeta się nim zajmował. Wszyscy tu łachę darliśmy ze Stycznia, no bo pisał erotyki po 80 i było to wszystko jak z papierkiem przez cukierek. No a strasznie skończył Styczeń, no, w strasznych warunkach umarł. A żeby zmienić tak temat z całkowicie funeralnego na jakiś taki, że jest coś do roboty, no to jest coś do roboty, bo w bardzo słabej kondycji znalazł się Leszek Budrewicz, legenda wrocławskiego, nawet nie wiadomo do końca czego, poezji, undergroundu, środowisk różnych, olimpijczyk z Moskwy przecież w piłce wodnej, poeta, który debiutował tomem Rasta z Pasta wydanym przez Solidarność Walczącą. No, niezwykła historia, były mieszkaniec domu dla samotnych mężczyzn, czyli schroniska bezdomnych po prostu. Potem jak był tutaj przecież pierwszym naczelnym Dolnośląskiej Wyborczej, a potem był tu bezdomnym, a potem różne takie historie. No i też się trochę skłóciliśmy, bo ja mu miałem wydać wiersze i to się rozlazło. A teraz on jest w bardzo słabej kondycji. I w imieniu poetów związanych z Dolnym Śląskiem, mieszkałych na Dolnym Śląsku, chciałem zgłosić alert w tej sprawie do urzędów, które mogą coś zrobić, że z panem Leszkiem Budrewiczem jest krucho, że jest sam. Pomaga mu nieliczna ilość wolontariuszy nieformalnych, ale nie wychodzi. Należy mu się jakaś pomoc.
1: Jak państwo słyszą, aktywizm Konrada Góry wychodzi niemal w każdym zdaniu rozmowy. Ja chciałam wrócić do tego porównywania Konrada Góry choćby do Rafała Wojaczka. On trochę się jednak od tego odżegnuje. Czy on ma jakiś swoich poetyckich antenatów, twoim zdaniem? Pytam Jakuba z Kurtysa. Czy też wydaje ci się, że on ma już tylko naśladowców?
2: Jest taka znana, bardzo znana kategoria teoretyczno-literacka, sformułowana przez takiego amerykańskiego literaturoznawcę Harolda Bluma, lęk przed wpływem. I według Harolda Bluma cały proces historyczno-literacki to jest taka nieustanna walka poprzedników i ich następców o przeczytanie, wytworzenie się na nowo, wchłonięcie tych swoich poprzedników, w jakiś sposób jakby przepisanie ich dorobku w swojej twórczości, wymyślenie tego wszystkiego potem na nowo. To jest oczywiście jedna z wersji rozumienia tego, jak przebiega historia literatury. No i z tej perspektywy my oczywiście zawsze znajdziemy jakichś poprzedników. Rafał Wojaczek w pewnym sensie jest takim poetą, którego Góra wywołał również w swoich wierszach. Nie tylko dlatego, że wygrał konkurs imienia Rafała Wojaczka i tutaj zaczęła się tworzyć jakaś legenda Konrada Góry w związku z jego reakcją na ten konkurs, opuszczeniem tego konkursu przed ogłoszeniem werdyktu, ale bardzo często rzeczywiście ta figura ciała, które jeździ w czyimś ubraniu, tej takiej wymiany czy nietożsamości siebie, innych reprezentacji samego siebie, cielesnych właśnie, to się pojawiało u Wojaczka, u Góry to się też pojawia. Natomiast tak naprawdę to jest po prostu bardzo długa tradycja poezji nowoczesnej, którą moglibyśmy, nie wiem, od Artura Rimbaud zapewne wywieść.
1: I tutaj przywołany Tomasz Pułka też się wpisuje.
2: Natomiast Tomasz Pułka byłby tutaj raczej kolegą po piórze, kolegą z tego samego czasu. Tutaj trochę jakaś przestawka by się działa, no bo staram się na to zwrócić uwagę też w swoim posłowiu do tych zebranych wierszy, że właściwie Góra staje się pewnego rodzaju świadkiem tego odejścia, tragicznego odejścia Tomasza Pułki, kimś, kto też włącza się w różnego rodzaju polemiki nad dziedzictwem

0: półki, nad zawłaszczaniem dziedzictwa półki. On to robi oczywiście bardzo ostrożnie i po swojemu, jak to poeta. On z półką nie miał żadnego pojedynku literackiego, nie naśladował, ani zapewne półka nie naśladował góry, chociaż tu już bym bardziej powiedział, że w niektórych momentach mógł się wzorować czy inspirować. Po prostu były to dwie wielkie figury. Natomiast rzeczywiście ten mit tragicznej śmierci Tomasza Półki, tak jak i mit wojaczka, przykleja się w recepcji do Konrada Góry. Też w jakiś sposób zostaje wpisany czy włączony w pewnym momencie do wierszy po prostu Konrada Góry i w związku z tym być może w recepcji krytyczno-literackiej i wojaczek, i półka pojawiają się znacznie częściej niż różnego rodzaju jakby patronaty, które powinny tam się pojawić, bo to będzie i Tadeusz Różewicz, to będzie i Paul Celan, to będzie Broniewski. Góra wprost wywołuje niektórych poetów polskich, takich poetów, powiedzmy, śmierci. Poetów, którzy albo doświadczyli różnego rodzaju tragedii w swoim życiu, albo pisali spod patronatu takiej ciemnej gwiazdy od samego początku. No a druga tradycja to będzie taka tradycja anarchistycznej awangardy i tutaj na ogół sięga po Czechów. Ze względu na to, że jakby w Polsce ta tradycja buntu, takiego niepokornego, anarchistycznego buntu, ona się bardzo szybko w PRL-u zatarła i wyrażała się w inny sposób. Potem nowa fala nasza z kolei była bardzo polityczna i intelektualna. Natomiast Czesi zachowali ten taki undergroundowy rodzaj oporu i tutaj rzeczywiście Góra bardzo często po Czechów sięga, między innymi sięga po Egona Bondiego. Natomiast na ile to są jego mistrzowie, na ile to są jakby tacy poeci, od których on się uczy, a na ile rzeczywiście to są jakby nazwiska w świetle, których chciałby być czytany, chciałby być widziany, to też jest jakby ciekawa kwestia.
1: Dlaczego tak późno debiutował? Jako niemal 30-latek, więc tych wierszy, które są w tomie wierszy zebrane, jest dużo, ale pochodzą z lat raptem 2008-2025.
0: Ten późny debiut to jest ciekawe zjawisko, bo my tak przyzwyczailiśmy się trochę, że poeta powinien debiutować, nie wiem, mając 20 lat, będąc jeszcze, nie wiem, w okresie studenckim, czyli cały czas jakby odtwarzamy ten taki mit młodego geniusza, który zapamiętaliśmy sobie gdzieś tam z XIX wieku. Natomiast przecież dzisiaj to też tak nie wygląda i mamy mnóstwo poetów, którzy publikują albo w okolicach 30 i to wcale nie jest późny debiut, albo nawet po 40. Często to są bardzo dobre książki, takie książki wychodzone przez 10 lat, przemyślane, dopięte na ostatni guzik, jeśli chodzi o świadomość literacką. Konrad Góra wydaje mi się, że po prostu zajmował się też bardzo wieloma rzeczami wtedy i pisał oczywiście wiersze, no ale też udzielał się w Footnote Bombs, udzielał się w różnego rodzaju jakby anarchistycznych projektach, pomieszkiwał na skłotach, był aktywnym takim podmiotem, powiedzmy, życia społecznego, no i jakby tak na to spojrzeć, to ja nie uważam, żeby to był późny debiut. Oczywiście często w krytyce się do tego wraca, że no, pewnie mógł wcześniej, natomiast to był debiut w sam raz, to był debiut dokładnie w takim momencie, w którym on już nie był tym nastolatkiem, jeszcze takim gorliwym, żarliwym nastolatkiem, natomiast już wszedł w taki wiek, kiedy można mówić o dojrzałym projekcie literackim. I to był debiut akurat w takim czasie, kiedy co już trzeba było zrobić. A oczywiście warunki tego debiutu to też jest cała historia, jak to się stało, jak Paweł Piotrowicz przyniósł to do Rity Baum i jak szybko zapadła decyzja, że tom został wydany w takiej niszowej bardzo biblioteczce czasopisma wrocławskiego, wówczas bardzo ważnego, Rita Baum. Potem kolejna legenda o tym, jak debiut ten został w większości zutylizowany w pewnych salonach prasowo-książkowych. Jak niewiele jakby tych debiutanckich książek dzisiaj jest w ogóle w obiegu. One albo są w prywatnych kolekcjach, albo gdzieś tam kilka zagubionych egzemplarzy. Wtedy już funkcjonował film o nim dokumentalny, jako etiuda, oczywiście studencka, ale funkcjonował Jagody Szelc. Góra był już rozpoznawalną postacią w środowisku literackim, miał wygrany ten konkurs Wojaczka, który stworzył kolejny mit o poecie, któremu nie zależy na nagrodach, który jakby jest w stanie zniszczyć czy zanegować własną twórczość i to tak się wszystko złożyło akurat na książkę, która jest i wyczekana i właściwie jakby już pracuje w obrębie pewnej struktury takiej mityczno-literackiej, która no powiedzmy towarzyszy nieustannie i Konradowi Górze w jego nieustannych anegdotach, opowieściach i towarzyszy recepcji Konrada Góry.
1: I nosi tytuł Rekwiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem.
2: Ja całą swoją dotychczasową twórczość sprzed przerwy około skuterskiej spaliłem w ognisku. Tekst po tekście. Ten pierwszy tekst wynikł z zakładu, bo moja ówczesna partnerka powiedziała, nie jesteś już w stanie napisać wiersza. I ja wziąłem jej mądre książki socjologiczne, otwierałem na oślep i wypisywałem słowo, na którym pierwszy wzrok padł, bo chciałem tej metodzie olipijskiej, tej losowej, dodać jakby charakteru woli, czyli odebrać jej pierwotny zamysł. Oni sobie po prostu wybierali słowo z jakiegoś klucza matematycznego, a ja z klucza skojarzeń. Dlatego na przykład mam taki wiersz, w którym pojawia się Żyd, żeby jakby zaznaczyć to przynajmniej dla samego siebie, że z skóry Polaka no, można wyjść, ale

0: w oczach zostaje, jak jest słowo Żyd na kartce, to ja zauważam od razu, nie? Po prostu, no, poczułem się z tym dość głupio, ale i no, symptomatycznie, no, że to jest jakby wiadomość, z którą może zrobić coś negatywnego, pozytywnego, głupiego albo mądrego, no to zrób coś mądrego, nie? No i te pierwsze wiersze powstały na jakichś takich blankietach, na dopisywaniu sobie słów z zewnątrz i robieniu sobie szlaczka, żeby było czym go wypełnić. Jest tajemnica, że bardzo wielu poetów tak pisze, że tak jak się kiedyś pisało formatkę rymowaną, tak dzisiaj się pisze formatki innych systemów pisarskich. No wiersza wolnego nie, przynajmniej takiego pisanego z głowy, no bo to nie na tym polega, nie? Ja bardziej się kiedyś jarałem formą, ale teraz próbuję do tego wracać. Obiecałem sobie, że w tym moim najnowszym tomie, siódmym, który będzie miał tytuł Ostrożne szacunki, tak jak się mówi o szacowanej ilości ofiar, no ale tak jak też znaczy, no po prostu, że istnieje coś takiego jak ostrożna forma szacunku. I tam jest dużo trybutów Różewiczowi i paluczyńskim poetom. No i nie ma tam niestety za dużo na razie, będę dopisywał wierszy formalnych, a ja w międzyczasie zapadłem na kilka gryzących się ze sobą chorób, na zwiotczenie mięśnia sercowego, czy też tam osłabienie, na cukrzycę. I te choroby się na maksa ze sobą kłócą, bo nie mogę pić więcej niż 1,5 litra płynów dziennie ze względu na serce, a ze względu na cukrzycę powinienem pić co najmniej 3 litry płynów. No to piję tyle, ile serce pozwala, no bo bez serca się nie da żyć. Ale w międzyczasie miałem kilka pobytów w szpitalach, a byłem w stanie pełnej bezsenności nocnej i tak dalej. Jak mnie w szpitalach kładli na tych łóżkach szpitalnych, dawali mi jakieś jasie i tak dalej, no to zasypiałem. I z każdej wizyty ze szpitala wyjeżdżałem z wierszem. Bo tutaj jakaś pani młoda robiła ankietę i spytała mnie, czy mi się śnią wiersze. No ja powiedziałem, że parę mi się na pewno by śniło, ale jest też tak, że jak nie śpię, to i nie piszę, niezależnie od tego. Bo bardzo mało piszę. Miałem zamówienie na 8 tekstów, zrobiłem 4.
1: Powiedziałeś o tym wypisywaniu słów, na przykład z książek swojej byłej dziewczyny. Przyznam, że jak czytałam tak w hurcie twoje wiersze, właśnie w tym tomie wierszy zebranych, zastanawiałam się, czy masz tak z językiem, że jesteś na niego zły i dlatego zamieniasz go w wiersze.
0: Ja jestem poetą języka, którego jestem z całą pewnością ostatnim użytkownikiem, być może także pierwszym. Że w tak małym języku ciężko się zmieścić, więc często korzystam z gościny mojego najbliższego sąsiada. Polaka, czy też polskiego.
1: Bo twój język najmniejszy to?
0: No ja napisałem 6 wierszy w kompletnie zmyślonym języku, znaczy, który mi się wylał z odry. Ja go nazywałem do niedawna, że on w wersji mówionej nazywa się dolnolotny, a w wersji pisanej pojacki, no ale ze względu na choroby to jest nieaktualne, w wersji pisanej nazywa się słuchacki. Taka jakaś mieszanina serbsko-łużyckiego, w niewielkim stopniu czeskiego, chorwackiego, polskiego, ukraińskiego. Ale ja tego nie robię konceptowo, nie? To nie wymyślam, jakie słowo tutaj po środku wymyślić. Robię z tego książkę, która ma mieć 12 tekstów, ma być wydana na deseczkach grawerowanych. I wstępny ma tytuł Reka Rece, co może znaczyć rzeka rzece, może znaczyć ręka ręce, ale może też znaczyć rzeka ręce, ręka rzece. Albo też ręka rzecze. Jak napisałem kilka wierszy o Odrze, to pomyślałem, a to może jakieś inne rzeki ruszę. I napisałem jeden, który się dzieje w Wiśle. Jest związany w jakimś stopniu z poszukiwaniem zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. No i jak napisałem ten wiersz, który się dzieje w Wiśle, to ten język się po prostu ulotnił. Odra się odwróciła. Ja miałem także, mówiłem ludziom, że ja zawsze mieszkam 5 km od Widawy, tylko coraz bliżej Łyścia, no i że Widawa jest moją ulubioną rzeką. I w tych latach pierwszej książki zamieszkałem na Leśnicy, no i tam się mija tramwajem co najmniej, tam się przychodzi do lasu, do Bystrzycy, która jest piękna, płynie w lesie. No i jak zawsze przejeżdżałem Bystrzycę mostem, tramwajem przez most, to mówiłem do siebie, dobrze, że Widawa tego nie widzi.
1: Ale nie tylko w polszczyźnie szukasz gościny, to jest jakoś tam być może zaskakujące, jak się bierze twój tom, ile tam jest właśnie chociażby czeszczyzny.
0: Czeski to jest mój drugi język.
1: Skąd go masz?
0: No, chyba z Wieczerniczka, ale z paru innych rzeczy. Z potrzeby alternatywy, to tak większość mówi w Polsce. Zresztą w Czechach to była alternatywa na Polskę w północnych Czechach, ale taka związana z trójką radiową. A na Ukrainie na maksa ludzi, bo na Ukrainie w Związku Radzieckim nie było żadnego radia, które puszcza rocka. I oni słuchali na Ukrainie na przykład tylko trójki.
1: I czytali Przekrój, podobno.
0: No, podobno, no, że to miało taką legendę. Przekrój też był na bakier i na cenzurowanym. Nie? Ale ja się cały czas odgrażałem tymi przekładami z czeskiego, no ale dopiero teraz, jak wrócę do wydawania i zmieniłem strategię i mam wydawnictwo na siebie i swoje projekty, no to zacznę tłumaczyć z czeskiego i słowackiego.

0: Łużyckiego. Coś tam mam nawet z Dolnołużyckiego. Stosunek do polskiego jako do języka obcego, który pozwala wyłapywać te przestery. Nie? To jest to, co mnie interesuje, bo mnie zawsze interesowało mówienie do ludzi tak, żeby usłyszeli obcego, niekoniecznie we mnie, ale ze mną. Nie? I żeby ten obcy się przydał. No i wczoraj zawiązałem najpierw przed konkursem alter jury do turnieju Wojaczka, a potem wyskoczyła dziewczyna, która miała taki wiersz z motywami bardzo szerokimi, kulturowymi, tam z Koranem, Islamem, ale nie o to chodzi, to był dobrze napisany wiersz. Ale jako jedyny chyba z całej puli tak odnosił się do łaknienia wielokulturowości. Przyznaliśmy jej nagrodę. Mieliśmy 528 zł. 500 od sponsora i 28 ode mnie.
1: Mówisz właśnie o tym byciu obcym i myślę, że też w

0: Ona, jednak Polska to nie jest Irlandia, nie? Mimo wszystko. Nie było to przyjemne. Tak samo jak po smoleńsku miałem takie powiedzenie, że nie spodziewałem się, że dożyję kiedykolwiek losu, który okaże się okrutniejszy od mojej woli. Co po prostu było dla mnie bardzo wstrząsające i bardzo wstrząsające było też, że polscy poeci boją się tego tematu, bo on jest ubabrany na maksa, że biorą się za ten temat wariaci prawicowi. No ale dla mnie to było tak, że poezja polska chełpi się ważnością, chełpi się skrupulatnością, refleksem i tak dalej, a nie zrobiła nic z historią, która przecież będzie wspominana kilkaset lat i co najwyżej będzie wspominane też, że to był ostateczny dowód rozdziału między potrzebami na przykład ludu czy tam gawiedzi, a potrzebami elit, które nie reagują na takie rzeczy, a to nie chodzi o to, bo że mi się wydawało, że no, to jest taki motyw, że teraz tego będzie za dużo na pewno, ale na pewno będą w tym ultrawartościowe rzeczy, a nie wyszło w zasadzie nic. Ja jestem jedynym lewicowym poetą posmoleńskim, a no to co zrobili prawicowcy po tym, no to dobra, no to jest ich sprawa, oni tam stracili dużo, no to wszystko da się wytłumaczyć, jak się jest człowiekiem tolerancyjnym, a ja już jestem człowiekiem tolerancyjnym, bo jestem wyznawcą pewnej idei, która mówi, że nie ruszamy ideowców jako takich, nie ścigamy ich za to, co wyznają, po prostu dążymy do hegemonii kulturowej my, ale nie będziemy nigdy ścigać konserwatystów czy nawet liberałów za ich poglądy, co najwyżej będziemy skrupulatnie oceniać ich czyny. No i jako człowiek tam zobowiązany do wyciągania ręki ponad podziałami, no to zaznacza, że być może polska prawica nie umie o tym pisać, bo to jest przecież jej trauma. Dla mnie to nie jest moja trauma. To ja to zaznaczyłem w wierszu Trumiennego Kwietnia, nikogo tam nie mając, zgubiłeś rabarbar. Wiesz, że jest takim motywem, że typek nie wierzy w to, co się stało i zaczyna biec w plecaku, w którym z górnej klapy ma przewieszony rabarbar. I ten rabarbar mu wyskakuje. A tak naprawdę to jak ktoś się zna, to wie, że 10 kwietnia nie ma rabarbaru.
1: Właśnie już miałam pytać, czy to podpatrzone z trochę taką nieufnością, dlatego że bardzo wiele jednak twoich wierszy jest z tego, co podpatrzone.
0: To nie jest podpatrzone, to był mój plecak, ale wymyślona historia. No. Znaczy w sensie połamana, że jest facet z warzywami, że rabarbar jako jeden z dwóch rzeczy obok pora da się po prostu przewiesić nad górną klapą, czy pod górną klapą, a więc nie zajmuje miejsca w plecaku. Byłem może dosyć znany z tego, że przyjeżdżałem na różne protesty, obozy anarchistyczne z zapasem żarcia w plecaku dla wszystkich, ale ludzie mówili o mnie szczypior, bo nie mówili por, ponieważ zawsze na górze miałem wystające szczypiory, pory, bo te rzeczy mogłem zamontować na górze plecaka, nie zajmując miejsca w plecaku. Czasami to była marchew na gałązce, ale rzadko. Po prostu były to rzeczy zdobyczne od rolników. Natomiast zawsze przez górę plecaka przewieszałem to, czego nie musiałem wkładać do plecaka. I ludzie mówili, idzie facet po raz kolejny, niesie pory, co on ma z tymi porami, nie? No i miałem ksywę szczypior. Panki lubią jakieś takie żarty świadczące o dezynwolturze, że się wpisują, że się nie znają, że mówią na to szczypior, nie? No szczypior też nosiłem, ale rzadziej. Por jest wartościowy i wielofunkcyjny.
1: Właśnie tak się zastanawiam, gdzie tam te ścieżki twoje poetyckie z aktywistycznymi przebiegają, łączą się, czy jedno drugiemu przeszkadza, czy wręcz przeciwnie, no w sumie w wierszach może nie chodzi literalnie o to samo, bo w aktywizmie jednak chodzi o konkretne bardzo sprawy, a w wierszach sprzeciw jest bardziej ogólny, ale jednak, czy to się krzyżuje w ogóle?
0: Jakiś czas temu miałem takie poczucie, że jedno mnie stabilizuje, że jedno mi daje wytchnienie od drugiego. Jak pisałem pierwszą książkę, to pisałem ją bodajże tylko do środy, każdym tygodniu, a potem się zajmowałem jakimiś rzeczami, ale na przykład, że jechałem na targ po warzywa na Food Not Bombs i miałem poczucie odpoczynku od wiersza. Miałem też poczucie, że na przykład jestem nieodśnieżoną ulicą. Wtedy byłem jedynym rowerzystą we Wrocławiu na przykład, jeździłem z wózkiem. I spotkałem drugiego typa, to nie mogliśmy od siebie oderwać wzroku. Bo nie dość, że nie odśnieżano chodników i dróg rowerowych, to zwalano na nie śnieg i lód z dróg. I to było takie, no, po prostu wysiłkowe w opór, nie? No i miałem poczucie, że jest dzień pracy fizycznej, dzień byczenia się i dzień pisania, że jakiś wiersz tygodniowo powinien wyskoczyć i tak dalej. No ale potem to już tak przeszło do takiej rutyny. No ja trochę żałuję i trochę żałuję, że dopiero teraz już muszę to zapowiedzieć publicznie, bo nie będę mógł się wycofać. No, po prostu chcę się rozszerzyć jako pisarz. Chcę pisać dla teatru, bo wielu ludzi mówi, że

0: prostu zbyt dobry jest ten dialogowo, żeby tego nie robić. No i chcę pisać prozę, a raz być tłumaczem. Po prostu mam zmianę perspektywy wynikłą z chorób oraz zmianę perspektywy wynikłą z nagrody. I wiosną 27 zamierzam wrócić do Wrocławia z dosyć dużym hukiem, z działalnością. Mam nadzieję, że jest wyleczony cokolwiek.
1: Wydawałoby się, że poezja, która jest zaangażowana w sprawy społeczne, w sprawy polityczne, nie ma w sobie miejsca na metafizykę, ale tak jak to już gdzieś wybrzmiało na początku naszego spotkania, Konrad Góra jest też poetą dotykającym często metafizyki, prawda?
2: Paradoksalnie metafizyka jest bardzo polityczna. U samych założeń, jeśli wrócimy do teologii politycznej Karla Schmitta na przykład, no to Karl Schmitt podstawowe kategorie przyjaciela, wroga wyprowadza bezpośrednio z chrześcijańskiej teologii, można powiedzieć. Więc ten rodzaj i myślenia o konflikcie, i rodzaj myślenia o kierunku polityki dziejowej, o możliwym zbawieniu, obietnicy tego zbawienia, cały ten rodzaj jakby refleksji politycznej, on jest bardzo głęboko od samego początku podszyty metafizyką. On jest podszyty metafizyką w różnych wariantach lewicowych i komunistycznych i podszyty jest też metafizyką w różnych wariantach prawicowych, co doskonale widzimy na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych teraz, tak? W jaki sposób jakby to wracanie do kategorii metafizycznych próbuje i ustabilizować, i legitymizować pewien porządek społeczny, w tym wypadku akurat porządek raczej konserwatywny. W związku z tym tak naprawdę to te wiersze polityczne, one zawsze są jakoś metafizyczne i bardzo często się sięga po różne kategorie metafizyczne, żeby wzmocnić ten polityczny przekaz. I my oczywiście tą metafizykę możemy rozumieć bardzo prosto jako albo figury biblijne, albo jakiś język prorocki. Czasami się mówiło czy pisało, że Konrad Góra to jest taki święty od zwierząt, polski poeta, który staje po stronie zwierząt, ale też takich zwierząt miejskich, jakichś gryzoni, szczurów, psów, kotów, kun, szkodników, bardzo często tak rozumianych. Ale to też jest poeta prorocki. Bardzo często się o Konradzie Górze pisało jako właśnie takim poecie profetycznym, sięgającym po te dyskursy kaznodziejskie. On nie chce nauczać, nie chce nam mówić jak żyć, ale zdecydowanie czasami sięga po taki język osądzania czy rozsądzania, po kategorie winy i kary. To wszystko są kategorie metafizyczne i zarazem kategorie prawne i polityczne, więc tej metafizyki u niego jest dużo. To będą i takie biblijne figury z poziomu Apokalipsy świętego Jana i oczywiście właśnie rozumienie konfliktu na takim fundamentalnym poziomie właśnie teologii politycznej, jak ja bym to nazwał. On nie jest poetą religijnym w znaczeniu opowiadania się za jakąkolwiek doktryną. Absolutnie nie. Tutaj jest bliższy Czechom i takiemu czeskiemu ateizmowi, powiedziałbym. Natomiast rzeczywiście ta taka podszewka polskiej kultury religijnej, czy wychowania w ogóle w jakiejś takiej duchowości, która koniec końców do każdego myślenia społecznego czy politycznego zaprzęga nam te wielkie kategorie, to tak, zdecydowanie to u Konrada Góry jest i moim zdaniem to też jest bardzo często świadomie u niego wykorzystywane. On po prostu wie, jak sięgnąć po niektóre biblijne kategorie zbawienia, ofiary, dziękczynienia. Wykorzystuje to i na poziomie formalnym, i jako takie klucze tematyczne, żeby... No, żeby ten konflikt pracował, tak, żeby on nie został zamieciony pod dywan, a jest to zwykle właśnie taki konflikt albo z kapitalizmem, albo konflikt imperium z tymi wszystkimi wykluczonymi mniejszościami, grupami słabszymi. No więc co ma ich obronić, tak? Co ma obronić te grupy, jeśli nie jakaś forma metafizyki?
1: Ale interesuje go też po prostu śmierć.
2: Tak, na różnych poziomach. My się cały czas zastanawiamy w krytyce, czy Konrad Góra jest bardziej poetą życia, czy poetą śmierci. I oczywiście ci, którzy zauważają, że w tych wszystkich truchłach, które Konrad Góra opisuje, w tych wszystkich momentach inicjacyjnych, kiedy coś się dzieje z jego podmiotem lirycznym, podmiotem, który dostrzega coś martwego w świecie, tam oczywiście w tym martwym zawsze lęgnie się jakieś życie, coś tam z tego kiełkuje. W ruinach, powiedzmy, Rana Plaza, mimo że tam są tylko gruzy, pamięć o umarłych i wielka tragedia, to tam też gdzieś zawsze pracuje życie, ale mimo wszystko sam Konrad raczej twierdzi, że jest poetą śmierci, takim poetą zdecydowanie spod znaku nihilizmu Tadeusza Różewicza, spod znaku właśnie holokaustowej traumy Celana, poetą, który z przyjemnością sięga do tej metafory na przykład kamiennego świata Borowskiego, czyli takim poetą, który rzeczywiście no może nie kontynuuje tej wielkiej takiej opowieści nowoczesnej o ludobójstwie, mordzie i śmierci, ale ona jest bardzo ważnym tematem dla niego, śmierć rozumiana jako i te wielkie wydarzenia historyczne i wielkie tragedie i w ogóle jako jakiś taki impuls, który inicjuje widzenie, dostrzeganie lepiej, cenienie samego mechanizmu życia, więc rzeczywiście ona się będzie bardzo często przewijać, jako również taka figura wywoławcza.
1: Mówiłeś na spotkaniu podczas festiwalu Silesius, że jesteś poetą śmierci pod sam

0: koniec tomu wierszy zebranych jest taki jeden wiersz, czy proza poetycka, która zrobiła na mnie też bardzo duże wrażenie, za i przeciw samobójstwu.
1: No on jest za długi, żebyśmy go tutaj ogarnęli. Składa się z 9 części, które są krótkie. Przeczytamy go od 4 części, to się zmieści. Wszyscy żywi, którzy nauczyli mnie czegokolwiek nowego w kuchni, to Węgrzy na skłocie w Pradze. Nie mówili po angielsku, żeby cokolwiek się porozumieć. Zaczęliśmy przygotowywać obiad o kolację z opcją

0: sekwencji wyłania się coś, co unosi się nad całym filmem. Takie przesłanie metaforyzacji pociągów jako nowoczesności. Człowiek przypomina ucznia czarnoksiężnika, który wyzwala moc, nad którymi nie umie zapanować. Może to kojarzyć się z przemyśleniami chociażby szkoły frankfurckiej, która chociażby w dialektyce oświecenia Horkheimera i Adorno przyglądała się temu, jak oświecenie w imię szlachetnych celów racjonalizacji wyzwoliło też w ludzkości demon. Zastanawiam się, czy to przesłanie, wzmocnione swoją drogą też przez cytat otwierający film, czyli cytat z Kawki, och, jest nadzieja, nieskończenie dużo nadziei, tylko nie dla nas. Na ile to myślenie o stworzeniu swoistej metafory nowoczesności obecne było od początku pana pracy, czy pojawiło się na określonym etapie? Kiedy ta metafora zaczęła się wyłaniać?
1: Moim zadaniem było spróbować tak ułożyć tę historię, żeby nie pozostawiać tam na końcu żadnych kropek nad i. Zresztą tak robię z moimi wszystkimi filmami, że jest taka struktura dostatecznie otwarta. To znaczy, miałem taką nadzieję, że widz, wychodząc z kina, zada sobie parę pytań i będzie próbował pracować z tym obrazem, który obejrzał. I teraz, jak sobie czytałem, bo naprawdę strasznie dużo powstało różnych recenzji na całym świecie, i w zależności od tego, kto to pisze, w którym miejscu, odczytanie tego filmu jest bardzo, bardzo wielorakie. I teraz, jeśli pan pyta mnie o ikonę nowoczesności, to pamiętam, jak jedna z dziennikarek we Włoszech zapytała mnie, czy ja jestem przeciwko progresowi, ale dlaczego? No bo te pociągi tyle zła robią w pańskim filmie. Ja mówię, proszę pani, to nie pociągi. Pociągi są kompletnie niewinne, to człowiek. Ja miałem bardzo duży problem z sekwencjami finałowymi. Jeśli już dzisiaj tak strasznie precyzyjnie i uczciwie opowiadam o tym filmie, jaki miał być na początku, jaki nie jest. Pamiętam sytuację, kiedy już zmontowaliśmy film i po raz pierwszy obejrzeliśmy go na dużym ekranie, żeby zobaczyć, jak działa ten obraz w kinie, i wtedy zrozumiałem, że mam problemy właśnie z sekwencjami finałowymi o ostatnich 10 minut mniej więcej, że multiplikuję kolejne dworce, kolejnych pasażerów, kolejne pociągi, a nie wylatuję gdzieś tam w kosmos na ten poziom taki metaforyczny. I myśmy wrócili do montażowni i zaczęliśmy montować na dwie ręce, i mój montażysta, i ja. I ja to podliczyłem później. Zrobiliśmy 35 wersji sekwencji finałowych, żeby dojść do tej sytuacji, którą widzimy dzisiaj. Pytanie dotyczące motta, które pan zacytował, Kawki. Ja miałem z tym problem, bo wydawało mi się, że tym mottem na początku być może, że nadaje jakieś sensy, które powinien widz sobie sam do nich dotrzeć. Oczywiście to motto Kawki jest czymś strasznie oryginalnym, bo jest bardzo jakby znane, ale kiedy przykleiliśmy do tej pierwszej sceny i kiedy nagle po tym Kawce widzimy robotnika, który tam ma kawał żelaza i próbuje z tego żelaza coś tam wykuć, to pamiętam, że mój operator powiedział: zobacz, szuka nadziei w tym żelastwie. I coś chyba w tym jest. Więc bardzo trudno mi interpretować ten film w taki sposób jednoznaczny. No, wydaje mi się, że na tym polega piękno w ogóle realizacji filmów, a tym bardziej dokumentalnych, że jeśli się zostawia taką dość otwartą perspektywę, to później fantastycznie czytać, co ludzie o tym piszą, w jaki sposób odczytują. Podobnie zresztą podczas spotkań z widzami. No naprawdę tych interpretacji było mnóstwo. Byłem również świadkiem ostrych dyskusji pomiędzy widzami, no bo się różnili właśnie w tym odczytaniu. Nie jestem w stanie nic więcej wymyśleć na tę
0: To ja
1: okoliczność.
0: bym podał jeszcze może jedną interpretację, bo dla mnie ta scena fascynująca, otwierająca film, od początku była niepokojąca. Też zresztą to jest podkreślane przez ten ambient, który towarzyszy wykuwaniu czy powstawaniu lokomotywy. To się bardzo dobrze rymuje pomiędzy historią z jednej strony, a z drugiej strony techniką. Że one w jakiś sposób są takimi siłami niepowstrzymanymi, nieludzkimi. Mimo tych prób, które pan podejmuje, też dzięki tym dźwiękom swojego serca, przepływu krwi,
2: to ani lokomotywa, ani historia nie daje się uczłowieczyć i ci ludzie są jakby przedmiotami większych sił, które nimi rządzą.
1: Coś w tym niewątpliwie jest. Ja chciałem tylko

0: dopowiedzieć z tymi lokomotywami, bo to rzeczywiście jest niewyobrażalnie, jak na czas, przecież to jest materiał sprzed I wojny światowej. To jest niewyobrażalnie dobrze sfilmowane, a jeszcze zwłaszcza w kontekście filmu instruktażowego. I to są operatorzy holenderscy. Holendrzy naprawdę mieli fantastycznych operatorów i faceci najczęściej kochają tę scenę i pytają się, ale dlaczego tak krótko? Kobiety w pewnych wyjątkach.
1: Mówiliśmy o scenie otwarcia, ja jestem ciekaw zakończenia filmu. Dlaczego zdecydował się pan przerwać tę opowieść w momencie, kiedy rzeczywistość historyczna zdaje się wracać do pozorów normalności, pociągom przywrócone zostają ich ludzkie cele, przynajmniej na pewien czas, ale późny wiek XX, początek XXI, to nowy rozdział tej opowieści, kiedy obok rozwijającej się w fenomenalnym tempie techniki, mamy też do czynienia z pogłębianiem się alienacji jednostek. Wczoraj chociażby odbyłem sam kilkugodzinną podróż pociągiem, podczas której w przedziale nie padło ani jedno słowo. Nikt nie odpowiedział na dzień dobry i do widzenia. Odgradzano się od siebie przy pomocy słuchawek. W pewnym momencie zasłonięto nawet okno, aby widoki nie przeszkadzały w tej prywatnej podróży pasażerów przez ekrany. Podróż samotnych ludzi, którzy nie są zdolni do nawiązania kontaktów. Nie kusiło pana, aby dodać do swojej opowieści jeszcze ten rozdział z tej późnej nowoczesności, której jesteśmy uczestnikami?
0: To była bardzo świadoma decyzja zatrzymania w którymś momencie, ponieważ wydawało mi się, że pomysł się jakoś wypełnił, zbudowała się jakaś metafora. Wydaje mi się, to brzmi dość ponuro, ale no niestety tak się nasza historia układa, że ten film, nie wiem, tam za 10 czy za 20 lat nadal będzie filmem aktualnym. Natomiast to, o czym pan w tej chwili opowiada, czyli nasze podróże pociągami, to niestety tak jest. Ja najbardziej lubię podróżować pociągiem, w którym są przedziały, bo pomimo tego, że w tej chwili ludzie się w tych przedziałach alienują, telefony, komputery, praca, ale jeśli już wsiadam do tego przedziału, to próbuję prowokować rozmowę, no bo te rozmowy w pociągach były niezwykłe. Ja pamiętam wiele lat temu prowadziłem zajęcia w takiej szkole przy Kamerimicz w Toruniu i większość moich studentów dojeżdżała pociągiem, więc po pierwsze mieli zakaz spania w pociągu, to sprawdzałem osobiście i zawsze zaczynaliśmy zajęcia od pytania co nowego w pociągu i naprawdę to było fascynujące. Pamiętam taki moment dziwny, ja mieszkałem w Łodzi jeszcze wtedy, początek lat 90. Łódź jeździła do pracy do Warszawy. No nagle okazało się, że to jest bardzo, że tak powiem, opłacalne. W Łodzi już robiło się ostre bezrobocie. I tam były takie wagony, które zrzeszały taką subkulturę jadącą do pracy do Warszawy. Ponieważ to był ranny pociąg, to zamawiali sobie jakieś śniadania i te przedziały były pełne rozmów. I pamiętam, że jak jeździłem do Warszawy porannym pociągiem, to zawsze sobie jakoś próbowałem wchodzić do tego wagonu, gdzie tyle się działo. No i w tej chwili już zdecydowanie mniej ludzi dojeżdża z Łodzi do Warszawy, bo tam się osiedlili, ale te pociągi dojeżdżających no są właśnie już bez tych śniadań przy telefonach, komputerach i jest rzeczywiście ten kontakt coraz trudniejszy, no ale tak wygląda nasz świat. No.
1: Dzięki panu dokumentowi widzimy, że wiele sytuacji, które kiedyś były brane za normę, widziane z odpowiedniego dystansu, objawia swoją absurdalność, chociażby podatność ludzi na uleganie gorączce przygotowań do wojny. Czy wierzy pan, że dzięki kinu dokumentalnemu można zrozumieć historię, a nawet nauczyć się z niej czegoś, co pozwoli nam uniknąć dotychczasowych błędów?
0: Zrozumieć może tak. Natomiast przy całej mojej sympatii do gatunku ludzkiego, bo należę do tych twórców, którzy lubią generalnie ten gatunek i lubię człowieka, to wydaje mi się, że no zresztą o tym są pociągi, o takim niesamowitym przekleństwie, że my nie jesteśmy w stanie uczyć się na własnych błędach, że je powtarzamy niemalże w identyczny sposób, że jest ten czas klęski, to się wszystko kończy, jest niewyobrażalna radość i za chwilę znowu powtarza się to samo. Zresztą no jak patrzymy w tej chwili na to miejsce w historii, w której się znajdujemy, absolutnie wyjątkowe, no to nagle okazuje się, że siła i brutalność, no jest szalenie skuteczna, że tak ten świat się buduje.

0: coraz bardziej brutalnie.
1: Wszyscy jesteśmy pasażerami, tylko kłopot polega na tym, że nie wiemy, dokąd nas prowadzi ta historia i nie możemy z wyższością w związku z tym patrzeć na tych ludzi, którzy jadą tymi pociągami w pana filmie. My już wiemy, ale za 50 lat ktoś też będzie wiedział, co się dalej wydarzyło. My jeszcze nie podróżujemy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Maciej Drygas był gościem audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Grzegorz Brzozowski.
3: Autopromocja.
4: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
5: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie i nie napisze ani jednej nuty. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w Muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
3: Autopromocja.
6: Słuchają Państwo dwójki, minęła 14:00.
7: Giganci. Gioachino Rossini.
6: Dzień dobry, witamy Państwa.
8: Adam Banaszak.
6: I Agata Kwiecińska. Jest rok 1817. Gioachino Rossini ma 25 lat. W tym 1817 roku powstają trzy wyjątkowe opery: Kopciuszek, Sroka Złodziejka i Armida. I Armida jest 22. operą, którą komponuje ten 25-letni kompozytor.
8: Właśnie jest po triumfalnie przyjętej premierze Sroki Złodziejki w mediolańskiej La Scali. Wciąż jednak związany jest kontraktem z Domenico Barbają i musi tworzyć kolejne opery dla teatru w Neapolu. Tym razem Armida, oparta na Jerozolimie wyzwolonej Tassa, to jest temat bardzo operowo wdzięczny i opracowywany przez wielu kompozytorów, takich jak Händel, ale też Lili, Gluck, Cherubini, Jomelli, Salieri, Haydn. Czarodziejka Armida próbuje przeszkodzić krzyżowcom i sama zakochuje się w Rinaldzie, którego uprowadza do swojego królestwa. Rinaldo wyswobadza się jednak z jej czarów i wraca do swojego obozu na nieszczęście Armidy. No, temat jest bardzo operowy, muzyczny, mówiący o tym, jak zaczarować i oszarować można śpiewem.
6: Zgodnie z pomysłem impresaria, czyli Barbai, Armida miała być też widowiskiem, nie tylko jeśli chodzi o spektakularną muzykę, ale także o scenografię. Temat dawał do tego wspaniałe możliwości, no bo mamy nimfy, demony, rydwan ciągnięty przez smoki, chmury, sztuczne ognie, no i przede wszystkim zaczarowany ogród i pałac Armidy, a więc i na scenie, nie tylko w muzyce, przepych.
8: A muzycznie bardzo dużo o miłości, bowiem Rossini wciąż świeży w uczuciach wobec Isabelli Colbran, znakomitej śpiewaczki, która wystąpi także w tytułowej partii. Pisze utwór niezwykle zmysłowy. Operę, którą tworzą przede wszystkim miłosne duety. Poza jednak Armidą, która to partia wymaga śpiewaczki wyjątkowej, obdarzonej nienaganną techniką i wspaniałym głosem, potrzeba jeszcze 5 tenorów. To jeden z wielu powodów, dla których Armidę dziś tak trudno zobaczyć na scenach. Przed nami jednak nagranie wyjątkowe.
6: Można nawet powiedzieć legendarne.
8: W 1952 we Florencji Maria Callas zaśpiewała Armidę. Callas śpiewała Rossiniego nie tak często i nie był on dla niej tak ważnym twórcą jak choćby Bellini czy Donizetti. Miała w repertuarze Rozynę w Cyruliku Sewilskim, śpiewała w Turku we Włoszech. Tutaj w nagraniu Armidy występuje pod batutą swojego mentora Tullio Serafina, a partneruje jej Francesco Albanese.

0: Pany poeta, Baudelaire i zapytał, czy wyrazi pan zgodę na wizytę Ryszarda Wagnera?
1: Co? Ten bydlak ośmiela się wpraszać do ciebie?
0: To było bardzo ostrożne pytanie. Zwłaszcza, że pytający ledwo stał na nogach.
1: Co się dzieje na tym świecie? Niemieckie poczucie, tak tu można powiedzieć. Wagner przez 20 lat pluje na Rossiniego, gdzie może i jak może, aż wreszcie pyta, czy nie dałoby się opluć Rossiniego osobiście. Tam, wiecie co, wyzwę go na pojedynek i zastrzelę. Nie, należy mi się jeszcze przed śmiercią jakaś mała przyjemność.
2: Daj spokój, no, bardzo grzecznie się zachowuje. Dałem do gazet sprostowanie, że nie robiłem na jego temat żadnych kpin i złośliwości, więc czuję się zobowiązany do wizyty dziękczynnej. Biedny człowiek.
1: Joaquino, po co ci to spotkanie?
2: Wiesz, zdaje się, że on naprawdę kocha sztukę.
1: No, zdumiewa mnie twoja zdolność do zapominania uraz. A może byśmy go chociaż pobili,
2: no, przestań, nie wiedzieć, że żołnierskie maniery. No. Zobaczysz, że jeszcze go polubisz.
1: Ja? Niemca? Wykluczone.
2: Ale to tak jak z łysiną. Na początku cię denerwuje, a potem sobie mówisz, no trudno, jestem łysy, ale za to mogę mieć tyle pięknych peruk.
1: Coś ci nie wyszło porównanie. Wagner to nie łysina, tylko...
2: No, nie kończ. Wiem, co chcesz powiedzieć. No. Tym bardziej da się polubić.
3: Nie ugryzie?
4: Na pewno, nie proszę się nie bać. Fic, idź do pani. Idź na górę! Minna! Minna! Zawołaj psa!
3: Załatwione. Jutro o 11:00 w kawiarni Tortoniego przedstawię panu niejakiego Edmunda Michaud, a on załatwi resztę.
4: Michaud? Kto to jest?
3: Specjalista w grze na kieliszkach. To tumfacki Rossiniego, młody Belg.
4: No, dziękuję bardzo. O 11:00?
3: O 11:00. Jeśli się spóźnię, podejdzie do pana i dygnie. Hipokryci! Jak można żyć w tym akademickim kulcie piękna?
4: Tak, bo...
3: Czy oni nie widzą, że wszystko pędzi do przodu, łamie zasady, prowokuje? Czy nie widzą, że nieuchronnie zbliża się koniec świata?
4: Czemu miałby się pan spóźnić?
3: Dlatego, że wszystkie moje przekonania są przejściowe. Jutro mogę być przeniknięty potrzebą zapadnięcia się w otchłań wszechświata. Albo tęsknotą za zapachem kobiety, choć to właściwie to samo. I wtedy mogę w ogóle nie przyjść.
4: Czy pan myśli, że on mógłby poprzeć wystawienie mojej opery w Paryżu?
3: Między nami geniuszami. Po co to panu? Niech pan jak najmniej komponuje i jak najrzadziej doprowadza do publicznych wykonań swojej muzyki. Wtedy będą pana szanować. Świat się kończy. Jedynym sensem istnienia jest samoistnienie. Mechanizacja nas zamerykanizuje. Postęp doprowadzi do uwiądu sił duchowych. Aby nie czuć ciężaru czasu, należy się upijać. Wszystko jedno czym. Można nawet poezją. Być użytecznym. Jakie to odrażające.
4: Cenię sobie pańską wielką intuicję. Wierzę także, że wkrótce nadejdzie koniec świata, ale przed tym końcem muszę jeszcze wystawić Tannhäusera, Tristana i Izoldę oraz Siegfrieda. Jeżeli nie zdążę, będę miał osobistą pretensję do Boga.
3: Niech pan podpisze pakt z szatanem albo stworzy sobie sztuczny raj.
4: Myślałem już o jednym i o drugim. Niestety to mnie nie satysfakcjonuje. Za mało zależałoby ode mnie.
3: Przepraszam. Te czerwienie i fiolety na ścianach przypomniały mi, że muszę koniecznie odwiedzić pewną damę o podobnych kolorach. Nie pogniewa się pan, jeśli pana opuszczę. Śpieszy mi się.
4: Jeśli w grę wchodzi kobieta, jest pan w pełni usprawiedliwiony.
3: Powiem panu po cichu. Wszystkie kobiety to powiernice diabła. Zawsze byłem zdumiony, że wpuszcza się je do kościoła.
4: Jeśli zaczniemy mówić o kobietach, może pan nie zdążyć do tej, o której pan wspomniał.
3: Ma pan rację. Proszę przekazać.

0: Zdać ukłony szanownej małżonce i przeprosić za gwałtowne wtargnięcie. Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Minna! Minna! Czy ty nie możesz pilnować... Czy ty nie możesz pilnować psa? Bez przerwy straszy gości. Bez przerwy!
3: Nie mam siły, żeby go utrzymać. Kto to był?
2: Czy to ważne?
3: Te twoje nowe, rozwydrzone wielbicielki okropnie trzaskają drzwiami. Może po to, żeby silniej wyrazić swoje gorące uczucia?
2: To był poeta, niejaki Baudelaire, pamiętasz go?
3: Malwida i blandyna. Blandyna i Malwida. Skąd się takie biorą?
2: Umówił mnie z Rossinim.
3: A, tak. I co? Rozłupiesz mu czaszkę i wypijesz krew, czy zadowolisz się uduszeniem?
2: Czy musisz być taka zgorzkniała?
3: Ty się z nim umówiłeś, czy on z tobą?
2: Ja chcę mu podziękować za to, co napisał.
3: Ty będziesz dziękował.
2: Tak cię to dziwi? Nie przyłączył się do nagonki na mnie, a mógł.
3: Zawsze mówiłeś, że on reprezentuje wszystko, czego nienawidzisz.
2: Jeśli ktoś zachowuje się przyzwoicie wobec mnie, ja zachowuję się tak samo wobec niego.
3: Coś podobnego. Nigdy bym nie przypuszczał.
2: Musimy się kłócić?
3: Nie, już od dawna nie musimy.
2: Baudelaire przesyła ci ukłony.
3: Nie przypominam sobie nikogo takiego.
2: Wciąż chcesz być złośliwa wobec wszystkich i wszystkiego, na czym mi zależy.
3: Raczej nie nadążam za zmiennością twoich upodobań. Przedwczoraj Malwida. Wczoraj blandyna. Dziś Baudelaire. A jutro patrzcie państwo, Rossini. Nie za wysokie progi.

0: Jakie piękne róże. Dziękuję.
1: Proszę je przyjąć jako banalny, ale szczery wyraz uznania dla pani urody.
0: Bardzo dziękuję, panie Wagner. Mąż oczekuje panów. To nich zawiadom, maestro, że pan Wagner i pan Miszot już przyszli. A i daj Lizie ten bukiet. Niech go wstawi do wazonu.
2: Już idzie.
3: A, i pan Wagner. Czyż nie obawia się pan, nowy Orfeuszu, przekroczyć tego straszliwego progu? Wiem, że próbuje się uczynić mnie niemiłym w pańskich oczach, przypisując różne złośliwości i kpiny. A to nieprawda. A dlaczego zresztą miałbym to czynić? Nie jestem ani Mozartem, ani Beethovenem. Nie mam nawet pretensji, by uchodzić za wykształconego.
1: Ależ maestro.
3: Nie ośmieliłbym się obrażać muzyka, który, jak mi mówiono, próbuje rozszerzyć granice naszej sztuki. Proszę, proszę bardzo.
0: Czego się panowie napiją, panie Wagner?
1: Dziękuję, może potem.
2: Ostrożnie, ostrożnie! Przepraszam, to moja wina. Nic nie zauważyłem.
3: Nic się nie stało. Złośliwi, którzy bawią się naszym kosztem, nie doceniają chyba mojego zdrowego rozsądku.
0: Nie będę panom przeszkadzała. Jeszcze raz dziękuję za róże.
2: Maestro, tak. Proszę poprawić perukę.
3: Aha, dziękuję. A zresztą, aby pogardzać czyjąś muzyką, trzeba ją znać, a ja nie chodzę nigdy do teatru. Z utworów pana słyszałem jedynie Marsza Stanhojzera. To było w Kissingen, a uważam, że jest piękne. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał. Bardzo.
1: Pozwoli pan, czcigodny mistrzu, że podziękuję za te życzliwe słowa, które wzruszają mnie do głębi i świadczą o pańskiej wielkoduszności i szlachetności.
3: Czyli, że nie ma między nami żadnych nieporozumień.
1: Gdybym nawet uważał pana za autora tych dowcipów, nie czułbym się urażony. Moje teoretyczne prace mają taki charakter, że mogą spowodować błędne interpretacje wobec rozległego systemu nowych idei. Nawet życzliwi mogą je źle zrozumieć.
3: Proszę. A jak pańskie pertraktacje w sprawie wystawienia Tannhäusera w Paryżu?

0: Kto to jest ten dyrektor opery? Ten Royer? Czy to Żyd? Kogo on się boi? Dlaczego raz mówi tak, a następnego dnia, że nie ma pieniędzy? Jaki jest cel tych intryg? Dlaczego mi przeszkadzają?
1: Wie pan, nie ma teatru bez intryg. Gluck musiał walczyć o zwycięstwo latami. Beethoven, gdy go odwiedziłem w Wiedniu, czuł się nieszczęśliwy z podobnych co pańskie powodów. Weber dopiero po latach przeprosił mnie za pewną aferę. A taki to już los. Tułaczka, nerwy, dyrektorzy pijawki, złodzieje impresariowie, głupi śpiewacy i przymus zarobienia na życie. A skąd brać na to siły? Dawniej było chyba jeszcze gorzej. Ciągła żebranina, ciągła improwizacja. Tak.
0: To zdumiewające, jak w podobnych warunkach zdobył się pan na tak wspaniałe dzieła jak Otello czy Mojżesz. One nie są improwizacją, to przemyślana struktura.
1: Tych niewiele rzeczy, które umiałem, nauczyłem się z partytur niemieckich. Mozarta, Haydna, Beethovena. Ale jeżeli Beethoven jest cudem ziemskim, Bach jest cudem boskim. Chciałbym przed odejściem z tego świata wysłuchać w całości jego pasji.
0: Kto tu mówi o śmierci?
1: O nie, przepraszam, że tak dużo mówię o sobie i o przeszłości. A niech mi pan wyjaśni koncepcję swojej reformy.
0: No cóż, żywioł muzyki jest nieograniczony. Chodzi o to, żeby w operze odrzucić wszelkie szablony. Wciąż ten sam schemat. Brawurowa aria, potem 7 osób przerywa akcję i wykonuje przed rampą stojąc jak kołki septet, w którym nikt nie wie, o co chodzi.
1: Dawniej nazywaliśmy te chórki szeregiem głupków. Stoją jak rząd lokali po napiwek. Ale niechby tego nie było, publiczność mogłaby obrzucić aktorów jarzynami.
0: Orkiestra powtarza wciąż te same formuły w akompaniamencie, nie licząc się z charakterem postaci i sytuacją. Bez zespolenia, bez syntezy. Co wspólnego? Taka konwencjonalna brzdąkanina ma z wysoką misją sztuki, z istotą dramatu.
1: Arie brawurowe były i moją zmorą. Miały zadowolić wszystkich, a nie zadowalały nikogo. A co do akcji, rozumiem, że pan zmierza do logicznego i regularnego rozwoju wydarzeń.
0: Dramatycznych.
1: A właśnie, dramatycznych. Ale proszę mi powiedzieć z łaski swojej, jak pogodzić to pragnienie logiki z muzyczną formą opery, która sama w sobie jest konwencjonalna. Logicznie rzecz biorąc, ludzie opanowani wielkimi uczuciami nie zaczynają śpiewać. To nonsens. Każąc im śpiewać, już się proponuje konwencji.
0: Tak, ale trzeba pohamować absurd i śmieszność. Ja myślę, że skoro opera tworzy organizm, w którym łączą i uzupełniają się wszystkie sztuki, poezja, muzyka, scenografia, kompozytor powinien sam osobiście wszystko...
1: Sam pisać libretto? Sam robić na przykład scenografię?
0: A czemu by nie? Czy pan sam, maestro, nie poprawiał libretta w Wilhelmie Tellu?
1: Owszem, poprawiano według moich wskazówek.
0: Właśnie. Wystarczy moje idee rozszerzyć i przemyśleć, a okaże się, że wcale nie są takie dziwne. A gdybym choć raz mógł rozporządzać bez ograniczeń wszystkim, całością inscenizacji, śpiewacy muszą przestać się popisywać, a zacząć wyrażać głosem prawdę uczuć, prawdę cierpień, prawdę bólu.
1: Prawda. Pan ciągle mówi o prawdzie, a jesteśmy przecież w sferze umowności. Z punktu widzenia formy muzycznej może doprowadzić to do melopei deklamacyjnej, czyli do śmierci melodii.
0: Nie. Ja nie żądam stosowania mojej teorii rygorystycznie. Wcale nie zamierzam odrzucać melodii.
2: Przygotowałam małą przekąskę. Czy to Nino może wnosić?
1: Za chwilę.
3: Pani Olimpio, na momencie.
2: Tak?
3: Przepraszam pan.
4: Pani Olimpio, proszę mi pozwolić wnieść tacę zamiast Tonina.
2: Ale z jakiego powodu?
4: Nie wolno im przeszkadzać. Rozmawiają o bardzo ważnych rzeczach.
2: Tak pan uważa?
4: Błagam panią, nie przerywajmy.
2: No, skoro pan tak uważa, proszę za...

0: Dopóki jesteśmy sami, proszę pana. Jak pan to robi, że ma pan tak piękne, siwe włosy? Ja w pana wieku byłem już lysy jak kolano.
1: Nie wiem. A? Nic nie robię. Same rosną.
0: Żadnej pomady?
1: Nie.
0: Po prostu inny rodzaj głowy. No, może to na tym wszystko polega.
1: To znaczy co?
0: No, że jeden musi tak, a drugi choćby nawet chciał. No, może musi całkiem inaczej. No,
1: tak. A pan sądzi?
0: No jak? Widać.
2: Panowie pozwolą. Bufet. Już. Siedzę cicho.
1: Sam pan dał znakomity wzór tego rodzaju melodii, o jaką mi chodzi, w modlitwie Tella. Swobodny śpiew podtrzymany płaczem wiolonczeli osiąga tam szczyty poezji lirycznej.
0: To znaczy, że nie wiedząc o tym, stworzyłem muzykę przyszłości.
1: Stworzył pan muzykę wszystkich czasów, a ta jest najlepsza. A chór ciemności z Mojżesza.
0: To też?
1: No.
0: A więc miałem skłonności do muzyki nowoczesnej. Gdybym nie był taki stary, kto wie, może zabrałbym się za pisanie i dołożył tej ohydnej, starej szkole.
1: Ach, maestro, jak pan mógł złamać pióro, mając 37 lat, to prawdziwy grzech. Ile cudów powinien pan jeszcze stworzyć?
0: Ale pan, szczerze mówiąc, nacharowawszy się przez 15 lat nad skomponowaniem 40 oper, miałem zupełnie dość. A ja jestem z natury leniwy. Teatry bankrutowały, śpiewacy fałszowali. Uznałem, że najlepsze, co mogę w tej sytuacji zrobić, to zamilknąć. Finita la komedia.
1: Szkoda, bardzo szkoda.
0: O, proszę, mamy tu nawet coś na ciepło, tak?
1: No, niestety mój lekarz nakazał mi odżywiać się tylko o określonych porach, więc...
0: Miszot, albo może chociaż pan coś przekąsi?
2: Nie, teraz nic nie przełknę.
0: No, biedny Dominik. Przygotował to wszystko w nadziei, że sprawi nam trochę radości. Będzie się czuł rozczarowany. No może jednak, co panie?
1: Przykro mi, nie mogę. Naprawdę nie mogę.
0: No trudno. To jego duma ucierpi, ale jakoś będzie musiał sobie z tym poradzić. Nie należy przymuszać nikogo do radości, prawda?
1: Chyba nawet się nie da.
0: Dziękuję za wizytę i za tak szczere i interesujące wyłożenie swoich idei. Pańskie teorie godne są zastanowienia. Niech pan walczy i wygrywa batalię. Życzę tego panu z całego serca.
1: A ja z całego serca... Dziękuję.
0: No, nawet nie spróbowaliście sałatek. Olimpia też będzie niepocieszona. Chwileczkę, momencik. Proszę posłuchać.
1: Piękne. Urocze.
0: Bardzo stara muzyka. Można powiedzieć, muzyka przeszłości. A jednak... sympatyczna.
1: Bardzo.
0: Odprowadzę panów.
3: Nigdy nie spodziewałem się, że Rossini okaże się takim człowiekiem. Rozsądny, prosty, naturalny, zdolny.
4: Zdolny do rozumienia mojej teorii.
5: Tak, tak. Bardzo poważnie traktuje cudze poglądy, prawda?
4: Zawsze miał dar inwencji melodycznej. Mógłby dużo osiągnąć, gdyby otrzymał solidne niemieckie wykształcenie. Gdyby był mniej Włochem i mniej sceptykiem, to kto wie, z tych paryskich muzyków on jeden ma jakąś wielkość. Zresztą już wcześniej lubiłem jego twórczość.
6: Wszystko zostało. No zjedz chociaż karczochy, bo się zmarnują.
0: Jaki to sos?
6: Prowansalski. No jak? Miszot był strasznie podniecony. O co w tym wszystkim chodzi?
0: Wagner ma teorię.
6: Przyniósł... piękne róże, ale trochę za niski.
0: To fanatyk. Wierzy, że jest geniuszem, a

0: A geniusz według niego to ktoś, kto wyprzedza czas. Nie chce przyjąć do wiadomości, że w sztuce tak naprawdę nie ma postępu. Są tylko rozmaite konwencje. Ambicja go dusi i brak mu poczucia humoru.
1: Znam ten rodzaj, wiecznie skrzywdzeni.
0: Poproszę po cichu, żeby mu nie robili tam wstrętów w operze. W tej partyturze są całkiem ładne momenty, tak. Chociaż całość zanudzi.
1: No jedz, bo stygnie.
0: Cyrulika nie wymienił. Pewnie mu się nie podoba.
1: Tak, a dlaczego?
0: A tak. Cyrulik to nie dla niego.
1: Może chory?
0: Nie. On ma taki program, że sztuka nie powinna wyrażać małych radości, tylko ostateczne pasje. Trochę to fanatyczne.
1: Tylko trochę? Mnie się wydaje, że zupełnie nie ma racji.
0: No, kochana, jeden Wagner przekonany, że ma rację, to jeszcze nie nieszczęście. Ale jakby się takich więcej zebrało, takich z poczuciem wyższości, nienawiści do wszystkiego, co niesolidne, obce, inne, a nie daj Boże, żydowskie. Pewnych, że wiedzą, co jest właściwą, a co niewłaściwą konwencją. I przekonanych, że dla postępu wolno używać dowolnych środków. Wyobrażasz to sobie, Boże, koniec świata.
1: No to po co mu się podlizujesz? Nowy Orfeuszu, mistrzu? Sam jesteś mistrzem.
0: Widzisz, ta jego muzyka, ona mi się fragmentami podoba.
1: Nadmiar uprzejmości.
0: Masz rację. Rozumiemy się jak pies z kotem.

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Macieja Wojtyszki Grzechy starości w reżyserii autora. Udział wzięli Olimpia Elżbieta Starostecka, Edmund Jacek Rozenek, Rossini Wieńczysław Gliński, Wagner Jarosław Gajewski, Baudelaire Jan Tomaszewski, Blandyna Magna Gnatowska, Karafa Gustaw Ludkiewicz, Minna Małgorzata Jóźwiak. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja dźwięku Andrzej Brzoska.

Za konsoletą od kilku godzin Zofia Kruszewska, przed mikrofonem od tej chwili Ewa Szczecińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielny wieczór, który o tej porze roku jest jeszcze cały czas dniem i zapraszamy do dwójkowej filharmonii. Proponujemy Państwu koncert z festiwalu Kultura Natura z Katowic. Tegoroczny festiwal odbywał się w katowickim Nosprze między 14 a 24 maja i nosił pod tytuł Melancholia i ekstaza. Uczucia, niekiedy bardzo silne, z pewnością wyraziste i emocjonalne kontrasty. Muzyka jest tego rodzaju sztuką, że potrafi błyskawicznie skomunikować się z naszą sferą emocjonalną. Nie przypadkiem w potocznym rozumieniu tonacje durowe są wesołe, a molowe smutne. Nie przypadkiem wielu słuchaczy otwiera się w kontakcie z muzyką na schowane głęboko własne uczucia. I w ciągu najbliższych 2 godzin będziemy mogli, słuchając muzyki, uruchomić w sobie uczucia. Koncert, który przed nami, odbył się w piątkowy wieczór 22 maja. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia prowadził Stefan Ashbery. Jako solista wystąpił skrzypek ze Skandynawii o korzeniach norwesko-szwedzkich Johan Dalende, a w programie muzyka Bartoka, Lutosławskiego, Rautawary i Adesa, Tomasa Adesa. A więc muzyka XX wieku zdecydowanie będzie przeważać, no ale na otwarcie zabrzmi koncert skrzypcowy Tomasa Adesa z roku 2005. Utwór, który od dawna jest jednym z najważniejszych i najczęściej wykonywanych koncertów skrzypcowych współczesności. Tytuł koncertu Adesa, Koncentryczne ścieżki, powstał na zamówienie 2 wielkich instytucji z 2 stron oceanu, czyli Berliner Festspiele i Los Angeles Philharmonic. Premiera dzieła miała miejsce w Berlinie we wrześniu 2005 roku. W Los Angeles dzieło wykonane było w lutym następnego roku. I w obydwu wykonaniach partię solową kreował Antony Marwood. Po czym Concentric Paths, koncentryczne ścieżki, koncert skrzypcowy Adesa wzięło na warsztat wielu wybitnych skrzypków. Najnowsze nagranie tego utworu ukazało się kilka tygodni temu z Lejlą Józefowicz. Na wcześniej utwór Adesa grali Christian Tetzlaff, Augustin

Mihadelic czy Pekka Kusisto. Dziś przed nami prosto z Katowic sprzed nieco ponad 2 tygodni interpretacja wspomnianego Johanna Dalendy. Na co warto zwrócić uwagę? Na emocjonalną głębię tego utworu, którą świetnie pokazuje interpretacja młodego skrzypka. W pierwszej części wir dźwięków i co za tym idzie wir emocji, zespolony został przez kompozytora z wysokim rejestrze solowych skrzypiec, z waltornią i w ogóle z instrumentami blaszanymi, co w sumie tworzy nieziemskie harmonie, nieziemskie współbrzmienia. I to te kolory i harmonie pozwalają uruchomić w słuchaczu emocje. Najważniejsza i najbardziej rozbudowana jest jednak część środkowa koncertu. Nosi tytuł Ścieżki, Pac. I tu doświadczamy ekstremalnych zderzeń liryzmu w partii solowej z dramatycznymi interwencjami orkiestry. Przy czym narracja drugiej części będzie się cały czas kotłować, by na koniec wrócić do tęsknego śpiewu skrzypiec. Absolutny majstersztyk. I na koniec krótki finał, w którym metrorytmiczne mijanki mogą nas mocno rozkołysać. Concentric Paths, koncert skrzypcowy Tomasa Adesa i przed nami interpretacja. Johann Dalendy, skrzypce, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, za pulpitem dyrygenckim Stefan Ashbery. Przenosimy się do Katowic.

Witold Szalonek pod koniec życia skomponował utwór sentymentalny, któremu nadał tytuł Au bois mon amour. Tytuł francuski z błędem, nawiasem mówiąc, za to pokazujący stosunek Szalonka do oboju. Natomiast fiński kompozytor Eino Juhani Rautavaara w ostatnich miesiącach życia komponował muzykę na skrzypce i orkiestrę. Dwie serenady. Pierwszą z nich dokończył i to jest właśnie ta, która wybrzmiała przed chwilą w dwójkowej filharmonii w retransmisji z festiwalu Kultura Natura w Katowicach. Serenada Pour Mon Amour. Dzieło z 2016 roku wykonał dwa tygodnie temu w Katowicach szwedzko-norweski młody i fenomenalnie muzykalny skrzypek Johan Dalende. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, a całość prowadził Stefan Ashbery. Tkaniny dźwięków i emocje. Taki tytuł nadano temu wydarzeniu, a cały festiwal Kultura Natura opatrzony został w tym roku tytułem Melancholia i ekstaza. Smutek, uniesienia, tęsknoty, wzruszenia, zakres stanów emocjonalnych, o jakich można mówić, spoglądając na podtytuł festiwalu, jest ogromny. A pomysł bardzo celny, ponieważ muzyka działa chyba najbardziej bezpośrednio na nasze emocje, najbardziej bezpośrednio ze wszystkich sztuk. Niedzielny wieczór w programie drugim Polskiego Radia trwa Filharmonia Dwójki i koncert z Katowic. Po tak żarliwym, a wcześniej w koncercie Adesa wirtuozowskim i intensywnym emocjonalnie występie Johana Dalende w wielkiej sali koncertowej katowickiego Nospru publiczność nie pozwoliła zejść młodemu artyście ze estrady. Musiał być jeszcze bis i był.

Johann Dalende, gorąco oklaskiwany przez publiczność w Katowicach. W katowickim Nosprze na Bis wykonał na festiwalu Kultura Natura, wykonał opus 6 Fritza Kreislera, Scherzo Caprys. A wcześniej wysłuchaliśmy wspaniałego koncertowego dzieła Tomasa Adesa, jego koncertu skrzypcowego Concentric Pats oraz serenady Pour mon amour, skomponowanej na skrzypce i orkiestrę w ostatnim roku życia, skomponowany przez 87-letniego Eino Juhaniego Rautavaare. W obydwu utworach partię solową kreował 25-letni skrzypek ze Skandynawii Johan Dalende. Niedzielna Filharmonia Dwójki. Cały czas jesteśmy dźwiękowo w katowickim Nosprze na festiwalu Kultura Natura. Retransmitujemy koncert z 22 maja. Przed nami jedyny polski akcent tego koncertu. Mi partii Witolda Lutosławskiego. Utwór o charakterystycznym tytule Mi partii, jak wyznał kompozytor, wybrał ten tytuł dla tego utworu, ponieważ podobało mu się jego brzmienie i dopiero potem szukał do niego uzasadnienia. A ten tytuł szukał bardzo długo, muzyka była już gotowa, początkowo miała nosić tytuł Muzyka lata i o tych wszystkich perypetiach piszą Danuta Gwizdalanka i Krzysztof Meyer w monografii Witolda Lutosławskiego. Natomiast materia dźwiękowa Mi partii jest absolutnie imponująca. To jest dzieło sprzed 50 lat i łączy w sobie upodobanie Witolda Lutosławskiego do rozluźniania wykonawców, czyli dodawania im odrobiny swobody w odcinkach ad libitum, właśnie po to, by uzyskali jakąś kreatywność. Jednak Lutosławski przez wiele lat badał również możliwości wyrazowe i kolorystyczne akordów, harmoniki, dla której podstawę stanowi 12 dźwięków, tyle że układanych już inaczej niż w systemie Dur-Moll. Układanych w bardzo precyzyjne i starannie wymyślone wzory. Meyer z Gwizdalanką piszą o akordach, agregatach w tym utworze. Jest to bardzo celne, bowiem zadanie harmoniki w ostatecznym kształcie tego dzieła jest rzeczywiście fundamentalne, a akordy

te agregaty no, świadczą o spójności harmonicznej całego utworu. Mi partii Witolda Lutosławskiego gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Stefan Ashbery.

Za nami świetna interpretacja Mi partii Witolda Lutosławskiego w retransmisji z festiwalu Kultura Natura w Katowicach. Mi partii, ważne orkiestrowe dzieło, bez którego nie byłoby słynnej trzeciej symfonii Lutosławskiego. Zresztą wystarczy porównać nagrania obydwu utworów albo

partytury, by zorientować się, ile mają wspólnego. Mi partii, ta muzyka skomponowana została na zamówienie amsterdamskiego Koncert Chebau. Premierowo wykonana była jednak w Rotterdamie i dopiero dwa dni później, czyli 24 października 1976 roku w Amsterdamie. Dziś Mi partii nie pojawia się już tak często w programach koncertowych, a szkoda. Na szczęście w Katowicach na Festiwalu Kultura Natura przypomniano tę przepiękną kompozycję Witolda Lutosławskiego. Może przy tej okazji warto przypomnieć, że eksperymenty Lutosławskiego w zakresie formy, w zakresie harmoniki, faktury, wielu różnych elementów współczesnej muzyki orkiestrowej, które tak precyzyjnie przygotowywał, jak niegdyś Maurice Ravel, po prostu dopieszczał. Wszystko to sprawiło, że orkiestrowa muzyka Witolda Lutosławskiego, jego partytury stały się wzorem dla twórczości kompozytorów młodszych pokoleń. I zupełnie bez cienia przesady możemy dzisiaj powiedzieć, że muzyka orkiestrowa na całym świecie, ta wywiedziona z modernistycznych nurtów XX wieku, bez pomysłowości i bez determinacji, ale także oczywiście talentu polskiego kompozytora, wyglądałaby zupełnie inaczej, a artyści, kompozytorzy w wielu miejscach świata studiowali i studiują jego partytury. A na koniec koncertu z Katowic, z katowickiego NOSPR-u, wybrano suitę z baletu Drewniany Książę Beli Bartoka. I w ten sposób doświadczymy szczególnie ważnego procesu wpływu wybitnych indywidualności XX wieku na późniejszą muzykę orkiestrową. Bo przypomnijmy, że dla młodego Witolda Lutosławskiego muzyka Bartoka była wzorem. On się nią zachwycał. Stefan Ashbery, brytyjski dyrygent, który prowadzi to koncertowe wydarzenie, specjalizuje się w wykonywaniu muzyki nowej XX wieku, a także współczesnej, którą kreuje najczęściej we współpracy z kompozytorami. I Ashbery doskonale wyczuwa dwie podstawowe, ważne linie rozwoju orkiestrowej muzyki właśnie minionego stulecia, czyli linię bartokowską i linię francuską od Debussy'ego i Ravela po Griseya, którego Ashbery ma oczywiście również w swoim repertuarze. Ten kapelmistrz potrafi w partyturach znaleźć to, co w nich jest najważniejsze. Tak było w Mi partii przed chwilą i tak będzie za chwilę w suicie Drewniany Książę Bartoka. Warto też przypomnieć historię, jaka zainspirowała Bartoka do skomponowania tego baletu. To jest historia wywiedziona z podań ludowych, opowieści o miłości, o którą książę musi zawalczyć. A księżniczka, chroniona przez wróżkę, początkowo odrzuca zaloty księcia i skłania się ku kukiełce, ku drewnianemu księciu, ku udawanemu księciu. Jednak wszystko kończy się dobrze. Książę poddany był licznym próbom, przede wszystkim wytrwałości w miłości do księżniczki i jego zaloty kończą się sukcesem. To był typowy motyw podań ludowych, bajek, baśni, opowiadań, ostatecznie spisanych. Do muzyki Beli Bartoka libretto napisał Bela Balas. No i co istotne, w warstwie już czysto muzycznej, harmonika, kolorystyka i żywiołowość taneczna na koniec tego dzieła była wtedy, gdy dzieło powstawało, 110 lat temu, bardzo w realizacji Beli Bartoka nowoczesna. A mimo to premiera baletu w Budapeszcie była sukcesem kompozytora i dodała mu skrzydeł, sprawiła, że odważnie kroczył dalej tą swoją niepowtarzalną ścieżką, a ta ścieżka stała się z czasem ważną dla innych drog.

Dwa saksofony i kornety w orkiestrze to był również pomysł nie bez znaczenia dla charakteru i brzmienia tego dzieła. Suite z baletu Drewniany Książę Beli Bartoka gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Stefan Aszbery.

suita z baletu Drewniany Książę Beli Bartoka kończy koncert, który retransmitowaliśmy dziś w dwójce z festiwalu Kultura Natura z 22 maja. Tę muzykę skomponował Bela Bartok w 1916 roku, potem jeszcze parę razy do niej wracał, poprawiał. Ostateczna wersja powstała w 1932 roku. A grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, prowadzona przez Stefana Ashbery. Tak kończy się to koncertowe, wspaniałe koncertowe wydarzenie, w ramach którego słuchaliśmy muzyki Beli Bartoka, ale także Witolda Lutosławskiego, Eino Juhaniego, Rauta Wary i na otw-

wsparcie Tomasa Adesa. Zatem muzyka minionego stulecia zdecydowanie podczas dzisiejszej Filharmonii Dwójki przeważała. Jedynym akcentem współczesnym był koncert skrzypcowy sprzed 20 lat Tomasa Adesa. No i na koniec naszego spotkania proponuję jeszcze dwie płytowe nowości. Będzie symfonia z opery Adesa, tak jak na koniec koncertu słuchaliśmy suity z baletu Bartoka, tak na koniec posłuchamy symfonii z opery Anioł Zagłady. To już za chwilę, a potem jeszcze sięgnę po inną płytową nowość, po płytę Chóru Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia, gdzie znalazły się fenomenalne interpretacje dwudziestowiecznej muzyki Krzysztofa Pendereckiego i kompozytorów francuskich. Ale teraz przed nami symfonia Anioł Zagłady Tomasa Adesa. Po ogromnym sukcesie tego operowego dzieła Ades był wielokrotnie proszony o sporządzenie symfonicznej wersji tego dzieła. A to dlatego, że w operze warstwa orkiestry pełni bardzo ważną rolę. Kompozytor współpracował przy swoich dziełach operowych z wielkimi dyrygentami, między innymi z Tomasem Sondergaardem, duńskim kapelmistrzem. I to on nagrał symfonię Anioł Zagłady z orkiestrą z Minnesoty. Proszę posłuchać.

Walce, tak jest tytuł finałowej części tego dzieła, symfonii Anioł Zagłady Tomasa Adesa. Część pierwsza cyklu to wejście, potem marsz, na trzecim miejscu kołysanka, no i przed chwilą walce. Słuchaliśmy nowego nagrania, które ukazało się na płycie kilka tygodni temu. Grała orkiestra symfoniczna z Minnesoty, prowadzona przez Tomasa Sondergaarda, dyrygenta, z którym Tomas Ades wielokrotnie wcześniej współpracował. Przypomnijmy, że ta symfonia sprzed 6 lat powstała w oparciu o jeszcze wcześniejszą operę pod tym samym tytułem Anioł Zagłady. To była pierwsza z płytowych nowości z muzyką nową, muzyką współczesną, jakie przyniosłam dzisiaj do studia, a druga płyta nosi tytuł Dialogi. Przeznaczona jest na chór Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją Lionela Soła, który jest francuskim kapelmistrzem i od kilku lat szefem wrocławskiego chóru. I właśnie dlatego przygotował repertuar polski i francuski XX wieku. Polskę na tym krążku reprezentuje Krzysztof Penderecki, a Francję czworo kompozytorów.

między innymi Jean Yves Daniel Lesure, to jest równolatek Oliviera Messiana, który w młodości razem z Messianem między innymi zakładał grupę Młoda Francja. Na krążku znalazła się kompozycja Lesure'a, Pieśń nad pieśniami, we francuskiej wersji językowej, w jego opracowaniu na chór. I tę kompozycję teraz Państwu proponuję. Śpiewa chór Narodowego Forum Muzyki prowadzony przez Lionela Saulx.

francuskojęzyczną Pieśń nad pieśniami w muzycznym opracowaniu Jeana Iwa Daniela Lezióra. Śpiewał chór Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu prowadzony przez Lionela Soła. I z tego samego nowego krążka wrocławskiego zespołu proponuję jeszcze dwie chóralne pieśni Krzysztofa Pendereckiego. Najpierw będzie to pieśń Cherubinów i zaraz potem o Gloriosa Virginum. Zostawiam Państwa z tymi pięknymi nagraniami i mówię już do usłyszenia. Ewa Szczecińska.

0: O Gloriosa Domina, wcześniej Pieśń Cherubinów. Muzykę Krzysztofa Pendereckiego śpiewał chór Narodowego Forum Muzyki, prowadzony przez Lionela Soul. Znakomite nowe płytowe nagranie.
1: Autopromocja.
2: Muzyka dawna to muzyka tworzona teraz i dla nas. To emocje i wiedza pełnych pasji artystów. Szczęśliwe połączenie geniuszu kompozytorów przeszłości z wrażliwością dzisiejszych wykonawców i odbiorców. Mając dostęp do tego świata, trudno się z nim rozstać. Radiowe drzwi do przeszłości otwieramy co tydzień. Czekam na Państwa w piątek o 9:00. Dawno niedawno, Magdalena Łoś.
1: Autopromocja.
3: Program drugi, przed chwilą minęła 22:00.

0: Program drugi, 22, zatem czas na wieczór płytowy. Audycję realizuje dziś Marek Dalba, a w studiu w Warszawie witają
1: Przemek Psikuta
0: i Tomasz Szachowski. Proszę Państwa, nasze wybory albumów, które prezentujemy w wieczorze płytowym, są podyktowane bardzo różnymi względami, ale jednak dominuje magia nazwisk, magia pozycji, którą wypracowali wykonawcy przez niekiedy dziesiątki lat, magia nagród, które zdobyli, popularności i tak dalej.

0: Dosyć oczywiste powody, ale dziś będzie audycja, w której pokażemy, przypomnimy artystów, powiedziałbym, drugiego planu. Takich, którzy niekoniecznie odnieśli największe sukcesy, choć w swoim czasie nagrali utwory, które do dziś są ważne, które były wykorzystywane przez innych wykonawców. I często współcześni powołują się na nich. Jeden z nich żyje, drugi niestety już nie. I na przykładzie ich karier i ich życiorysów można pokazać, powiedziałbym, tę inną stronę trochę współczesnej sceny muzyki pop, bo o takiej będziemy mówić. Tutaj są związki z jazzem, bardzo ciekawe, bardzo silne, także soul, folk, słowem scena amerykańska bardzo szeroko rozumiana. I zachęcamy Państwa nie tylko do wspólnego słuchania i podzielenia się z nami tymi, powiedziałbym, tą muzyką, ale również takiego właśnie spojrzenia trochę innego na scenę. Jakby pomijając gwiazdy, które są oczywiste, których nazwiska są pisane złotymi zgłoskami. Gdzieś tam jest jeszcze ten drugi, trzeci plan, gdzie też są fantastyczni muzycy. A ja trochę mówię to pod wpływem wydarzeń tenisowych. Ostatnich dni, kiedy wspaniała nasza Maja, też z drugiego, trzeciego, a może nawet piątego planu, prawda, pokazała z najpiękniejszej strony, powiedziałbym, tenis i swoją osobowość. I przeczytałem dziś bardzo ciekawy komentarz, że we Francji ona strasznie się spodobała dlatego, że ci, którzy grają tenis amatorsko albo od czasu do czasu, nagle poczuli z nią
1: więź, nie,
0: wspólną
1: nie bywało.
0: Więź, tak. Że to nie o to chodzi, żeby na siłę uderzyć, trafić, zbić z pantałyku, powiedziałbym, przeciwnika, tylko żeby to była radość, może sztuka nawet chwilami, prawda? Więc jeśli można zastosować trochę akrobatyczne porównanie, to w dziedzinie muzyki także mamy ów drugi plan, gdzie są rzeczy bardzo piękne i dziś właśnie chcemy Państwu je przypomnieć.
1: Zaskoczyłeś nas wszystkich tym porównaniem, ale myślę sobie, że jest bardzo fajne, ponieważ w przypadku dzisiejszych bohaterów będziemy mówić też o solistach, o takich postaciach, które są sobie sterem i okrętem, komponują, piszą teksty, piszą muzykę, ale otaczają się całą rzeszą profesjonalistów, znakomitych muzyków, sidemenów, producentów, którzy współtworzą, wpływają na ten końcowy efekt. Trochę tak jak w sztabie tenisistów, którzy są przecież solistami, a pracują na ich sukces właśnie, pracuje co najmniej kilka osób, to są sztaby. No i dziś za naszymi bohaterami też takie rzesze znakomitych muzyków stoją, bo obie płyty, bardzo kameralne, tak jak powiedziałeś, trochę mistrzowie drugiego planu, ale kiedy wnikliwie zajrzymy do tych płyt, kiedy posłuchamy ich dokładnie, a tak robimy w wieczorze płytowym, to nagle okazuje się, że zarówno w przypadku płyty pierwszej, jak i drugiej, to jest kilkanaście osób, prawda, które wzięły udział w tych nagraniach, gdzie na pierwszym planie, w świetle tego głównego reflektoru na estradzie stoi jedna osoba z gitarą i śpiewa swoje pieśni, swoje utwory, pokazuje swoje teksty. Bardziej to się tyczy pierwszego bohatera, Terry'ego Calliera, którego możemy, myślę, śmiało zaliczyć do tej wielkiej, niezwykle pojemnej grupy songwriterów, prawda? Tych, którzy piszą własne utwory i wokół nich budują całą dramaturgię swoich płyt. Mam na myśli Terry'ego Calliera, ale Michael Franks, którego posłuchamy w drugiej części, też jest przedstawiany, prawda, w pierwszej linii jako amerykański właśnie singer, songwriter. Znakomite zaplecze muzyczne w przypadku Franksa to jest też poparte właśnie znajomością świata jazzowego. Dużo łączy dziś te dwie płyty. artystów, którzy są rówieśnikami. Urodzili się niemal dokładnie w tym samym czasie. Franks

rocznik 1944 i Terry Callier, urodzony w maju 45 roku, nieżyjący już niestety od kilkunastu lat, zmarł w wieku 67 lat w roku 2012. Muzyk bardzo mocno związany ze sceną chicagowską, tą folkową, funkową, jazzową.

0: soulowy, folkowe, jazzowe, psychodeliczne. To wszystko na tym albumie dziś usłyszymy.
1: Powiedziałbym, że ten pierwszy album, jeszcze nie wymieniliśmy tytułu, może czas to zrobić.
0: What color is love? Jakiego koloru może być jest miłość?
1: I rok?
0: 72. Wytwórnia Cadet Records, czyli mniejsza oficyna zajmująca się też no, ambitną muzyką popularną, ale taką bardziej alternatywną na początku lat 70. w Stanach.
1: Gdy się czyta życiorys Kaliera, to zwracam uwagę, że on nie miał wielkiego szczęścia ani do wytwórni, ani do ludzi, z którymi współpracował. Trochę był spychany, powiedziałbym. Tam, gdzie osiągał sukces, okazało się, że powstawały przeszkody, również takie niezawinione kompletnie przez niego. Po prostu niedobry zbieg okoliczności i musiał zmieniać wytwórnię, musiał zmieniać amplua. W jakimś momencie okazało się, że właściwie ma inny zawód i będzie ten zawód wykonywał i na boku będzie prowadził karierę artystyczną, co wcale mu nie pomogło, bo gdy to chyba na Uniwersytecie Chicagowskim, prawda, okazało się na jednej z uczelni chicagowskich, że jak się dowiedziano właśnie, że on uprawia karierę artystyczną, no to była kwestia wyboru. Albo jest artystą i tutaj dorabia, albo tu głównie pracuje i hobby to jest sztuka. No ale w rezultacie on stracił tę pracę, prawda?
0: Tak, i nie wiadomo w ogóle, czy byśmy dziś mówili o Kalierze, gdyby nie to, że w latach 80. i w latach 90. w klubach młodzi ludzie zaczęli, szperacze w sklepach z płytami, zaczęli grać jego przeboje, pojedyncze piosenki. No i tak się stało, że szef wytwórni AC Jazz Records wznowił nagrania Kaliera w latach 80. Zaczęto coraz częściej go cytować, samplować i pomogło to także Kalierowi wrócić nawet na scenę już później.
1: Płyta zaskakująca, której będziemy słuchać, dlatego że to nie jest tak, że utwory są konsekwentnie ułożone w jedną całość, że jest nastrój, który się rozwija, jest jakaś kulminacja, tylko one są jakby z różnych szuflad. Zwróciła moją uwagę taka obszerna kompozycja, rodzaj takiego songu niemalże, naprawdę dramatyczna, przekazana z dużą ekspresją, powiedziałbym z taką silnym wizerunkiem osobowości, a jednocześnie gdzieś tam też są takie, powiedziałbym w cudzysłowie, zwykłe utwory, piosenki. I zastanawiam się, czy ten układ płyty był celowy, czy po prostu zbieg okoliczności sprawił, że taki repertuar został na tę płytę tak ułożony właśnie. Ale w związku z tym, o czym mówię, to zwracam uwagę na te szczególne pozycje. One naprawdę pokazują postać, no, powiedziałbym, w jakimś sensie wybitną.
0: Bardzo wrażliwą, prawda? Taką, która podąża za swoim, za tym wątkiem, który stara się rozwinąć. Terry Kallier, myślę, że spodoba się wszystkim tym, którzy lubią twórczość Curtisa Mayfielda, z którym się zresztą przyjaźnił, jeszcze był jego kolegą z dzieciństwa, ale też Vana Morrisona, takich autorskich songwriterów, którzy właśnie opowiadają historię i potrafią je ciekawie zaaranżować też muzycznie. Stevie Wonder gdzieś tutaj też pobrzmiewa. Tak mówię na początku, bo kilka osób napisało dziś do nas, że Michaela Franksa pamiętają, znają, co nas oczywiście nie dziwi, a Kaliera nie wszyscy słuchacze Wieczoru Płytowego kojarzą. Zatem od niego zaczniemy i to będzie też zgodne z chronologią, prawda? Bo płyta Kaliera, What Color Is Love, to jest album z 1972 roku, trzecia jego płyta studyjna. No i właśnie wykorzystamy też te fale wznowień, bo posłuchamy dziś znakomitej reedycji winylowej, która ukazała się w roku 2015, czyli bardzo niedawno, niespełna 10 lat temu, w serii, w tej edycji Music on Vinyl. Gorąco Państwa zachęcam.

0: Zachęcamy do udziału, jak co tydzień, wieczór płytowy @polskieradio.pl. Jesteśmy także na profilu facebookowym. Tutaj już trwa dyskusja, pojawiają się okładki różnych płyt Michaela Franksa, jak na razie. Słuchamy, prawda?
1: Tak, jeszcze dodam tylko na marginesie, bo skoro padło nazwisko Franksa w tym kontekście, który bardziej popularny w Polsce, to rzeczywiście dzięki swoim singlom, przebojom, a kilka było takich, które pojawiały się na listach, również w Polsce, chociaż nigdy Franks nie dotarł, powiedziałbym, w pobliże trójki największej, ale był w dziesiątce na pewno. Ja nie dam głowy w tej chwili. Płyty dobrze notowane, przynajmniej 3 albo 4, prawda? Na Amerykę. Co ciekawe, w kategoriach jazzowych, prawda? Taki jazz, dzisiaj byśmy powiedzieli smooth jazz, bo jednocześnie on się otaczał takimi muzykami. Ale Collier też te wątki jazzowe, jeżeli się czyta w jego biografii i natrafiasz na nazwiska Coltrane'a, George'a Bensona, Grovera Washingtona, Didi Bridgewater, Lili Tarawera, prawda? Tak. To jest ten sam krąg. Więc powiedziałbym, odrobina drive'u, swingu jest obecna. Ciekawsze harmonie. To nie jest, powiedziałbym, taki z gruba ciosany rok na 4.
0: Tak, zresztą pojawiał się na festiwalach jazzowych. Koncertował regularnie na festiwalu w Montreux. Bardzo ciekawa postać. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas tych swoich powrotów już, kiedy wrócił w latach 2000, współpracował między innymi z formacją Massive Attack. Otwierał ich koncerty. What Color is Love? Tego albumu dziś słuchamy. Rok 1972, rzecz nagrana w Chicago z całą plejadą muzyków. Tutaj jest kilkadziesiąt osób, smyczki, niemal cała orkiestra, ale właśnie wykorzystana tak, jak to często lubimy, bardzo delikatnie. Jest to wszystko fajnie zaaranżowane. Myślę, że po wysłuchaniu pierwszej strony będziemy wiedzieli wszyscy, o czym mowa. Pierwsza strona longplaya, którą otwiera właśnie ten najdłuższy utwór, rodzaj takiej suity 9-minutowej, Dancing Girl. Potem kompozycja tytułowa, What Color is Love, i stronę pierwszą zamyka utwór You Goin' Miss Your Candyman.

0: wieczór płytowy w dwójce. Nasza pierwsza płyta What Color is Love. Płyta Terry'ego Calliera z 1972 roku. Wydana nakładem oficyny Cadet Records. Za nami strona pierwsza, Dancing Girl, What Color is Love, You Going Miss Your Candy Man. Te wielowątkowe opowieści Calliera podparte brzmieniem niemal orkiestrowym, z funkującym rytmem, łączące wiele elementów, które wtedy były, które były w jego głowie, które były obecne na scenie amerykańskiej, chicagowskiej, scena soul, scena folk, R&B. Do tego właśnie ta aranżacja i pewna taka szorstkość też autorska w przekazie, w głosie.
1: Tak, tak, właśnie Calliera. Tego słowa mi brakowało. Jest w nim trochę takiej naturalności, prawda? Widać, że to jest głos nieszkolony, głos, który może nawet specjaliści by się przyczepili do takiej czy innej frazy, do intonacji zwłaszcza, która nie jest idealna. Ale ona wnosi pewien urok, prawda? Taki, powiedziałbym, nonszalancji i dystansu wobec profesjonalizmu. Mhm. Cokolwiek to znaczy, prawda? On jest tutaj sobą i widać czy słychać, że to jest osoba,

0: Osoba, która stara się nie naśladować nikogo, choć jest w centrum, no powiedziałbym, życia amerykańskiego show biznesu, gdzie nie sposób poruszać się, nie wiedząc, co się dzieje, jakie płyty wychodzą, jacy ludzie pociągają za sprężyny i co jest modne w danym momencie, prawda? Ale gdzieś znajduje jakieś własne miejsce na tej scenie. I ja myślę, że po wielu latach, jak słuchamy takich płyt, to należy na to zwrócić uwagę, bo przy tej konkurencji, przy totalnym naśladownictwie, każdy każdego słucha i próbuje wydobyć to, co w tamtym mu się podoba i co przynosi sławę, może i pieniądze, próbuje od niego coś wziąć, prawda? Nawet od takich postaci jak Bob Dylan, który wydaje się jest, przepraszam, że takie porównanie, ale w tej chwili przyszedł mi do głowy, który też jest nieszkolonym głosem, prawda? On jest też takim głosem barda, który bardziej śpiewa teksty. Teksty są może nawet ważniejsze od strony wokalnej. On przez to przyciągnął uwagę, bo on trochę taki jest, powiedziałbym, bliższy odbiorcom. Trochę jest taki nasz kumpel, który przy ognisku wieczorem śpiewa swoje teksty. One są bardzo ciekawe. O nas, prawda? A nie jest kimś zza światów, prawda, kto nie wiadomo po jakich uczelniach przychodzi, jak śpiewa.
1: Tak, i jednocześnie...
0: Bo jeden Frank Sinatra wystarcza.
1: I jednocześnie Dylan też przecież sięgał po bardzo rozbudowane niekiedy muzycznie konteksty dla swoich poetyckich tekstów. Tak, u Kaliera to wszystko się dzieje. Na pewno jest prawdziwy, na pewno mu wierzymy. To jest oryginalny, charyzmatyczny głos. No i tutaj musimy wymienić nazwisko Charlesa Stepneya, który całość zaaranżował, wyprodukował album, a także poprowadził całą orkiestrę towarzyszącą tutaj soliście. Państwo piszą o dzisiejszych bohaterach. Pan Piotr pisze tak. Ogromnie się cieszę na lata 70. Niezmiennie czekam także na drugą połówkę dekady lat 60. Dziś perfekcyjne połączenie. Dwie świetne, chilloutowe, zmysłowe płyty. W sam raz na taki leniwy, długi weekend. Obie ciepłe, jak zapowiedź słonecznego lata. Album Franksa to cudowny przykład nastrojowego smooth jazzu. Do moich ulubionych utworów na tej płycie należą, i tutaj pan pisze, to może tego przytoczymy tutaj pana słowa dotyczące Franksa w drugiej części. Powracam do listu. Przyjemnie, gustownie, eklektyczny album Terry'ego Kaliera. Z pewnością ucieszy on fanów soulu, R&B, zwłaszcza wspaniały kawałek Just as Long as We're in Love. Pozostając w klimatach lat 70., ale przenosząc się w sferę muzyki rockowej, dodam, że 5 czerwca ukazał się znakomity album Home zespołu Procol Harum. Tak pisze pan Piotr. Pan z Rapki, nasz stały słuchacz facebookowy, pisze, że dziś po raz pierwszy słucha płyty Kaliera, a Franksa usłyszałem chyba w wieczorze płytowym. To było lata temu. Taki romantyczny hippis, jak pisze nasz słuchacz. Klimatyczny, bardzo fajny.
0: Tak, obaj wnoszą, czy wnosili, no ale wciąż są obecni, prawda? Wraca się niekiedy do nagrań sprzed dziesiątków lat po to, żeby zaistniały współcześnie i może próbowały się nawet zmierzyć z tym, co proponuje współczesna scena. I nie wiem, czy nagrania sprzed 40-50 lat w takiej obiektywnej ocenie jednak by nie zwyciężyły. Bo teraz jest dominacja technologii, dominacja pieniędzy. Jeżeli osobowość, to osobowość na usługach pieniędzy, nie chce rozwijać tego tematu.
1: Na szczęście nie, proszę Państwa, nie wszędzie, nie zawsze.
0: Troszkę na marginesie takiego podglądania festiwalu w Opolu, ale tylko na marginesie i tylko z boku, więc absolutnie tematu nie rozwijam. Ale Być może się coś wydarzy, o czym nie wiemy, bo nikt nie wie, w ciągu roku, w ciągu 5 lat w tej dziedzinie, prawda? Potrzebne są nowe osobowości, nowe postaci.

0: nowy sposób widzenia, nowe tematy do zaśpiewania, prawda? Świat się zmienia i każde młode pokolenie wnosi coś jeszcze. Wydaje mi się, że tak jak powiedzieliśmy na początku, postaci drugiego planu, choć Franks jednak miał kilka przebojów wydanych na singlach przede wszystkim, które dotarły dosyć wysoko na listach przebojów, grane były w Polsce również, Kalier w mniejszym stopniu, to jednak to jest właśnie takie śpiewanie w półgłosie trochę, chociaż powiedziałbym taki rodzaj... Ktoś by powiedział, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, takiej postaci osobnej trochę, prawda? Mającej miejsce, które nie do końca się da zdefiniować. Mm-hmm. Nie do końca wiadomo, jaka szufladka, albo szufladka z napisem inni, prawda? Inni. I niech sobie leży, niech sobie czeka na lepszą ocenę.
1: No tak, i Kalier się doczekał. Pan Szymon pisze, przypomina, Terry Kalier w wieku 60 lat zaśpiewał gościnnie w utworze Life With Me zespołu Massive Attack, singiel w roku 2006. Jonathan Glazer nakręcił do niej strasznie dołujący teledysk. Pani Urszula, czułość, zmysłowość, subtelna, muskająca z delikatnością ciepłej nocy pachnącej jaśminem i akacją, przyplatająca się ze stanowczością mężczyzny, który wie, czego chce i dokąd zmierza. Erotyzm w głosie, pulsujących i w pulsujących dźwiękach. To jest dla mnie Terry Kalier. Obiecująco, interesująco. Jest z nami też pan Mariusz, nasz stały słuchacz, który pisze, bardzo ładna muzyka, nigdy nie słyszałem tego artysty, nie wiedziałem nawet o jego istnieniu. Bardzo ładna próba umieszczenia poetyckiego tekstu w aranżowanej muzyce. Ma ta muzyka trochę polifonii. Słuchając tego, boleję nad tym, że w zasadzie poza Polską publiczność nie zna muzyki Marka Grechuty, która była bardzo dobrze zaaranżowana.
0: No, bariera językowa, jednak.
1: Z całą pewnością.
0: Tym bardziej, że sobie nie wyobrażam tych kluczowych, najważniejszych przebojów Marka Grechuty śpiewanych w innym języku. To jest tak trochę jak ze Skaldami, prawda? To jest nasze i już zostanie.
1: Trochę tak jak z Grzegorzem Ciechowskim też, prawda? Niedawno tutaj o tym mówiliśmy. Proszę Państwa, gorąco zachęcamy. Wieczór płytowy @polskieradio.pl. Facebook Wieczoru Płytowego cały czas działa. Druga strona longplaya What Color Is Love Terry'ego Kaliera. Przypominam, że słuchamy dziś winylowej reedycji z roku 2015, a płyta ukazała się oryginalnie w 1972 roku. No i stronę drugą otwiera chyba największy przebój, tak jak napisał jeden z naszych słuchaczy, Just as Long as We're in Love. Następnie Holding Me, A Song of the Sun. I'd rather be with you. You don't care.

6 minut po 23. Wieczór płytowy w dwójce. Pierwsza nasza propozycja na dziś, Terry Callier i jego album What Color Is Love z 1972 roku. Druga strona tego long playa, na której znalazły się cztery utwory. Just as long as we're in love, hold sing me a song of the sun, I'd rather be with you i finał płyty You Don't Care. Terry Callier, jego trzeci long play, nagrany z dużym rozmachem, wszystko we współpracy z Charlesem Stepneyem, wibrafonistą, pianistą, dyrygentem. On poprowadził orkiestrę, on zaaranżował całość. Ważna postać sceny chicagowskiej, związany przez lata z zespołem Earth, Wind and Fire. Zmarły w 70-tych latach, w 76 roku zmarł w Chicago nagle w wieku 45 lat na atak

serca. A Terry Callier odszedł w roku 2012. Otrzymał drugie życie, jak napisał jeden z naszych słuchaczy, koncertując między innymi z formacją Massive Attack. No a te płyty z lat 70., te jego pierwsze albumy również dostały nowe życie, ukazały się reedycje i brzmią dziś, myślę, bardzo

0: listy.
1: Mhm. Więc myślę, że Callier i Michael Franks to jest bardzo podobny typ osobowości. Nawet powiedziałbym, że patrząc na ich życiorysy, to są artyści, czy byli w wypadku Calliera, inteligentni, wykształceni. Callier, jak już mówiliśmy o tym, pracował na Uniwersytecie Chicagowskim. Michael Franks nigdy nie studiował muzyki, ale uzyskał, jak czytam w jego biografii, tytuł licencjata sztuk na Uniwersytecie Los Angeles w dziedzinie literatury porównawczej i tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie Oregon w 1968 roku. Więc postać, powiedziałbym, o szerokich horyzontach. Jednocześnie wychowywał się w domu, gdzie był kult muzyki jazzowej. Peggy Lee, Nat King Cole, George Gershwin, Irving Berlin, Johnny Mercer. To jest mniej więcej ten krąg standardowy, powiedzielibyśmy, prawda? Standardy, sposób interpretowania należący już do przeszłości, ale ten, który ugruntował tę wielką amerykańską tradycję, prawda? Jazzowo-standardową. Mam przed sobą dyskografię Michaela Franksa i od razu Państwu powiem, że przymierzaliśmy się do kilku tytułów, oczywiście nie zamykając sobie drogi do tego, by przedstawić kilka płyt w jakichś odstępach czasu, ponieważ jest to moim zdaniem bardzo ciekawy typ i głosu, i prezentacji antenowej. Antenowej w wypadku radia oczywiście, ale w ten sposób przez lata przebiegliśmy do tego, żeby w Polsce, prawda, bo płyt nie było przez długi czas, więc to był program trzeci, później też wieczór płytowy, lata 80. głównie tą drogą. Typ wykonawców nostalgicznych, refleksyjnych, którzy nie epatują głosem, pełną emisją głosu. Ja sobie wypisałem kilka nazwisk, wśród których myślę, że takim, które trzeba wymienić na pierwszym miejscu, jest Chet Baker, prawda? Trębacz, którego postać, jedno z jego zdjęć stało się kultowe, gdzie siedzi na stołku muzycznym, oczywiście takim, na którym się gra na trąbce w klubie, gdzie i gra, i jednocześnie śpiewa półgłosem, prawda? To jest taka emisja przyciszona, która nagle się okazuje, natychmiast zjednała sobie dużą grupę słuchaczy. To jest współcześnie Kurt Elling. To jest Johnny Hartman, który, proszę przypomnieć sobie wspólną płytę z Johnem Coltrane'em, prawda? Też taką na z półgłosem, balladową. Mel Torme, który oczywiście też śpiewał standardy dynamiczne, ale raczej to był taki głos troszkę cofnięty, trochę powiedziałbym intymny, prawda? Aha. Zanurzony trochę w sobie, introwertyczny. I taki właśnie jest Michael Franks, którego zaletą jest to, powiedziałbym, że nie ma, bo tu podkreślają w biografii, że nie ma za sobą studiów muzycznych.
2: Tak.
1: Dzięki temu ten głos taki jest, jaki
2: taki
1: jest.
2: Taki jest oryginalny. Jeśli pozwolisz, bo mamy jeszcze dwie ciekawe opinie naszych stałych słuchaczy dotyczące Calliera, z których przebijają też porównania właśnie do ciekawych artystów. Pan Jacek pisze tak: ogromnie podoba mi się Terry Callier, którego zresztą poznałem niedawno. Jest to muzyka bardzo wysmakowana, świetnie wykonana, która może być zarówno przebojowa, jak i mieć ten artystyczny sznyt charakterystyczny dla dobrych autorów piosenek. Mnie wokalnie Callier kojarzy się z jednej strony z Mervinem Gayem, a z drugiej strony z Gilem Scottem Heronem. Oczekuję także na muzykę Michaela Franksa, której posłuchałem trochę i także mnie zachęciła, by poznać ją lepiej, głębiej. Obie płyty dziś chyba łączy elegancja w stylu Burta Bukaraka i też ta drugoplanowość, choć moim zdaniem mogliby oni być postaciami pierwszego planu. Dziękuję za świetny wybór płyt i inspirację także do szukania innej, równie dobrej, choć czasem lekko zapomnianej muzyki. Tak pisze pan Jacek. I jeszcze pan Bogdan z Wrocławia. Słuchając Terry'ego Calliera po raz pierwszy, chyba dzisiaj, od samego początku chodzi mi po głowie MacArthur Park, piosenka śpiewana przez Richarda Harrisa, kilka lat wcześniej, co stylistycznie wydaje się tę płytę lokować jeszcze w latach 60.

0: Brzmienie filmowej orkiestry Legranda też jakoś mi tu pobrzmiewa. Osobiście mam wrażenie, że całość zyskałaby, gdyby te utwory zaśpiewał ktoś inny i w mniej archaicznej z dzisiejszego punktu widzenia aranżacji. Ale tak czy inaczej piosenki są udane, warto je poznać, pisze pan Bogdan.
1: Jeśli państwo chcą coś dodać do rozważań po wysłuchaniu płyty Kaliera, to oczywiście cały czas nasza poczta jest otwarta na te przemyślenia. Tym bardziej, że będzie okazja do porównania. Jeszcze wracam do tego wyboru płyty Michaela Franksa. One, te płyty, powiedziałbym, z dyskografii, one mają, powiedziałbym, podobny układ. Nie ma tutaj takiej płyty, która byłaby na 100%. Trzeba by po prostu stworzyć the best of, zresztą chyba nawet wyszło takie nagranie, złożone z najlepszych singli, prawda? Ale tych było sporo. No bo on jest też wziętym autorem. To jest też ktoś, kto pisze muzykę, pisze teksty, prawda? I ta muzyka jego i tego utwory są bardzo cenione.
0: Tak,
1: wykorzystywane
0: i on się odnalazł znakomicie w latach 90. Być może państwo pamiętają, w tej stylistyce właśnie Smooth, wytwórnia Windham Hill na niego postawiła, prawda? Ja muszę przyznać, że wolę tego Franksa właśnie takiego zanurzonego jeszcze w brzmieniach lat 70. I ta płyta, którą wybraliśmy do dzisiejszego wieczoru, Tiger in the Rain, ona zamyka lata 70., prawda? No jednocześnie to pierwszy album wyprodukowany przez Tommy'ego Lee Pumę. Pierwsza też taka dosyć duża produkcja, ale mamy też sporo ciekawych brzmień kameralnych, sporo gitary, mandoliny, banjo, no tych instrumentów właśnie,
1: Franksa. Organy, które przypominają też konkretne brzmienia i będzie okazja o tym jeszcze powiedzieć i żeby powiedział mnie zagadać tej płyty, żeby państwu zostawić ten potężny margines do interpretacji, do odcyfrowania brzmienia. Bo tu rzeczywiście są fajni muzycy, po solówkach można się zorientować, kto gra nawet. Na pewno znajdą się ulubieni wykonawcy. Ja tylko dodam jeszcze do tych naszych dywagacji na temat wyboru. Dlatego, że Michael Franks będzie jeszcze na pewno. Bo ja chcę sięgnąć po Michaela Franksa z połowy lat 80. i z lat 90., gdzie on jest troszkę bardziej, z jednej strony słowo elektryczne byłoby za mocne, ale inaczej brzmiący, prawda, już nowocześniej brzmiący i gdzie ten rys jazzowy jest, jest smooth jazzowy. Ja bardzo lubię smooth jazz, jeżeli jest grany na dużym poziomie. Wolę na dużym poziomie smooth jazz niż prawdziwy jazz grany słabiutko. Tak nawiasem mówiąc.
0: Dobrze,
1: zupełnie.
0: Ciekawie powiedziane.
1: Więc właśnie. A jeszcze kończąc, chcę powiedzieć, ponieważ mam też klasyfikację, że wysokie klasyfikacje w kategorii jazzowej, bo Michael Franks jest w kategorii wokalistów jazzowych klasyfikowany. To jest ciekawe, no,
0: ze względu na właśnie tych muzyków.
1: No,
0: którzy...
1: ale również rodzaj głosu, powiedziałbym, tak. jakiś, powiedziałbym, to, że on wspaniale się wpisuje, wkomponowuje w przepraszam za zająknięcie, ale chciałem powiedzieć, że on pasuje idealnie, jego głos. Tu wracam też do postaci Chet Bakera, ale na przykład taka płyta z 83 roku, Passion Fruit, która jest już jako pierwsza notowana na czwartym, bardzo wysokim miejscu płyt jazzowych w Stanach Zjednoczonych. The Camera Never Lies, miejsce siódme w kategorii płyt jazzowych, podkreślam. Abandoned Garden, miejsce czwarte,
0: no
1: bardzo
0: tak,
1: wysokie.
0: To jedna z tych płyt też referencyjnych, jeśli idzie o wartości akustyczne. To są też płyty, które bardzo zyskały w różnych rankingach testujących sprzęt. Testujących może zbyt brutalne słowo, ale wiemy, o co chodzi, prawda? To był czas, kiedy Franks znakomicie odnalazł się w nowych technologiach, płynnie przeszedł z analogu do cyfry. I no tak, to jest większy temat, liczymy na państwa.
1: Ja jeszcze myślę, że skoro powiedziałeś o akustyce, to jest bardzo ważne, dlatego że ten jest pewien fenomen polegający na tym, że artysta śpiewający, który działa w pewnym zakresie, powiedziałbym, częstotliwości, nie wchodzi ani zbyt w górę, ani zbyt w dół, dając miejsce dla instrumentów, dla solistów, prawda? On jest idealnym partnerem.

0: partnerem właśnie dla aranżerów, dla tych, którzy tworzą architekturę tego brzmienia. I on taki jest.
1: Aparatura właśnie, szeroko pojęta lubi taki głos.
0: On się nie wprasza na pierwsze miejsce, gdzie cała reszta jest daleko za nim, prawda? Tak. To nie jest, jeszcze raz użyję wielkiego nazwiska Franka Sinatry. Wielkiego, największego, ale który właśnie był, dawał pokaz tego, że jest jedna gwiazda, a całość to jest tam gdzieś, prawda, dalej. Niezbędna, ale jest daleko.
1: Do tego czasem świetne okładki. Dziś w ogóle mamy przepiękne okładki obu płyt, a na płycie Tiger in the Rain Henri Rousseau, jego obraz olejny, Tygrys w Tropikach, znany obraz Rousseau. No dobrze, to pierwsza strona przed nami, tak? Płyty. Mhm. Pierwsza strona i tu może postaramy się wymienić kilku też muzyków przy poszczególnych utworach. Akurat dysponuję takim
0: albo ja mam inną propozycję. Spróbujmy pozgadywać. Świetnie. I powiemy to po pierwszej części, prawda? Kto gra?
1: Tak zrobimy. San Paku, When It's Over, Living on the Inside, Hideaway, Jardin Botanico.

0: Sanpaku, When It's Over, Living on the Inside, Hideaway i Jardin Botanico, czyli ogród botaniczny. Michael Franks z płyty Tiger in the Rain. Rok 79. I fantastyczny skład muzyków. Nie podawaliśmy, bo myślę, że państwo po pierwsze pewnie sięgnęli po ten skład, bo trudno się oprzeć tutaj tym nazwiskom, a po drugie można zgadywać, bo tu są tacy muzycy, których znamy z innych koligacji, między innymi także z nagrań Michała Urbaniaka, Joe Caro na gitarze elektrycznej. On zaczął jako solista w pierwszym utworze.
1: Joe Caro, właśnie, no bo to są te lata. To tak. Jest...
0: Piękny okres, przełom lat 70-tych, 80-tych.
1: Piękny okres w utworze pierwszym między innymi Kenny Barron przy fortepianie. Flora Purim w partiach wokalnych, w drugim utworze, nawet w partii, powiedzmy, no takiej na poły solowej. Buddy Williams, perkusja. Ron Carter, kontrabas w Living on the Inside. Bucky Pizzarelli, znakomity gitarzysta akustyczny. Ben Reilly, perkusja. Kenny Barron. Mike Mainieri, vibrafon.
0: No i przed chwilą piękne solo na flecie.
1: Piękne i przed chwilą, na flecie, czyli Dave Lippmann tak powrócił, jest. Tak. W Hideaway Ron Carter, Ben Reilly, Kenny Barron, Mike Mainieri, vibrafon. I w naszych ogrodach Rick Marotta, perkusja, Lippmann na flecie, Barron przy fortepianie, Joe Caro, gitara akustyczna, Herb Bashler, bass, Rubens Bassini, instrumenty perkusyjne. To jest ta muzyczna rodzina, która nagrywała album Tiger in the Rain. Zresztą jak się prześledzi te płyty Franksa, chociażby te nagrane w latach 70., to był wtedy bardzo taki jego czas, prawda, ta druga połowa lat 70., kilka płyt takich, powiedzielibyśmy, flagowych dla wytwórni Warner Bros., to ta grupa muzyków pojawia się, jest na jego płytach. Oni się zmieniają, ale to jest ta konfiguracja, na gruncie której on pracuje. John Simon album wyprodukował.
0: Mm-hmm. No, poza tym warto dodać, i to nas czeka. To nas czeka w drugiej części. Tutaj dojdzie sekcja instrumentów dętych, duże aranże w utworze szóstym.

0: 8. No i jeszcze w 3 mieliśmy sekcję smyczkową, dzisiaj kwartet smyczkowy, prawda? Też tu są ważne nazwiska tych sidemenów klasycznych nowojorskich, którzy są do wynajęcia, powiedziałbym, ale to są najwyższej klasy fachowcy, którzy na co dzień grywają z jednej z czołowych, czy grywali, bo to już przecież lata temu, jednych z czołowych amerykańskich orkiestr symfonicznych. Niewykluczone, że u Leonarda Bernsteina na przykład, prawda? Bo to jest towarzystwo, które było zawsze do wzięcia, to z najwyższej półki, prawda? Natomiast w części drugiej no, pojawi się niestety już nieżyjący, dla mnie wspaniały David Sanborn na saksofonie altowym w utworze 8. Pojawi się ta sekcja instrumentów dętych. Randy Brecker będzie w tym samym utworze 8 na trąbce. Nie w partii solowej, ale w tym horn section, prawda? Mhm. Więc Tom Malone, też bardzo znana postać na puzonie w utworach 2, 6 i 8. Ja liczę oczywiście od początku. Także wielkobudżetowa produkcja, ładne aranże i powtórzę jeszcze raz to, co jako myśl przyszło mi do głowy na początku, jako rzecz charakterystyczna. Wtopiony głos Michaela Franksa, który zajmuje taką, powiedziałbym, bardzo niewielką przestrzeń brzmienia. On nie dominuje w tym nagraniu. On jest jednym z instrumentów, który przekazuje tekst, prawda? To wyciszenie, to, że on śpiewa półgłosem, no to jest przepiękne. To
1: pod tym względem bardzo się różni od Terry'ego Calliera, który,
0: no na pewno,
1: który, prawda, swoim niskim głosem, tak, dominował w pewnych partiach. Pan Piotr, nasz stały słuchacz, ciekawie porównał finał albumu Calliera You Don't Care. Napisał pan Piotr, kojarzy mi się z niemal dekadę wcześniejszym hitem Diane Warwick, Walk On By. Podobieństwo nastroju, podobieństwo aranżacji. No właśnie, kiedy zaczynamy wsłuchiwać się w te albumy, w ten drugi plan, w ten trzeci plan na albumach Franksa, mamy z tym do czynienia, no to właśnie pojawiają się różne, jakieś otwierają nam się szufladki w pamięci takie.
0: Tak, i myślę, że żyjemy w tej chwili w czasach, no, nad czym trochę ubolewam, że dominuje energia, tak jak w tenisie, trochę znów te porównania. Może one są bardzo dalekie, ale jednak żyjemy w takim czasie, powiedziałbym, sprawności, supersprawności fizycznej, która się przejawia także w muzyce pop, prawda, gdzie jest tylko postaci o silnym charakterze, o, powiedziałbym, warunkach głosowych nadzwyczajnych, przebijających się przez powiedziałbym, wszystko, co może brzmieć. To jest ten środek ekspresji. Ktoś taki jak Michael Franks, podejrzewam, że dziś to on by nie zabrzmiał, on by się nie przebił.
1: No to jest,
0: a okazuje się, że można, właśnie mówiąc półgłosem, można powiedzieć więcej i to może być ciekawsze, głębsze, bardziej wartościowe niż krzykiem.
1: Tak, i jeszcze nawiązując do tenisa, to jest gracz, zawodnik, który grałby długie wymiany, lubiłby długie wymiany i grał 5-setowe mecze. Nasz słuchacz z Rabki pisze, Franksa odkryłem i stał się dla mnie trochę taką Sade męską.
0: Dobre
1: pop,
0: porównanie.
1: Jazz, bossa nova, z klimatem. Tak to sobie płynie. Dla jazzmenów za mało jazzowe. Dla popu zbyt jazzowe. Świetnie się słucha, na pewno poprawia nastrój. No dziś na pewno dwie płyty z taką nutą melancholii, właśnie nastrojowe, z całą pewnością.
0: Myślę, że będziemy sięgać po takie albumy, bo jest ich więcej. Chociażby z tych nazwisk, które wymieniłem, bardzo bym chciał przypomnieć jakąś płytę Chetta Bakera, gdzie gra i na trąbce, no to już jest czysty jazz, prawda, ale i śpiewa. I ten nastrój nocnego klubu i przyciszonego głosu ze strady, który idzie, prawda, nastrój intymny, zbliżający do siebie muzyków i słuchaczy.
1: I wiemy,
0: to jest magia.
1: Tak, i wiemy przecież doskonale, że taki głos może nieść za sobą też bardzo ważkie, często trudne, bolesne treści, jak chociażby głos Marvina Gaye'a, który też tu dzisiaj ktoś przypomniał, po którego twórczość też chętnie, myślę, jeszcze w wieczorach płytowych sięgniemy.
0: Za 13 minut północ, zatem chyba już czas do tego, byśmy przeszli do drugiej strony. Państwo oczywiście mają cały czas do dyspozycji nasze adresy i

0: facebookowy i radiowy i czekamy na komentarze. Płyta jest ciekawa, fajna, taka bliska, ciepła, powiedziałbym, w dotyku i w słuchaniu, więc też warto kilka słów na ten temat napisać.
1: Płyta niemal w całości akustyczna, jeśli tak ogólnie byśmy chcieli ją określić. No teraz to otwarcie strony B, bardzo ciekawe, z dużą ilością instrumentów dętych, takie orkiestrowe, solowe partie fletowe Dave'a Liebmana i George'a Younga. Mówimy o utworze Underneath the Apple Tree. Później kompozycja tytułowa Tiger in the Rain. No i tu pierwsza liga, jazz, Ron Carter, Ben Reilly, Kenny Barron, Mike Mainieri w jednym szeregu, Seldon Powell na saksofonie sopranowym. Satisfaction Guaranteed to jest trzeci utwór z Davidem
0: i tu chyba największa jest obsada, prawda? Bo to jest w kolejności to jest piąty, szósty, siódmy, ósmy, mm-hmm, prawda? I tutaj mamy rzeczywiście bardzo wielu muzyków z Davidem Sanbornem, Tomem Melonem.
1: Randy Breckerem,
0: tak jest. Randy Brecker dla nas zawsze stanie ważny ze względu na Grammy Włodka Pawlika, prawda? I płytę Kaliską.
1: Tak, i tutaj na organach Paul Griffin, też znakomity instrumentalista. No i finał płyty Lifeline, rozśpiewany, Flora Purim powraca w chórkach, Joe Caro, i tu pojawia się także na trąbce piccolo Lou Soloff.
0: Finale. Lou Soloff, przypomnijmy, albo Blood, Sweat and Tears, jeszcze dobrze pamiętam, takie super grupy, albo Chicago, nie pamiętam. I tam, gdzie były mocne sekcje dęte, druga połowa lat
1: 70. Blood, Sweat and Tears. Tak, i to tak. W najlepszym okresie, od 68 tak. Do 70.
0: Myśmy grali te płyty, graliśmy już, tak.
1: No nie jedną, ale tak, jeszcze tak. Kilka wspaniały płyt do zagrania zespół. Mamy. Lou Soloff, który nie żyje już od ponad 10 lat. Pamiętam, kiedy go żegnaliśmy. 2015 rok, zmarł w Nowym Jorku. Tiger in the Rain, część druga.

0: Nocący, mruczący Michael Franks z płyty Tiger in the Rain, rok 79, wytwórnia Warner. On jako autor wszystkich piosenek, to ważne, przypomnę tytuły: Sun Pack, When It's Over, Living on the Inside, Hideaway, Jardin Botanico, Underneath the Apple Tree, jeśli dobrze czytam, Tiger in the Rain, Satisfaction Granted i Life Line. Wśród zapraszanych gości, no właściwie to nie goście, tylko zatrudnieni muzycy: Kenny Barron na fortepianie, Bob Lionbach na organach w utworze drugim, bo przed chwilą był inny organista, Joe Caro na gitarach elektrycznej i akustycznej, Bucky Pizzarelli też na gitarze akustycznej i elektrycznej, Ron Carter na basie w czterech utworach, Bud Williams na perkusji, Mike Mainieri na wibrafonie. Właśnie słowa, żeśmy nie powiedzieli, a to jeden z najwybitniejszych współczesnych wibrafonistów w utworach trzecim, czwartym i siódmym. Dave Liebman na flecie, utwory piąty, szósty, dziewiąty. David Sanborn, solówka nie do podrobienia w utworze ósmym, nieżyjący już niestety. Lew Soloff na trąbce piccolo. Flora Purim w chórkach, 1, 2, 9. No i plus do tego sekcja instrumentów dętych z Randy Breckerem, Tomem Malone, też wspomnianym Davidem Sanbornem. Kwartet smyczkowy w utworze trzecim. Sekcja smyczku, właściwie orkiestra niemalże smyczkowa w utworze dziewiątym. No i producenci, nie będę wymieniał nazwisk. W każdym razie produkcja wielkobudżetowa, rok 79. Michael Franks.
1: Pan Paweł z Gdańska napisał tak: dzisiaj w wieczorze płytowym słuchamy artystów, nazwijmy to, mniej sławnych. I na marginesie tej sytuacji przypomniało mi się przypadkowo przeglądane przed laty pismo Melody Maker, a tam niepozorna rubryka zatytułowana Where Are They Now? I tam były krótkie wzmianki o losach muzyków z różnych zespołów, niekoniecznie tych bardzo znanych, co się z nimi dzieje, gdy zniknęli z estrady. Bardzo mnie poruszyło, że ludzie, którzy kiedyś byli oklaskiwani w swoich zespołach, czasem kończą karierę, zajmują się przyziemnymi pracami, takimi jak na przykład prowadzenie sklepu z rowerami. Często wraca do mnie tamta myśl, że oprócz sławnych wykonawców, artystów, są przecież rzesze tych mniej znanych, czasem może zapomnianych, ale bez których świat muzyki rozrywkowej nie mógłby funkcjonować. Taka nostalgia mnie nawiedziła, trochę może pod wpływem tej drugiej dzisiejszej płyty, właśnie nieco rozmarzonej. Pozdrawiam z Gdańska, pan Paweł.
0: No, mieliśmy tutaj skojarzenia z tenisem. To ja bym powiedział tak, że wielkie gwiazdy tenisa mogą zaistnieć tylko dlatego, że gdzieś są miejsca również 20, 25, 30, 45.

0: dziesiąte, prawda, żeby się odbył wielki turniej, muszą być również te postaci, które aspirują do tego, prawda, inaczej ten cały cyrk, powiedziałbym, w tym najlepszym słowa znaczeniu, oczywiście cały biznes tenisowy nie dałby, nie mógłby się kręcić.
1: Tak, i te postaci czasem zbijają się, wznoszą się na takie wyżyny, że pamiętamy właśnie mecze takich graczy z drugiej, powiedzmy, dziesiątki, z tymi największymi, długie, pięciosetowe, pięciogodzinne spotkania. Tak, na pewno tak. Pan Mariusz pisze, słucham tej muzyki dziś i tak sobie myślę, że świat nasz, świat muzyki jest bardzo niesprawiedliwy dla ludzi bardziej poetyckich, bardziej lirycznych i bardziej polifonicznych. Zdaje się, że większość ludzi woli muzykę prostą. Artyści prezentowani dziś zapłacili chyba cenę podobną do, i tutaj pan Mariusz wymienia polskich pieśniarzy, poetów, choć pewnie Anglosasi są trochę bardziej znani, mimo swojej poetyckości, bo ich świat językowy jest oczywiście większy, szerszy. Kiedyś mocno interesowałem się muzyką anglosaską, teraz nieco mniej, ale o dzisiejszych artystach nie słyszałem. No właśnie, to wskazuje nie tylko pan Mariusz, po raz pierwszy słyszał dziś Terry'ego Calliera, być może właśnie Michaela Franksa. To pokazuje, że warto ich przypominać. Poza tym mają oni, to co powiedziałeś, też niebagatelny wpływ na tych największych. To jest ten rodzaj, jakieś takie fantastyczne podglebie, na którym rodzą się ci najwięksi. No to samo, dokładnie to samo jest w historii muzyki klasycznej, prawda? Mozart nie działał w oderwaniu od swojej epoki, od innych kompozytorów, od całej rzeszy wspaniałych, profesjonalnych muzyków. To jest ciekawy wątek, który też łączy nam się z tym kameralnym podejściem do twórczości, właśnie z songwriterami. No, temat rzeka, który widzimy to od wielu spotkań z państwem. Warto do tego świata powracać, do artystek i artystów, no, pokroju Joni Mitchell, pokroju Toma Waitsa, prawda?
0: Wydaje się, że okres wakacji to jest dobry okres, żeby, powiedziałbym, wziąć troszkę głębszy oddech i taki refleksyjny, trochę rozmarzony, bez uciekania się do rzeczy ekstremalnych, bez próby, powiedziałbym, dochodzenia do ściany, ale w tym sensie, jakim free jazz na przykład dochodzi, prawda? Żeby to była jednocześnie taka chwila oddechu, bo ci wykonawcy rzeczywiście taką aurę tworzą. Oni są potrzebni. Myślę, że każdy z nas ma takie chwile, takie momenty, gdzie nie chce siły, hałasu, energii, tylko właśnie, żeby wykonać jeden albo dwa kroki wstecz. I w tym pomaga taka muzyka.
1: No dziś właśnie takiej muzyki słuchamy i w tej ostatniej części, już 17 minut po północy, jeszcze jeden fantastyczny głos i nasz stary, dobry znajomy, którego dawno w wieczorze płytowym nie gościliśmy, w ubiegłym roku skończył 80 lat, Irlandczyk Van Morrison. Wokalista, gitarzysta, saksofonista, działający od wielu, wielu lat. Kiedyś frontman świetnej bluesowej grupy Them. No a później od 67 roku kariera solowa, która trwa do dziś, obfituje we wspaniałe płyty, dokonania, koncerty, trasy koncertowe. Niezwykle bogata dyskografia i też spotkania z bardzo różnymi muzykami, światami. Świat poezji ze światem rocka, ze światem jazzu. folku irlandzkiego, bluesa, soulu, muzyki gospel. Nawet Van Morrison lubił oglądać się na świat muzyki dawnej. Dziś chcemy zaproponować Państwu fragment jego albumu

czwartego, His Band and the Street Choir. Płyta nagrana w roku 1970, jedna z najciekawszych z całą pewnością płyt z tego wczesnego okresu działalności Vana Morrisona. Dobrze nam się, myślę, skomponuje z albumami, które już za nami, bo mamy tutaj też duży skład, mamy instrumenty dęte, Hammondy, sam Van Morrison gra tutaj bardzo ciekawie na saksofonie tenorowym, oczywiście na gitarze, na harmonijce. Oczywiście on tutaj jest postacią pierwszoplanową, jego teksty, jego przekaz. No i kierujemy takie zapytanie też do słuchaczy Wieczoru Płytowego a propos tych kameralnych, wyciszonych songwriterów także. Zbieramy listę taką wakacyjną. Zaczynamy ją układać. Słuchamy. Przed nami pierwsza strona longplaya His Band and the Street Choir Vana Morrisona. Domino, Crazy Face, Give Me a Kiss, I've Been Working, Call Me Up in Dreamland, I'll Be Your Lover Too.

0: Van Morrison dziś w wieczorze płytowym jako trzeci bohater. Uzupełniamy jego albumem te dwa poprzednie. To nagrania z roku 1970. Van Morrison i jego album His Band and the Street Choir, wydany nakładem wytwórni Warner Bros. Wyprodukowany, zresztą wymyślony przez samego lidera. Czwarta studyjna jego płyta. Domino, Crazy Face, Give Me a Kiss, I've Been Working, Call Me Up in Dreamland, I'll Be Your Lover Too.
1: Gdy słyszę ten głos, przypominają się stare, dobre czasy takich brytyjskich grup jak, nie wiem, Traffic, prawda, takim, jeszcze dawniej sięgając, takich bluesowych, prawda, Artwoods, Dem, no to mówiliśmy, to była magia i wulkan. Jak pamiętam, Yardbirds, Boże, co to za czasy były. Co tak. To za czasy były. Może ktoś z Państwa pamięta? To było bardzo dawno, wstyd powiedzieć kiedy.
0: I to jest też znamienne, że z tych grup później właśnie wychodzili tacy samozwańczy artyści, którzy przez całe dekady przecież pisali teksty i nagrywali właśnie takie koncept albumy także jak ten. Pan Krzysztof, a propos tego wszystkiego, o czym dziś tutaj rozmawiamy, napisał: jeśli chodzi o najważniejszych songwriterów z marginesu przemysłu muzycznego, to do głowy przychodzą mi dwa nazwiska. Obu historie były tragiczne i łamią serce. Jackson C. Frank został wręcz zmiażdżony przez życie i czuć to w jego piosenkach. Drugą osobą, prezentowaną już przecież kiedyś w wieczorze, jest Nick Drake, którego w młodym wieku zabiły leki antydepresyjne. Co ciekawe, ten drugi bardzo inspirował się pierwszym, co nie przeszkadzało jego muzyce powalać. To nie jedyne tego typu postaci. Był jeszcze choćby Simon Finch, John Fay, ale te dwa, które wymieniłem, są dla mnie najważniejsze. Jacksona C. Franka szczególnie chciałbym usłyszeć w wieczorze płytowym, pisze pan Krzysztof. Ja bym tu natychmiast jeszcze dodał Jeffa Buckleya do tej listy tych, którym no, nie udało się rozwinąć niebywałego talentu. Płytę Grace Jeffa Buckleya prezentowaliśmy, ale myślę, że zarówno do niej, jak i do innych jego mniej znanych nagrań powinniśmy powrócić.
1: No, Nick Drake też powinien co jakiś czas być wznawiany, przypominany. To są takie nazwiska, które, powiedziałbym, zyskują po latach, prawda? I jesteśmy od tego, żeby to przypominać. Oczywiście dziękujemy za Państwa wskazania. Zawsze bardzo uważnie śledzimy te propozycje. Tym bardziej, że rozpoczynają się wakacje i chcielibyśmy, nie wiadomo,

0: Może to się uda, dlatego że krąg prowadzących jest, jak Państwo wiedzą, powiększony. Każdy z nas ma trochę inny gust, trochę inny krąg zainteresowań, trochę inny krąg odbiorców również. Ale dobrze byłoby, żeby ten wieczór płytowy w okresie, powiedzmy do września włącznie, żeby był taki troszkę nakierowany na scenę, powiedziałbym w skrócie, wokalno-instrumentalną w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, prawda? To nie jest czas na powiedziałbym, rozbijanie się.
1: A ja dodam, że w przyszłym tygodniu poprowadzę wieczór płytowy wspólnie z Mariuszem Gradowskim i szykujemy bardzo ciekawe dwie progresywne płyty z lat 70. Takie, o których tutaj korespondujemy ze słuchaczami wieczoru płytowego od lat. Proszę Państwa, za 16 minut wybije pierwsza. Posłuchajmy jeszcze trzech utworów Vana Morrisona. Blue Money, Virgo Kleins, Gypsy Queen.

gypsy queen, a star shine down on you, you're a thing.

0: Blue Money, Virgo Clowns, Gypsy Queen, czyli Van Morrison z całą plejadą muzyków i album His Band and the Street Choir z 1970 roku. Pozostaliśmy w tej dekadzie dziś w Wieczorze Płytowym.
1: I bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za udział, za kilka bardzo trafnych spostrzeżeń, także takich inspirujących. Myślimy nad doborem płyt na tygodnie najbliższe. Zapowiada się bardzo ciekawe, jak zwykle, Wieczór Płytowy, przypominam, w niedzielę o 22:00. Audycję dzisiejszą zrealizował Marek Dalba, a dziękując za wspólne słuchanie muzyki, żegnają się z warszawskiego studia
2: Przemek Psikuta
1: i Tomasz Szachowski.

Witam Państwa przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Moja fantazja w tym tygodniu podążać będzie za tytułem niedawno zakończonego katowickiego festiwalu Kultura Natura. Wybrałam kompozycje inspirowane naturą różnych pięknych stron świata, a także utwory odnoszące się do twórczości innych – Vivaldiego, Mozarta, Chopina, Weberna, Kurtaga, ale także Monet, Surata, Van Gogha, Marka Rothko czy Pier Paolo Pasoliniego. Można powiedzieć, że to metamuzyka, muzyka o muzyce czy sztuce. Są w tym katalogu gatunku homage także takie postaci jak Erasm z Rotterdamu, renesansowy książę humanistów i Lech Wałęsa. Zaczynam od Como el sol e la mar z pod tytułem Lato z cyklu Myśląc o Vivaldim Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, należącego do jej reportaży muzycznych Wrażeń z podróży po świecie. To uchwycenie niezwykłych miejsc, jak komentowała kompozytorka, z ich kolorytem, temperaturą, wibracją, magią. Zatrzymanie ich w muzycznym kadrze. W Como el sol e la mar jesteśmy nad Zatoką Meksykańską, gdzie woda, piasek i słońce wirowały w rytmie samby. To słowa Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, a oto jej Como el sol e la mar, Lato, drugie ogniwo cyklu Myśląc o Vivaldim. Na początek lapidarne preludium, La Playa, plaża, potem część środkowa, La Hondura, głębia i trzecia część El Viento d'Oro, złoty wiatr. Słuchamy Łukasza Długosza w partii solowej, fletu i orkiestry muzyki nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Como el sol e la mar, lato, z cyklu Myśląc o Vivaldim Grażyny Pstrokońskiej na Wratil grali Łukasz Długosz, flet i orkiestra

muzyki nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca. Teraz od natury przechodzimy do kultury. Przed nami homage à Chopin, oryginalnie cykl pięciu wokalis na sopran i fortepian skomponowany przez Andrzeja Panufnika w 1949 roku na zamówienie UNESCO dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Zamiast cytować samego Chopina, kompozytor sięgnął do mazowieckich korzeni ludowych jego twórczości, tworząc symetryczną i poruszającą suitę. Wersja druga tego utworu pochodzi z 1966 roku. Już po wyemigrowaniu do Wielkiej Brytanii kompozytor przygotował nową aranżację na flet solo i orkiestrę smyczkową lub małą orkiestrę. Prawykonanie odbyło się w Londynie w 1966 roku. Słuchamy tej drugiej właśnie wersji. Na flecie gra Kazimierz Moszyński, a wraz z nim Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

Kazimierz Moszyński, flet, i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego wykonali hommage à Chopin Andrzeja Panufnika. Teraz kolejna muzyka o muzyce, czyli Bagatelle für AW Pawła Szymańskiego na skrzypce, klarnet, saksofon tenorowy i fortepian z 1995. Paweł Siechowicz w recenzji do Ruchu Muzycznego po wykonaniu utworu na festiwalu 3-4 w 2024 roku pisał o pełnej szacunku łączności Pawła Szymańskiego z Antonem Webernem w Bagatelle für AW. Słuchamy tego utworu w wykonaniu

wykonaniu Małgorzaty Wasiucionek-Potery, skrzypce, Andrzeja Cieplińskiego, fortepian, Pawła Gusnara, saksofon tenorowy i Andrzeja Karałowa, fortepian.

Małgorzata Wasiu-Cionek-Potera, Andrzej Ciepliński, Paweł Gusnar i Andrzej Karałow wykonali Bagatelle für AWU Pawła Szymańskiego, a na zakończenie fantazji polskiej fantazja na tematy z Don Giovanniego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Na fortepianie gra Filipe Giussiano.

Filipe Giussiano wykonał fantazję na tematy z Don Giovanniego Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Dziś na początku naszego spotkania wybierzemy się do Domu Radia w Paryżu. Tam 4 grudnia ubiegłego roku wystąpiła Orchestre National de France, a poprowadził ją Fabien Gabel. Wystąpił wtedy także Emmanuel Pailly. Słynny francuski flecista wykonał koncert Samiego Musa, zamówiony specjalnie na tamten wieczór. Zanim go posłuchamy, spędzimy nieco ponad kwadrans z wielobarwną muzyką francuskiego kompozytora Gabriela Pierne. Będzie to suita z jego baletu Cydaliza i Satyr, ukończonego w 1915 roku. Orchestre National de France prowadzi Fabien Gabel.